0: Reklama. Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
4: Rozpoczynamy ostatni tydzień roku szkolnego albo ostatni tydzień przed wakacjami. Witajcie, z tej strony Mateusz Tomaszewicz. Na termometrach dziś w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 24 stopnie Celsjusza. Padać nie powinno, ciśnienie na stabilnym średnim poziomie. Na ulicach Szczecina też spokojnie, uważamy na głównych wylotówkach.
3: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent okien i drzwi. Połczyn Zdrój Muńska 11A, www.redan.pl.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
5: Dokładnie 6 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki. Dzień dobry. Trwa wyjaśnianie okoliczności śmierci 37-latka w Warszawie. Stało się to po policyjnym zatrzymaniu. Mężczyzna miał zażyć nieznane środki i zachowywać się agresywnie wobec domowników. Podczas interwencji zaatakował funkcjonariuszy gazem, a jednego z nich ugryzł i próbował uciec.
6: Mężczyzna stawał czynny opór, był bardzo pobudzony, był bardzo agresywny. No i tutaj w trakcie obezwładniania stracił przytomność. Funkcjonariusze niezwłocznie rozpoczęli udzielanie mu pierwszej pomocy oraz wezwali zespół ratownictwa medycznego.
5: Mówi nam Rafał Markiewicz ze Stołecznej Policji. Mężczyzna zmarł w szpitalu. Sprawę wyjaśnia prokuratura i policyjny wydział kontroli. Strażakom udało się już zlokalizować pożar w fabryce w Harnowie na Pomorzu. Ogień już się tam nie rozprzestrzenia. Pożar w firmie zajmującej się produkcją aerozoli wybuchł wczoraj po 12. W szczytowym momencie akcji brało w niej udział 60 zastępów strażaków. Z powodu złego stanu powietrza ewakuowano 20 mieszkańców i 8 osób z zakładu. A blisko 2000 osób przez cały weekend brało udział w Małopolsce. Turna Pustyni Błędowskiej. Był quiz wiedzy, konkurs z nagrodami, ale przede wszystkim rodzinne rajdy.
7: Ten drugi dzień, na ogólnie tutaj tereny, coś pięknego, lubimy tutaj spędzać czas.
8: Chyba nie widziałem tylu ludzi jeszcze. Małopolska Tour, więc no, fajna atmosfera jest.
5: A podkreślali kolarze, kolejna edycja Małopolska Tour 12 i 13 września w Nowym Targu.
0: SK Szczecin. News.
4: Mateusz Tomaszewicz, dobra okazja do przyjrzenia się z bliska zachodniopomorskim okazom. To wszystko jest możliwe podczas rejsów Cross Oder po Dolinie Dolnej Odry.
9: Odpływamy od centrum miasta i za chwilę Bielik, Żura, Czapla, Siwa, czasami też Czapla Biała się tutaj zdarza.
4: Mówi przewodnik turystyczny Jacek Wok. Trasa prowadzi przez niemiecki Park Narodowy, Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Odry i teren Natura 2000.
9: Roślinność między innymi pływająca, która zachwyca pięknie kwitnąc kwiatami żółtymi, kwiatami białymi.
4: Warto korzystać z aplikacji Explor Szczecin.
0: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
10: No to czas zacząć poniedziałkowe ćwiczenia. Dzisiaj Dzień Kultury Fizycznej.
11: Ja na przykład ćwiczyłam cierpliwość przy ekspresie do kawy. Jeju, strasznie wolno u nas kapie.
10: Jankes na przykład ćwiczy właśnie parkowanie u nas pod biurem.
11: No to rzucamy pytanie. Co ćwiczycie od rana?
10: 664-402-302. To telefon, bo są też nowe technologie, czyli messengerowe wiadomości głosowe.

0: zaliczyłem to parkowanie na parkingu, no i egzaminator na koniec powiedział, że i tak nie zdałem. Więc jak będą reklamy, muszę pójść przestawić auto.
1: Z tymi ćwiczeniami. Ale dobrze, że masz dobre ubezpieczenie, to jest najważniejsze.
2: Czy wy zauważyliście, że jak się robi kurs na prawo jazdy, jest tam to parkowanie na placu, wjeżdżanie tyłem.
1: Chyba już nie ma. To jest?
2: Jest, jeszcze jest. Jest. To jak dobrze to zrobisz i ładnie zaparkujesz, to drzwi nie otworzysz, bo to jest tak wąskie.
0: Więc dokładnie.
2: Kto ma taki
1: albo
2: garaż?
1: Ty jesteś taki szeroki.
2: Tutaj jest taka szansa.
0: Ja poległem na kopercie.
1: Naprawdę?
0: Za mało dałem.
1: No!
2: Co ćwiczycie?
1: Dzień dobry wam mówimy.
2: Od samego rana dzisiaj dzień kultury fizycznej, jakby co.
3: No, cześć SK, dobrze się składa, że dzisiaj taki dzień. Dorota z tej strony się kłania. Ja sama osobiście jestem nauczycielem wychowania fizycznego i dzisiaj raz z moją klasą lecę na wycieczkę rowerową. Pozdrawiam wszystkich i życzę miłego dnia.
1: No. Dorota dba o łydki młodzieży.
0: I pamiętajcie, w kaskach jak na rower, to bardzo ważna kwestia.
1: I to wszyscy.
0: Czy to rower wodny, czy rower zwykły, to wiadomo, że najważniejsze w kasku.
2: Na wodnym to cię pociągnie, cię na dół.
1: A na stacjonarnym na siłowni też?
2: No, bezpieczeństwo najważniejsze.

0: każdego numeru też można ćwiczyć cokolwiek, prawda?
1: Prawda!
2: Poranne wrasowanie.
3: Z nami pani Jadzia w studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Jadziunia, a ty co ćwiczysz od rana?
2: Spanie na stojąco.
1: To ładne.
0: Jak żyrafa. Żyrafa
1: konie. 20 też, minut dziennie tylko.
2: Też ćwi na stojąco. Okay.
0: Tak.
3: I nie chodzi o to, że dobra klacz z ciebie. Nie, o to chodzi.
2: Klacz też ćwi na stojąco.
0: No dobra, ćwiczymy też prasowanie, czyli patrzymy, co się dzieje na świecie, w prasie i nie tylko oczywiście.
1: Justyna Steczkowska, słuchajcie, opowiedziała o swojej relacji z naturą. Mm. Tam jest chyba jakaś taka podobna jazda, jak do tej, co Edyta Górniak ma.
0: Że co, przytulanie się do drzewa i te inne takie?
1: Chyba tak, że jednoczy się z kosmosem, właśnie z drzewami. Mm-hmm. I w ogrodzie Justyna Steczkowska, w swoim przydomowym ogrodzie, posadziła drzewa na cześć swoich dzieci. I teraz się trzymajcie.
0: Trzymamy się.
1: Jako nawóz, sama to powiedziała w wywiadzie.
0: Nawóz?
1: Jako nawóz pod drzewami we własnym ogrodzie.
0: Ten taki prawdziwy?
1: Użyła
0: swoje
1: łożyska z porodu. Tak, tak powiedziała.
0: Dzień dobry, proszę zostawić łożysko, bo ja zabiorę do domu.
1: Co ty
3: na to, Jadziu? Mhm.
2: Dobrze, że jeszcze śniadania nie jadłam.
0: No. O kurczę, to ciekawa historia.
3: Chodźmy spać na stojąco.
0: Kurczę, ciekaw jestem, gdzie nasze łożysko. Podobno. Kama, gdzie jest twoje łożysko? Idź do szpitala, zapytaj.
1: Świetnie rosną podobno.
2: Może też jakieś rośliny na nim rosną.
3: Ja ostatnio wymieniałam łożysko w samochodzie, więc...
0: To może o te łożyska chodzi. No.
1: Dajcie jakiegoś innego newsa, bo ja już nie mogę z tym.
3: Poznaliśmy kolejne nazwiska nadchodzącego tańca z gwiazdami.
1: O,
3: do grona
1: właśnie
3: tańczących celebrytów dołączy Helena Englert, ale również Mandaryna!
1: Wow. Będzie mandaryna, super!
3: Internauci piszą, że to no jednak trochę niesprawiedliwe, bo przecież ona jest tancerką.
0: No faktycznie.
1: Aha, rzeczywiście, tak.
0: To już wygrała,
1: będzie miała fory.
0: Co to na to, Jadziu?
2: W pierwszym odcinku obowiązkowo musi zatańczyć do Every Night.
4: Poranne prasowanie, tylko w Radiu SK.

0: Kuba i Kuba dołączyli do grona obudzonych 24 minuty po 6 rano.
1: Ale nic nie stygnie, bo my cały czas ćwiczymy. Tutaj rozgrzewka pełną parą, można byłoby powiedzieć. Dzisiaj jest Dzień Kultury Fizycznej i zastanawiamy się, co można ćwiczyć.
2: Kultura fizyczna, czyli w skrócie WF, prawda?
0: Tak jest.
2: No, wiadomo, no.
0: Twój synek jak ma na imię?
2: Proszę.
0: Kubuś?
2: Też.
0: Mam z nim ćwiczenia.
3: Jestem tłusty, mały, lecz cieszę z tego się. I ćwiczę góra, dół, a później chętnie jem.
0: O, puchatek.
4: Jankes, Jankes.
5: Kama i Wiktor.
4: Kama i Wiktor.
0: Dajcie nam znać, co wy ćwiczycie od rana.

0: Taká promocia. A kde tu vstečne jesť?
1: Toto ty nikdy kamperem nejechalaš?
0: No veľpreč sobie, že nie.
2: No, to bende okazia.
3: SSK dovozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK. Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 000 zł. Czeka na Ciebie w salonie w Centrum Handlowym Galaxii Outlet Park w Szczecinie.
6: Przed nami

0: sceny old school. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Dwie wyjątkowe multimedialne wystawy. Gustav Klimt i Claude Monet oraz inni impresjoniści w Szczecinie już tylko do 26 lipca. Podczas tego zwiedzania zanurzymy się w złotym świecie Klimta i pejzażach Moneta oraz innych impresjonistów. A dzięki wirtualnej rzeczywistości dosłownie wejdziemy do środka ich obrazów. Wystawy Klimt i Monet w Szczecinie w Digital Art Center tylko do 26 lipca. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Uwaga Szczecin! Cyrk na wodzie. Od 1 do 5 lipca przy ulicy 1 Maja obok Aldi. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja. Producent leku Dimastin. Łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
6: Na termometrach mamy aktualnie 16 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna nieco niższa. Dobra informacja jest taka, że dziś padać nie powinno i powinno być więcej promieni słonecznych nad naszymi głowami. Kierowcy, wy uważajcie już na Raciborskiej, dłużej postoicie też na trasie Zamkowej i Wyszyńskiego.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
7: 6.30 to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam na Wrocki. Działa jak Viktor Orban, gdy był premierem Węgier. Tak o prezydencie Polski mówi prezydent Ukrainy. Według Wołodymyra Zełenskiego, Karol Nawrocki zdecydował się na odebranie mu orderu Orła Białego ze względu na wewnętrzną walkę polityczną w Polsce. A dziś na stacjach paliw ceny takie jak w weekend za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 5,94 zł, a za diesla 6,12 zł. To niższe ceny w porównaniu do tych piątkowych.
3: Sponsorem programu był Decathlon.
8: SK Sport News.
7: Egipt z pierwszą wygraną w historii swoich występów na Mistrzostwach Świata. Jego piłkarze wygrali 3-1 z Nową Zelandią. Drugi punkt dopisała sobie reprezentacja Republiki Zielonego Przylądka, która 2-2 zremisowała z Urugwajem. Belgia nie potrafiła znaleźć sposobu na Iran i ten mecz zakończył się bezbramkowym remisem. Z kolei Hiszpania nie dała szans Arabii Saudyjskiej i wygrała 4-0.
3: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
9: Jankes,
10: Kama
9: i Wiktor.
11: Janki miał przed chwilą tak zaskoczoną minę, jak normalnie karnet na siłownię, jeżeli wyciąga go raz w roku.
12: To prawda, ale komputerek przestał mi działać, ale no dobrze. Nie o tym, nie o tym, on nie ćwiczy. Jak wy ćwiczycie?
13: Halo, dzień dobry.
14: Cześć, ja od rana ćwiczę nogi na pedałach w samochodie. Gaz, hamulec. A, jeszcze sprzęgło.
13: To absolutnie nie hamujcie się w kontaktach z Eską.
12: Tak, to prawda. Zapraszamy, polecamy, co ćwiczycie w poniedziałek 22 czerwca.

0: Dua Lipą, fajnie się ćwiczy i bardzo dobrze. 638 tutaj jest, Kam?
1: Przez Europę przewala się fala upałów, ale teraz będzie o fali zwracania orderów. Jak się okazuje, już swój oddał były prezydent Ukrainy, Leonid Kuczma. Zaraz po nim zrobili to także inni byli prezydenci, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko, no.
2: Słuchajcie, jak tak dalej pójdzie, to w Makach, tam nad Ladą, gdzie się zamawia kanapki, oprócz opcji zamów order, trzeba będzie dodać jeszcze jedną, oddaj order.
3: Reklama.
4: Zapraszam do stanowiska.
3: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
4: Pani Ania jest na urlopie.
3: Czyli niczego nie załatwię.
4: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
3: Uff, no i to jest zmiana.
5: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.

0: do sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców.
2: Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także, jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: I po reklamie.

0: Czy pani gotowa jest do występów?
1: Tak.
0: Bardzo dobrze.
2: Budzi w urodziny.
1: Mati, czyli Mateusz.
0: Oczywiście. Witamy Mateusza na Daniela Radia SK, który dzisiaj obchodzi swoje urodziny.
3: No, witam was.
0: Witamy, witamy. Mateusz.
3: Tak.
0: Pochwal się, które to urodziny? No, pochwal się przed wszystkimi.
3: No, niestety już 32.
1: Panie, to może zadam pytanie o inną rocznicę, mianowicie, który rok jesteś po ślubie?

0: By właśnie rok po ślubie zrobić ci taką niespodziankę urodzinową, żebyś wiedział, że ona jest fajna i że ty jesteś fajny.
1: Ja wiedziałem, bo to ona zawsze ma takie oryginalne pomysły.
0: No, mówię, dobrze wybrałeś. Tak masz mniej więcej plus 100 do zarąbistości.
1: No, ale to moja kochana żona także.
2: Mateusz, wiesz, że ty masz najważniejszą pracę w ciągu ostatnich paru dni, bo ty się zajmujesz klimatyzatorami na co dzień, prawda?
3: Tak. No, panie.
2: Złoty człowiek!
0: Rozumiem, że telefon dzwoni non-stop teraz.
1: No, czy dzwoni non-stop, to nie wiem, no ale ludzie się budzą dopiero, jak zaczynają być upały. To.
3: No, ale po co mają dzwonić, jak jest zimno? Jak jest zimno, to jest zimno. Jak jest ciepło, to się wtedy się dzwoni. No.
1: Ja tego nie mogę pojąć.
2: Zapłacimy ci 100 zł za przegląd klimy u nas w studiu. To wystarczy, czy nie?
1: No, jak najbardziej. Dla was nawet za darmo zrobię, nie ma problemu.
3: Wejdzie, działa, albo nie działa, stuwa.

0: Jak to kiedyś Paździoch mówił, panie Sean, pan jest Mendes. Za chwilę siódma na zegarkach.
1: Zaraz po godzinie siódmej będzie nasza zabawa, siódme wygrywa. I uwaga, będzie bardzo trudne pytanie.
0: Dawaj podpowiedź jakąś.
2: Mam
1: podpowiedź dać?
2: Aha. Daj.
1: Czy może odpowiedź?
0: No coś co pomoże.
1: Dobra,
0: daj odpowiedź i niech sobie wybiorą później pytanie.
1: Odpowiedź na jedno pytanie brzmi nigdzie. Jankes, Kama
3: i Wiktor. Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje? To w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Ale sztosy!
1: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Villaro to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Liptos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miał być nowy grill,
10: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
13: W moim mieście pada deszcz.
14: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
10: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
12: Tak?
11: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
19: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
20: Zwalniamy teraz na Kusłońcu i na Okulickiego. Ciasno robi się także na Mieszka Pierwszego w kierunku centrum, a w centrum noga z gazu na Matejki. Na termometrach mamy 18 stopni Celsjusza. Dziś przewaga promieni słonecznych, chmury też się pojawią, ale bez opadów. Ciśnienie na wysokim poziomie.
19: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent okien i drzwi. Połczyn-Zdrój Muńska 11A, www.redan.pl.
18: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
2: Minęła siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Włodymyr Zełenski krytykuje Karola Nawrockiego po decyzji o odebraniu mu orderu Orła Białego. Zdecydował się na eskalację ze względu na walkę polityczną. Działa jak Viktor Orban, mówił ukraiński przywódca w wywiadzie dla ukraińskiej telewizji TSN. Od czasu decyzji o odebraniu odznaczenia Iskrzy na linii Warszawa-Kijów i z tymi informacjami reporter Eski Michał Skolimowski.
17: Dzień dobry,
2: Michale. Jest szansa na złagodzenie tych nastrojów?
17: Na razie na to się nie zanosi. Prezydent Ukrainy zarzuca polskiemu prezydentowi, że ten działa na potrzeby polityki wewnętrznej i porównuje go z byłym węgierskim premierem. To jest to samo, co robił Orban. To zła droga. Uważam, że źle się to skończy. Mówił Zełenski, który odesłał swój order, publikując przy tym zdjęcie z placówki pocztowej. To rozpoczęło lawinę. Swoje odznaczenia oddało też wielu innych ukraińskich polityków, w tym szef MSZ-u, a także byli ukraińscy prezydenci Kuczma, Juszczenko i Poroszenko.
2: A prezydent zdecydował o odebraniu odznaczenia Zełenskiemu po tym, jak ten nadał jednostce wojskowej imię bohaterów UPA. Ponad 1400 interwencji zanotowali strażacy z powodu burz. Największe szkody nawałnice wyrządziły w Wielkopolsce.
21: Działania polegały na usuwaniu przewróconych drzew, połaniach gałęzi ze szlaków komunikacyjnych, jak również wypompowywaniu wody z zalanych terenów posesji oraz piwnic.
2: Mówi nam Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej. W miejscowości Banie koło Gryficy drzewo przewróciło się na budynek szkoły. Uszkodzony został tam dach oraz ściana budynku. A burzom towarzyszą upały. Te zachęcają do opalania. Eksperci ostrzegają, że zbyt dużo słońca może być dla nas niebezpieczne. O czym powinniśmy pamiętać?
22: Żeby używać kremu z filtrem, żeby zawsze wyjść z nakryciem głowy, bo promienie słońca mogą być dość ostre. I...
2: Czym się może skończyć dłuższe przebywanie na takim ostrym słońcu?
22: No oczywiście może skończyć się udarem cieplnym, czyli jest to wtedy bardzo już trudna sytuacja.
2: Mówiła Joanna Samburska z sanepidu w Bełchatowie, z którą rozmawiał reporter Eski Rafał Różycki.
23: SK Szczecin. News.
20: Mateusz Tomaszewicz, rolnicy zapowiedzieli, jak do tej pory, największy protest. Dziś o godzinie 11 zablokują węzeł Gryfino. Nie wiadomo jeszcze, ile potrwa strajk. Natomiast wiadomo, że kierowców czekają objazdy drogą wojewódzką numer 119. Jak brzmią tajemnice ukryte w morskich falach? Tego już dziś dowiedzą się najmłodsi szczecinianie. W Bałtyckim Porcie Kultury odbędzie się interaktywna bajka muzyczna Zaczarowany Port i Tajemnice Fani. Będzie spotkanie z artystami, wspólny śpiew i ruchowa zabawa. Start o 10.30.
24: I Wiktor w Radiu SK. Dzień kultury, ale żeby była jasność, fizycznej,
2: tak. Co ćwiczycie od samego rana? Dajcie znać, 3 minutki po godzinie 7.
25: Dobre SK. W poniedziałek rano to ja ćwiczę cierpliwość na naszych polskich drogach.
2: No to uwaga, wdech i wydech.
24: Raczej wydech i klakson.

0: 10 minut po godzinie 7 u nas w Esce Wiktor Waligura, który śpiewa 4 pory roku. No można powiedzieć, że za oknami w przeciągu ostatnich 48 godzin mieliśmy co najmniej 3 pory roku, bo było lato, była wiosna, była jesień, no na szczęście śniegu jeszcze nie ma.
1: To ja jeszcze polecam zupę spora. Bardzo, bardzo fajna sprawa.
2: Zupa spora.
1: Zupa spora.
0: 4 pory.
2: Słuchajcie, moi drodzy, mam tutaj newsa. No, sceny rodem z filmu akcji, można by rzec. Pod łodzią złodziej uciekał przed policją skradzionym samochodem.
3: No zdarza się.
2: Było IO, afera, piski, opon, szaleństwo, no i szalony rajd przerwał operator koparki. W sensie pan jechał koparką i zauważył, że coś się dzieje złego.
3: Włączył się do akcji?
2: Włączył się do akcji, a dokładnie swoją łyżkę. Zatrzymał tego złodzieja swoją łyżką, łyżką maszyny koparkowej.
3: Ale to tak trochę życie przerobiło ten stary dowcip na nowy dowcip.
0: A jak, bo ja nie znam.
3: No teraz jest taki. Przejeżdżał złodziej obok koparki i dał się nabrać.
4: Jankę

0: Ale się ładnie składa. Ha, ha, ha. 17 po 7. Wygrywa w Radiu SK. 17 po 7 i 7 wygrywa idealnie. Dzwońcie, dzwońcie do nas, no i dajcie sobie szansę na nagrody.
1: Jak zwykle zejdziemy do piwnicy, poszukamy wszystkiego, co ma logo Eski i zapakujemy do worka i wam wyślemy, czyli nasz zestaw gadżetowy.
2: No właśnie, dzwońcie 664-402-302. Odpowiedź na 7 pytanie gwarantuje nagrodę. Jedna sekunda na udzielenie prawidłowej odpowiedzi i tylko i wyłącznie osoby, które trzymają telefon przy uchu i my mówimy cześć.
0: Dzień dobry.
3: Halo, halo. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, cześć. Jak masz na imię?
3: Marcin.
0: Marcin, witamy Marcina, no i lecimy do 7.
2: Marcin, a jak miał na imię Jan Paweł II?
3: Jan Paweł.
0: Nie, no jak, nie, gdzie, czekaj, to jest
2: miał
0: zła odpowiedź.
2: Miał na imię Karol.
1: Właśnie, Jan Paweł II, czyli Karol Wojtyła.
0: No. Marcinku, przeproś siebie, naprawdę.
3: Przepraszam.
0: Proszę.
1: Jest jeszcze pytanie dodatkowe z gwiazdką. Czy można w tym konkursie źle odpowiadać?
4: Można, jak najbardziej. Jeszcze jak?
2: Trzymaj się, Marcinku. Wszystkiego dobrego dla ciebie. Odbieramy dalej telefony. 664-402-302.
0: Dla formalności buczenie puszczę.
2: Halo.
5: No, dzień dobry, witam.
2: Na hejka. Jak ty masz na imię?
5: Patryk.
1: Jak ładnie cię, Patryk, słychać. Bierzcie przykład z Patryka. Brzmijcie jak Patryk, bez pogłosu.
6: Drugie.
0: Kim, no?
1: Kim albo czym w szpitalu zajmuje się pediatra?
5: No, leczy dzieci.
1: No, oczywiście.
0: Prościzna.
1: Oczywiście.
6: Trzecie.
2: Gdzie leży przysmak suwalski?
0: Niam, niam, niam, niam, niam.
5: Na Suwalszczyźnie.
1: W sumie ja bym uznał, tak.
0: Jest coś takiego jak przysmak.
5: Kakao, kakao.
2: No. Jest przesmyk suwalski, to prawda.
1: Ale przysmak też pewnie jest, no. Jakieś kartacze, cepeliny, inne takie tam duchy puszczy. To też są przysmaki.
2: No dobra, jedźmy z następnym.
6: Czwarte.
0: Uwaga, czwarte. Co się działo, jak Pinokio kłamał?
5: Rósł mu nosek.
2: Kłam, kłam, Pinokio, kłam.
1: Kama zejdź z Pinokia.
6: Piąte.
1: Uwaga, co oznacza na drodze okrągły znak z białą strzałką na niebieskim tle?
0: Jego, się zgubiłem w połowie.
5: Nakaz, znaczy, jak na prosto nakaz jazdy.
1: Zna się, kurde, dobry.
0: Dobry jest, dobry, dobry, dobry, dobry.
5: Kierowcą ciężarówki jestem, to muszę trochę dać. Tak.
7: Tutaj w lewo miałam rondo objechać.
1: Dobrze, Patryk, że nie jesteś jak Asia, no.
0: Uwaga, szóste teraz.
6: Szóste.
2: Dzisiaj jest Dzień Kultury Fizycznej, więc wymień trzy ćwiczenia na poprawę pośladka. Ale tylko lewego.
5: Przysiady, skłony i te szejki.
1: Szejki. Tylko nie te do jedzenia i do picia.
5: No nie, nie.
1: I uwaga.
6: Siódme.
0: I siódme.
1: Siódme ostatnie.
2: No, zapraszamy.
1: No, zapraszamy. Proszę, Paweł.
6: Jaki jest dzisiaj dzień?
5: Poniedziałeczek.
0: Woo! Bardzo dobrze. Jesteś na bieżąco i bardzo dobrze. Gratulujemy oczywiście. Nagrody są twoje.
5: No dobra, to pozdrawiam mnie, moją osobę i cały Ozorków. Buziaczki dla was.
0: Ozorków.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK. Mnie, moją osobę, to prawie Krzysztof Ibisz.

0: To jest Smolasty i Doda i przed koncertem Dody, który dawała w weekend, widziałam, jak się napięła. Zobaczcie, mięsień. Wiem, że nie znacie tego słowa. To chyba przekaz do was, panowie. Zobacz.
1: Jak to nie znamy?
0: I ją koleżanka klepie w lewy pośladek.
2: Okay. No dobrze, żeby to wszystko było takie jak struna.
1: Cały czas coś Kama nam sugeruje w Dniu Kultury Fizycznej, bo dzisiaj właśnie
0: troszecz.
1: Jest tak. No dobra, ale za chwilę u nas newsy. Marcin Procki będzie o samobójach na Mistrzostwach Świata w piłkę nożną.
2: Jakoś wyjątkowo dużo razy strzelają do własnej bramki. No. Mm-hmm.
1: Może kierują się taką zasadą, że jak nie umiesz strzelić przeciwnikowi, to strzel chociaż sobie.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro.
7: Mistrzowskie okazje w grze.
5: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii tak dobre okazje rzadko się zdarzają.
8: A w praktyce właśnie trwają. Setki produktów w świetnych cenach tylko na Casto Days. Akcja trwa do 23 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Czekamy na ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
11: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę.
12: AC Link 4.

0: Komfort u agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoassistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
3: No to w czym problem?
2: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
3: No i?
2: No i obawiam się, że nie zdąży.
3: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
4: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Uwaga, Szczecin! Cyrk na wodzie. Od 1 do 5 lipca przy ulicy 1 Maja obok Aldi. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Cześć, sąsiad, nowe auto?
8: No tak, to nowy Changan.
7: Pierwszy raz słyszę.
8: W Polsce nowość, a na świecie miliony kierowców już go znają.
7: No, robi wrażenie.
8: Poczekaj, aż się przejedziesz. Wyposażenie premium w standardzie.
7: A cena?
8: W ofercie premierowej Changan CS55 Plus już od 122 600 zł. 7 lat gwarancji i ubezpieczenie za złotówkę.
7: Brzmi jak okazja. Gdzie go mogę zobaczyć?
8: U najbliższego dealera.
9: Poznaj markę, która podbija świat. Changan jest dostępny w Polsce. Umów jazdę próbną. Changan. Fun should be easy.
10: Changan Grupa Bemo zaprasza. Struga 2.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
13: Teraz, drodzy kierowcy, płynnie nie przejedziecie przede wszystkim przez węzeł Kijewo. Zwalniamy też na Struga. Uważajcie na energetyków. Ciasno może być także w Alei Wojska Polskiego. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 25 kresek. Dziś bez opadów, ciśnienie na wysokim poziomie.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
14: 7.30, to jest TSK News, Marcin Procki. Zapraszam. Tragiczny wypadek na autostradzie A4 w województwie opolskim. Trasa w stronę Wrocławia między węzłami Opole Zachód i Brzeg jest całkowicie zablokowana. A to po tym, jak ciężarówka uderzyła w pojazd służby drogowej, który stanął w ogniu. Zginął pracownik obsługi autostrady. Kolejny rolniczy protest. O 11.00 rolnicy zablokują węzeł Gryfino w zachodniopomorskim. Kierowców będą czekać objazdy drogą wojewódzką numer 119.
15: Sponsorem programu był Decathlon.
16: SK Sport News.
14: Północnoamerykański mundial obfituje w samobójcze trafienia. Pod tym względem idzie na rekord. Do tej pory padło już 8 goli do własnej bramki. Mistrzostwa są blisko przeskoczenia turnieju sprzed 8 lat, kiedy wpadło 12 samobójczych goli. A Serena Williams wraca do gry. Amerykanka dostała od organizatorów Wimbledonu dziką kartę w turnieju singlowym. Wcześniej ogłoszono, że utytułowana tenisistka zagra też w deblu, a towarzyszyć będzie jej siostra Venus.
17: Nasza też dostała i się nie chwali.
15: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
18: Kama i Wiktor.
19: Dzień dobry wszystkim, dzień dobry, witamy po weekendzie.
20: Dzisiaj jest Dzień Kultury Fizycznej, więc co po niektórzy świętują, co po niektórzy nie, ale pytamy, co ćwiczycie od samego rana.
21: Siemanko, ja ćwiczę teraz od rana ubieranie się do zajęć, także potem wyjazd na zajęcia tramwajem. Pozdrawiam serdecznie.
19: No, takie wkładanie skarpetek po weekendzie to nie jest łatwa sprawa. Co ćwiczycie? Dzisiaj z rana dajcie znać.

0: Ależ ten numer chodzi, działa za każdym razem. Tutaj Radio SK w poniedziałek 22 czerwca, już 7.37.
1: No. Właśnie jest 7.37, a już teraz żar leje się znowu z nieba, słuchajcie.
2: Właśnie w tym momencie sprawdzam, za oknami 22 stopnie.
0: Wydaje w wielu miejscach tak, będzie jeszcze cieplej dzisiaj.
2: Niesamowite, 7.37.
1: To może być ostatni moment na to, żeby otworzyć okno i przewietrzyć, bo potem przez cały dzień należy mieć zamknięte, eksperci przypominają. Chociaż może to się wydawać dziwne, to uwaga, gdy na zewnątrz jest cieplej niż w mieszkaniu, to okna powinniśmy trzymać przez większą część dnia zamknięte, zasłony zasłonięte, otwieramy znowu dopiero na wieczór. Eksperci mówią, że dzięki temu wnętrze mieszkania dłużej pozostanie chłodne.
2: O Jezu, i to jest ten moment, kiedy jesteś introwertykiem i nic nie musisz zmieniać, bo masz zasłonięte okna cały rok.
3: Kama i Wiktor.
4: Reklama. Muzyczne powitanie wakacji 27 czerwca w Policach. Na scenie wystąpią DJ Dragbass oraz Aleksandra Januszewska, uczestniczka programu The Voice of Poland. Ponadto dmuchańce, stoiska gastronomiczne i handlowe oraz mnóstwo atrakcji dla dzieci. Wstęp wolny. Muzyczne powitanie wakacji 27 czerwca. Plac rekreacyjno-sportowy przy ulicy Roweckiego w Policach. Zaprasza Stowarzyszenie Police Wspólny Kierunek. A to dopiero początek. Sprawdź wszystkie nasze wakacyjne imprezy na Facebooku Police Wspólny Kierunek.
5: Marian, a o dniu ojca to ty pamiętasz?
6: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
5: No, sprytnie.
7: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
8: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawić samą. Ta demencja jest coraz gorzej. Rozumiem, nie jesteś z tym sama. Spójrz, rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
9: Nowoczesna, całodobowa opieka senioralna nad Bałtykiem. Rehabilitacja i komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. jantarseniorhome.pl.
10: Nowy dom czy wymarzone wakacje? Tego lata nie musisz wybierać. Już 27 czerwca Ronson zaprasza na wyjątkowy dzień otwarty inwestycji Nowe Warzymice. Wybierz nowy dom i odbierz bon wakacyjny o wartości 10 tysięcy złotych. W ofercie metraże od 90 metrów kwadratowych. Wszystkie z własnym ogrodem. Przyjdź, porozmawiaj z ekspertami i odkryj sąsiedztwo, w którym po prostu chce się mieszkać. 27 czerwca w godzinach od 10 do 14. Nowe Warzymice, Spacerowa 14/2. Zacznij wakacje od najlepszej decyzji. Ronson Development. Prosto do domu.
11: Stresujesz się decyzją o studiach?
12: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
11: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
12: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
13: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wójt gminy Ustronie Morskie, hotel Scale Resort and Spa oraz Radio SK zapraszają na koncertowe otwarcie lata. Już 4 lipca Ustronie Morskie zamieni się w muzyczną przystań nad Bałtykiem. Zabierz znajomych, rodzinę, wstęp bezpłatny. Widzimy się w amfiteatrze w Ustroniu Morskim. Na scenie zespół Sound and Grace oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Ustronie Morskie, 4 lipca, start godzina 21. Amfiteatr przy Bolesława Chrobrego.
16: I po reklamie.

0: pijemy kawę, tańczymy, rozgrzewamy się na początku tego tygodnia.
1: Taka miła atmosfera i za chwilę popsuje ją nosel.
2: Oczywiście.
3: Tam popsuje. Co po niektórym poprawi?
1: Słuchaj, no jakbyś była Mirosławą, to byś się nie cieszyła, że do ciebie dzwoni.
4: Nosel wkręca w Radio SK.
5: Dzień dobry.
6: Ja telefonuję z centrali telewizyjnej, proszę pani, bo widzę, że tutaj nabyła pani drogą kupna od nas telewizor ostatnimi czasy i ktoś chyba opcji, proszę pani, tutaj nadzoru kamerowego nie wyłączył pani, za co bardzo panią przepraszam i teraz chciałabym, proszę pani, za pani pośrednictwem też to wyłączyć. Mogłaby pani?
5: A no tak, no.
6: Tak, i widzę, że tutaj, proszę pani, już panią podglądali ci chłopacy, którzy byli na drugiej zmianie, za co bardzo przepraszam i ja te opcje, proszę pani, podglądania ze strony telewizora muszę pani wyłączyć, a gdyby pani mogła kombinację na pilocie włączyć, no to byśmy, proszę pani, spróbowali to wyłączyć.
5: Pani co, ale to syn zainstalował, nie ja instalowałam, także ja się na tym
6: tak,
5: nie
6: znam. Ale na zakładzie tutaj u nas, proszę pani, nie odinstalowali tego monitoringu, bo tam pani ma taką czerwoną kropkę od telewizora.
5: Ja nie widzę kropki żadnej czerwonej na telewizorze.
6: Momencik, niech pani podejdzie do tego telewizora.
5: No proszę bardzo, jestem.
6: O, moment, widzę panią, w okularach pani jest. A pokój jest taki. A pokój jest taki zielonkawy.
5: Matko bosko, no bez jaj.
6: Nie, ja panią bardzo przepraszam, bo to powinno być dopilnowane, zwłaszcza na rynek europejski, bo na rynek, proszę pani, zachodnioamerykański, to akurat nie sami się sobie wyłączają, a na europejski, no.
5: Jak można było mnie podglądać? No szlak mnie zaraz trafi.
6: Nie, proszę pani, ja pani obiecuję, że to nigdzie indziej nie trafi, proszę pani, tylko będzie wewnątrz firmie, proszę pani, spokojnie. I dlatego też dzwonię, żeby to pani wyłączyć. Gdyby pani mogła kombinację, proszę pani, spróbujemy, czy u pani to zadziała.
5: Mam go włączyć telewizor?
6: Niech pani włączy telewizor, tak, niech pani włączy.
5: Dobra, no jest.
6: Będziemy robili kombinację z nadzieją taką, że ta kombinacja zadziała u pani, bo wie pani, odległość też może robić swoje. A gdyby pani mogła teraz kombinację 5-0-5.
5: No jest, no.
6: Co pani widzi na telewizorze? Coś pani wyskoczyło?
5: Nie, ten kanał.
7: Ja nie
5: dostępny.
6: A widzę tam jakaś jeszcze jedna osoba się zjawiła. Dalej panią widzę, no kurde, to nie działa.
5: To jest syn obok, stań się tam.
6: Dobrze, ostatnią kombinację proszę pani zróbmy. 4-0 niech pani wklika.
5: Ale jest program, cały czas idzie.
6: No, bo to ma iść, bo to pilotem pani musi wyłączyć.
5: Tak, 4-0, no pisałem. No. Następny pisze.
6: No i widzi pani, już mam teraz ciemne. Nie widzę już pani, dobrze, wyłączyliśmy to na całe szczęście.
5: Aha, dobra, czyli mnie pani już nie widzi.
6: Już teraz widzę czarną plamę, proszę pani.
5: Czyli widzieli mnie w piżamie.
6: No tak, i nawet tam pani chyba coś jadła jeszcze.
5: Na śniadanie.
6: Proszę pani, to ja może przełączę do Krzysztofa, to on pani wszystko wyjaśni.
7: Zostałaś wkręcona w Radio SK.
5: Chyba pierążcie, ty kut... Ale ście mnie zrobili z kuper.
4: Nosel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze

0: Za chwilę ósma, poranne zajęcia z muzykologii. Daria Zawiałów, Dawid Podsiadło, no i Vito Bambino.
1: No i studenci, którzy mają, no właśnie, letnią czy upalną sesję, jak to teraz się nazywa?
2: Tak czy siak na pewno gorącą.
0: Okej. Okay. O tym za chwilę w Newsach Marcin Procki.
3: Kama i Wiktor.
4: Kama i Wiktor.
5: Reklama. W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
7: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski. Ilu
8: nas jest? Burmistrz Nowogardu, Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny.
9: Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard.
8: Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
10: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
11: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
13: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.

0: Peruvian Sleeping and Living.
1: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Masz furę, rozbiłeś furę. A Celink 4.

0: komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne. Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
3: Poranny szczyt komunikacyjny w Szczecinie trwa w najlepsze. Zwalniamy w rejonie węzła Kijewa. Uważajcie na Struga. Ciasno jest na energetyków. Dłużej postoicie też na Ku Słońcu i na Okulickiego przy dojeździe do ronda Gierosa. Dziś dużo słońca, ciśnienie na wysokim poziomie, a na termometrach mamy aktualnie 19 kresek.
2: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent okien i drzwi. Połczyn Zdrój Muńska 11A, www.redan.pl. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
4: Jest 8, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Pożar opanowany, ale strażacy nadal walczą z ukrytym ogniem. To na terenie zakładu produkującego aerozole w Harnowie koło Ustki. Na miejscu wciąż pracują strażacy, którzy dogaszają pogorzelisko. Możliwe, że potrzebne będzie ściągnięcie ciężkiego sprzętu, by rozebrać niektóre elementy budynku. Zdjęcia z pożaru możecie zobaczyć na sk.pl. Mediatorzy mówią o zachęcającym postępie. W Szwajcarii zakończyła się pierwsza sesja rozmów USA z Iranem. Strony pracują nad końcowym porozumieniem pokojowym. Z tymi informacjami reporterskim Michał Skolimowski. Michale, co już ustalono?
5: Powołano 3 specjalistyczne zespoły. Mają między innymi zapewnić polityczny nadzór nad mediacją. Jest też grupa do spraw kwestii nuklearnych, a także koordynująca skuteczne wdrożenie porozumienia. Omówiono również między innymi mechanizmy mające zapewnić pełne otwarcie cieśniny Ormus oraz te związane z egzekwowaniem zawieszenia broni w Libanie. Pierwsza sesja rozmów trwała kilkanaście godzin. Miały one przebiegać w pozytywnej i konstruktywnej atmosferze. Są sygnały o postępie. Strony dają sobie 60 dni na wypracowanie ostatecznej wersji porozumienia pokojowego.
4: Studenci mierzą się z sesją na uczelniach i powoli planują wakacje. Te wielu chce wykorzystać na tymczasową pracę. Jej znalezienie nie jest to wcale takie proste.
6: Bardzo duże szczęście, że akurat moja koleżanka szukała kogoś do pracy, więc będę pracować w hotelu.
7: Jeśli chodzi o studiowanie, to Torun jest fajne, ale jeśli chodzi o szukanie pracy dorywczej między studiami, jest bardzo ciężkie.
8: Całkiem ciężko jest znaleźć dla studentów pracę, jeśli chodzi o taką dorywczą, sezonową.
4: Usłyszeliśmy od studentów z Torunia.
9: SK Szczecin News.
3: Mateusz Tomaszewicz przed kierowcami zmiany na trasie Szczecin-Stargard. Dziś rozpoczyna się budowa drogi S10, która będzie obwodnicą szczecińskiej Płoni. Problemy z płynnym przejazdem mogą być przede wszystkim w rejonie węzła Kijewo. Za nami największy rapowy festiwal w regionie. Mowa o projekt Szczecin 26. Z uczestnikami rozmawiała Oliwia Rudnicka.
10: Na razie jest okej.
11: Okay. Jesteśmy razem z znajomymi i chillujemy bombę.
10: A na kogo najbardziej czekasz?
11: Na Rów Babicze.
12: Wszystkie aktywności tam obskoczyliśmy.
3: Wydarzenie organizował projekt ZTS.
13: Kama i Wiktor. W Radiu ESA.
14: Dzisiaj w kalendarzu jest Dzień Kultury Fizycznej, no i sprawdzamy, co ćwiczycie. Czy ćwiczycie cierpliwość, czy ćwiczycie pośladki, czy ćwiczycie coś innego.
15: Ja ćwiczę dzisiaj powieki, żeby nie zasnąć w pracy.
16: Właśnie, bo ktoś miał otwierać do oczu, to ja też chętnie.
14: W tym wszystkim najważniejsze, żeby poniedziałek nie ćwiczył nas.
16: Tak, dokładnie. Dajcie znać, co tam ciekawego ćwiczycie z samego rana. Czekamy oczywiście, a może do nas dzwonić. Można zostawiać głosówki na eskowym messengerze. Do wyboru, do koloru.

0: 9 minut po godzinie 8. Cały czas prowadzimy nierówną walkę z poniedziałkiem. Mam nadzieję, że wygrywacie. Wygrywacie?
1: Wygrywamy!
2: Słuchajcie, no i stało się. Dzień dobry radio, dzień dobry TVN. Już jest informacja taka oficjalna. Chociaż ta informacja już wcześniej była, teraz została potwierdzona. Będą jeszcze dwa razy potwierdzać, ale no mamy potwierdzenie potwierdzenia.
1: Oficjalnie w weekend ujawniono nową parę prowadzących Dzień Dobry TVN.
2: I kto?
1: Od 1 lipca budzić z ekranów będą Izabela Krzan.
2: Aha.
1: I
2: nasz
1: jeszcze
2: radiowy,
1: do niedawna.
2: No właśnie, Janek Pirowski. Ale widzieliście... Ale przyznajcie, że Janek tak dobrze w radiu nie wyglądał jak w telewizji. No tak to właśnie wygląda, serio, no.
0: Włączymy. Nawet w czasie radiowego poranka włączymy, będziemy oglądać pod jednym warunkiem.
1: Jakim?
2: Jakim? Ja nie mam warunku. Ty masz jakiś warunek?
0: Tak. Tam Dawaj. Się musi pojawić poranna zabawa pod tytułem Co Izunia trzyma w ryjku?

0: 17 po 8. SK Karniaki
1: Cup. Cały czas zbieramy ekipę do naszej zabawy SK Karniaki Cup. Pamiętajcie, że w finale nawet 10 tysięcy złotych do zdobycia, ale najpierw trzeba się dostać do naszej drużyny, tak dostać powołanie.
0: To teraz tak zwany mały finał, poniedziałkowy, poranny. Patrycja razem z nami, dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Słuchajcie, Patrycja no, jest idealną pretendentką do tego, by pojawić się 4 lipca w wielkim finale na PGE Narodowym.
3: To jakie argumenty za tym przemawiają, że tak jest?
0: No tak jest, że choćby gra w FC po nalewce, w takim no, słynnej drużynie. Dalej grasz, prawda?
2: Znaczy, to była taka nasza zbieranina i raz tylko wystąpiliśmy.
0: No to co? No to wszystko gra. Na jakiej pozycji?
2: Na napastniku.
1: A czy to prawda, że byłaś jedyną kobietą grającą na turnieju?
2: Tak, na tyle mężczyzn mam tylko ja.
1: Wow!
0: Okay.
1: To domyślam się, że wszyscy próbowali cię faulować.
2: No, różnie bywało.
0: Mam
3: też pewne podejrzenia, patrząc po nazwie i po tym, co się dzieje w tej rozmowie, że chyba Sławkowi ta drużyna przypadłaby do gustu.
0: Ale rzeczywiście kochasz piłkę nożną, prawda?
2: Jeszcze raz?
0: Kochasz, lubisz piłkę nożną, uwielbiasz.
2: Tak, już oglądasz kiedyś raz zrezygnowałam, ale musiałam do tego wrócić, bo się nie dało.
0: Okej, a oglądasz Mistrzostwa Świata w piłkę nożną? Komu kibicujesz?
2: Polsce.
0: Bardzo dobrze. No mamy ekspertkę kolejną, tuż po kamie. Bardzo dobrze.
1: Patrycja, to przejdźmy w takim razie do meritum. Mianowicie, za momencik usłyszysz zdanie mówione przez Sławka Peszko.
3: Jedno słowo będzie wygwizdane.
1: No i ty musisz powiedzieć, jakiego słowa brakuje. Masz na to 3 sekundy. Gotowa?
2: Tak.
4: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta. Stadion czy...
2: Monopolowy.
0: No!
1: Niestety nie była to
0: Patrycjo,
1: dobra odpowiedź.
0: Patrycjo, Sławek nas słucha, jak mogłaś?
2: No bo wczoraj narzeczonego pytałam i mi tak podpowiedział.
1: I to jest dowód na to, że nie ma co się słuchać facetów, dziewczyny. No, dokładnie. Trzeba sobie kombinować.
2: Ale mówię, przyznam mu pierwszy raz rację, jak wygram.
1: I wyszło jak zwykle.
3: Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Stówka na zakupy. W jakim chcesz sklepie? Jakiego byś sklepu nie wybrała? Tam to 100 zł będzie można wydać.
2: Dobra, super, dziękuję.
1: Trzymaj się ciepło, a was zapraszamy na SK.pl. Tam można odsłuchać zagadkę. W ciągu dnia będą pojawiały się podpowiedzi i trzymamy kciuki za to, żebyście zgarnęli 1000 zł kieszonkowego, nocleg w Warszawie dla 2 osób, a później grę w finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym i walka o 10 tysięcy złotych.
3: No to wracamy do sklepu z hitami na czasie. SK Karniaki Cup. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: 24 minuty, 8:30 na jaskowych zegarach. Cały czas mamy poniedziałek i Dzień Kultury Fizycznej.
1: No i co, ćwiczycie z samego rana?
2: Ja dzień jak co dzień. Zaczynam od treningów, niestety w poniedziałek jestem listonoszem i za chwilę przesiadam się na rower i pedałuję. Pozdrawiam.
0: To serduszko jak dzwon.
1: Ale smutne będą te wszystkie listy, no.
3: Pani była tak optymistyczna, no, jak moje Avizo. Young Youngers.

0: Reklama.
1: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17.
4: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
5: Nowy dom czy wymarzone wakacje? Tego lata nie musisz wybierać. Już 27 czerwca Ronson zaprasza na wyjątkowy dzień otwarty inwestycji Nowe Warzymice. Wybierz nowy dom i odbierz bon wakacyjny o wartości 10 tysięcy złotych. W ofercie metraże od 90 metrów kwadratowych. Wszystkie z własnym ogrodem. Przyjdź, porozmawiaj z ekspertami i odkryj sąsiedztwo, w którym po prostu chce się mieszkać. 27 czerwca w godzinach od 10 do 14. Nowe Warzymice, Spacerowa 14/2. Zacznij wakacje od najlepszej decyzji. Ronson Development. Prosto do domu.
6: Poznaj Kia K4 Kombi. Auto, które definiuje przestrzeń na nowo. To imponujące niespełna 4,70 m długości i ogromny bagażnik o pojemności 604 litrów. Odważny design łączy się z technologią. Head-up display oraz bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Kia K4 Kombi. Więcej na kia.pl i w salonach Kia. Polmotor zaprasza. Szczecin, ulica Ustowo 52 i ulica Struga 73. Polmotor kia.pl.
7: Kia. Movement that inspires.
8: To będzie ostatnia reklama.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Poranny szczyt komunikacyjny w Szczecinie trwa. Zwalniamy w Alei Wojska Polskiego. Uważajcie na Szczanieckiej. Noga z gazu na Matejki. Dłużej postoicie także na Gdańskiej w obu kierunkach, na Hangarowej i na Struga. Na termometrach mamy 19 stopni Celsjusza. Dzisiaj ciśnienie jest na wysokim poziomie i bez opadów w Szczecinie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
4: Minęła 8.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam, nowe ostrzeżenia przed pogodą, alerty przed upałem wydano dla okolic Zamościa, Rzeszowa i Przemyśla. IMGW ostrzega także przed burzami, które prognozowane są w całej południowo-wschodniej Polsce. Kierowcy, nadal zablokowana jest A4 na Opolszczyźnie. Na odcinku między Opolem a Brzegiem rano doszło do poważnego wypadku. Trasa w stronę Wrocławia jest zablokowana. A po dwóch turniejach Ligi Narodów polskie siatkarki zajmują czwarte miejsce. Na zakończenie zawodów w Bangkoku Polki przegrały z Kanadą 2-3. Kolejny turniej ruszy za 2,5 tygodnia, a biało-czerwone wystąpią tym razem w Osace.
5: Jankes i Wiktor.
6: Trwają poranne ćwiczenia.
7: Ćwiczymy, bo dzisiaj dzień rzeczywiście WF-u kultury fizycznej.
8: No właśnie, i zastanawiamy się, co ćwiczycie tak naprawdę od rana.
9: Siemaneczko, z rana to ja ćwiczę pracowników na magazynie.
7: Dziękujemy w imieniu pracowników.
10: Pan trener się odezwał.
7: W sobotę we Wrocławiu były ćwiczenia na stadionie żużlowym.
10: To był taniec na wodzie.
7: Tak, 3 godziny. 3 godziny ćwiczyli przed oficjalnym rozpoczęciem zawodów żużlowych, ale się udało. I gratulacje dla Bartka z Marzlika. Coś niesamowitego.

0: Poniedziałek. Poniedziałek.
1: Słuchaj, dobrze, że jesteś wśród przyjaciół, bo wśród przyjaciół takie poniedziałki zdecydowanie łatwiej jest oczywiście jakoś przeżyć. I co więcej, to, że przyjaźń jest bardzo ważna w życiu, stwierdziło również PKP.
2: Ale z kim oni każą mi się przyjaźnić?
1: Wyobraźcie sobie, że...
0: PKP Polska z PKP Niemcy.
1: Zaproponowali.
0: Ojej.
1: Wymyślono polsko-niemiecki bilet przyjaźni. W obiegu pojawi się 60 tysięcy darmowych biletów kolejowych dla młodzieży z dwóch sąsiednich krajów. Prawie tak. Bilety mają służyć, tutaj cytuję, pogłębianiu wzajemnych relacji.
2: No i nawet niby człowiek nic pogłębiać nie planował, ale
0: za darmo to uczciwa cena.
3: Deutschland.
0: Reklama.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Hej! Świętujemy piąte urodziny IKEA Szczecin przez cały czerwiec. W każdy piątek szukajcie ukrytych kart w przestrzeni sklepu i zdobywajcie niespodziewane nagrody. Weźcie udział w warsztatach kultowej niebieskiej torby Frakta i korzystajcie z wyjątkowych ofert IKEA Family. A w restauracji IKEA czeka pyszny zestaw obiadowy za jedyne 15 zł. Świętujcie razem z nami. Szczegóły na ikea.pl/Szczecin. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie all inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy Bagiennej 36D. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
12: Klient na początku roboty ma na wszystko kasę. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
13: I dokąd wtedy jedziemy?
12: No nie wiem.
13: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
12: A, dobry komona.
13: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, a wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Uwaga Szczecin! Cyrk na wodzie. Od 1 do 5 lipca przy ulicy 1 Maja obok Aldi. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy.
16: I po reklamie.

0: Janka, zacznij ćwiczyć jedzenie śniadania.
1: Ja właśnie zjadłem kawałeczek pączka.
2: A mógłbyś tak poćwiczyć na przykład dzielenie się? To jest bardzo ważna cecha. Dzieci byś nauczył...
1: Nie wierzę, że to powiedziałaś. Sama nie wierzę, że to powiedziałaś. Jest pierwszy hit do dzielenia, ja z tym mówię, że ja się nie dzielę.
0: Przypominamy, że dzisiaj jeden wielki poligon ćwiczebny od rana, więc pytamy was, co wy ćwiczycie w poniedziałek?
3: Z rana to ja ćwiczę swoją cierpliwość w staniu w korku i już mentalnie nastawiam się na akcję szukaj miejsca parkingowego.
0: Oj, szukaj.
1: To jest rzeczywiście trudne, no. Ja polecam w ogóle Warszawa w centrum w ciągu dnia, to jest dopiero challenge, no. To jest niesamowite.
0: Ta. Można

0: Carla Fernandez, cudowna, wspaniała na ten RDS-ka. 5 minut i będzie z nami godzina 9.
1: No właśnie, to jest poniedziałek, więc pamiętajcie, że on za momencik się kończy, a potem już jest wtorek.
2: Tak sobie analizuję nazwę tego dnia, poniedziałek.
1: No.
2: Oni nawet

0: Domyślając nazwę, stwierdzili, że coś tu nie działa. We wtorek będzie lżej.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Kto zwalcza ból?
4: Fundary!
3: Kto?
4: Fundary!
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
7: fresh. Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
8: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
9: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
10: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
11: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
12: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
19: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
20: W okolicach godziny 9 nadal warto uważać się przede wszystkim na Kolumba. Dłużej postoicie na Wyszyńskiego. Noga z gazu także na Sosabowskiego. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 25 stopni Celsjusza. Dziś dużo promieni słonecznych, padać nie będzie, ciśnienie na wysokim poziomie.
19: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent okien i drzwi, Połczyn-Zdrój Muńska 11A, www.redan.pl.
18: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
0: Jest dziewiąta, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Zablokowana A4 i kilkukilometrowy korek w stronę Wrocławia. To po tragicznym wypadku na autostradzie w Rzędziwojowicach w Opolskiem. Ciężarówka wjechała tam w busa służby drogowej. Zginął jej pracownik.
17: Ten samochód ciężarowy przewoził inne pojazdy. Uderzył w samochód obsługi autostrady. Tam w tym samochodzie były 3 osoby.
0: Relacjonuje Łukasz Nowak z Opolskiej Straży Pożarnej. Na miejscu pracuje policja. A przed sądem m.in. Dariusz Matecki. Dziś w Szczecinie ma ruszyć proces posła PiS i 7 innych osób oskarżonych w sprawie związanej z Funduszem Sprawiedliwości. Dotyczy m.in. wyłudzania środków oraz tzw. prania brudnych pieniędzy. Więcej o tym Michał Skolimowski.
21: Prokuratura informowała, że akta sprawy to w sumie kilkadziesiąt tomów. Sam akt oskarżenia liczy 200 stron. Według śledczych poseł brał udział w ustawianiu konkursów na ponad 16 milionów złotych. Środki miały trafiać do powiązanych z nim stowarzyszeń i być wydawane na cele niezgodne z przeznaczeniem. Dariuszowi Mateckiemu zarzuca się też przestępstwa związane z fikcyjnym zatrudnieniem w Lasach Państwowych. Poseł PiS nie przyznaje się do winy, co do tzw. wyłudzeń z Funduszu Sprawiedliwości. Tłumaczy, że konkursy zostały zrealizowane. W kwestii Lasów Państwowych podkreśla, że jego praca była tam rzeczywista i są na to dowody.
0: A posłowi PiS grozi do 10 lat więzienia. Ponad 1400 interwencji strażaków z powodu burz. Największe szkody wyrządziły w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Sporo podtopień było też w Małopolsce, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
22: Interwencje polegały przede wszystkim na udrażnianiu przepustów, usuwaniu połamanych gałęzi z dróg oraz wypompowywaniu wody z zalanych piwnic.
0: A dziś alerty drugiego stopnia przed burzami obowiązują w całej południowo-wschodniej Polsce.
23: SK Szczecin News.
20: Mateusz Tomaszewicz, w najbliższy piątek w Nowogardzie odbędzie się SK Music Tour. Start o godzinie 19 w rejonie Placu Szarych Szeregów.
24: Mamy tutaj wydarzenia konkretne. Mamy Eryka Mroczko oraz Grupsona, który zagwarantuje nam świetną muzykę i niezapomnianą atmosferę.
20: Mówi Bogumił Gała, zastępca burmistrza Nowogardu. Podczas wydarzenia odbędzie się także piknik ekologiczny Eco West. ZDITM szuka wykonawcy, który wybuduje brakujący chodnik w ciągu ulicy Pszczelnej w Szczecinie. Chodzi o prawie 200-metrowy odcinek z kostki betonowej.
25: I co, że teraz już z górki? Że dzień coraz krótszy? Naprawdę? No, zajmiemy się tym tematem w tej godzinie, obiecuję. I zajmę się też graniem hitów na czasie. Będzie Dua Lipa, będzie Thomas Gray, będzie Nareszcie, czyli Igor Herwood, Zalia i Vito Bambino, a także Wszystkie Marzenia. Łatwo, Ganki, Majko też w tej godzinie. Michu Sopkowski, witajcie. Hity.

0: Jedna z gwiazd Wucie Summer Festival. Timbaland na naszej antenie. Timbaland z Nelly Furtado i z Justinem Timberlake'iem, czyli Give It To Me. Ta Polska, słuchajcie, to jest jednak naprawdę całkiem duża, całkiem spora. Mówię o tym w kontekście rzeczywiście przesilenia letniego i tego, że no dzień z górki będzie, no krótko mówiąc. Dzień coraz krótszy. Póki co te zmiany są naprawdę niewielkie, bo na przykład dla Władysławowa, czyli bardzo mocno na północ, to są 4 sekundy mniej od najdłuższego dnia, a dla Zakopanego 3 sekundy. Jest różnica. Jest różnica. Ale to jest minimalna różnica. Ta dużo większa różnica, specjalnie podałem najbardziej na północ, najbardziej na południe, prawie wysunięte miejsca w naszym kraju, bo ta zasadnicza długość to jest długość trwania dnia. W Zakopanem to jest 16 godzin i 15 minut, a we Władysławowie dzisiaj dzień będzie trwał 17 godzin i 19 minut. Krótko mówiąc, godzinkę więcej. No, zimą to nie jest dobry pomysł, żeby się tak poruszać w drugą stronę, bo wtedy jest dłuższa noc, ale póki co, jeśli ktoś ma ochotę na więcej słońca i więcej dnia, to zdecydowanie warto uderzać na północ. Więc generalnie, jeśli ktoś gdzieś wam mówi albo czytacie, że dziś słońce wstało i zajdzie o tej godzinie, no to pytanie, czy to konkretnie dla waszej lokalizacji, bo to się bardzo może różnić w zależności od tego, gdzie przebywacie w danym momencie. Nareszcie Wesce, czyli Męskie Granie Orkiestra 2026, to już za chwilę później Calvin Harris.
1: Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
2: Jest to naprawdę. Wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
1: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i ekomieszkańcy gminy Nowogard zapraszają na ekopiknik. Widzimy się 26 czerwca, start godzina 12, plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Ekopiknik poleca Radio SK. Zadanie współfinansowane przez gminę Nowogard oraz fundusze europejskie dla Pomorza Zachodniego.
8: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: 4 przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
13: Możesz wybrać studia, które brzmią dobrze lub które wybierają inni. Albo możesz wybrać studia, które otworzą Ci drogę do przyszłości i odpowiadają na potrzeby rynku pracy w Polsce i za granicą. Wybierz swój kierunek rozwoju na Politechnice Morskiej w Szczecinie. Technologia, transport, logistyka, informatyka, nawigacje, mechanika. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na www.pm.szczecin.pl. Politechnika Morska w Szczecinie. Kierunek przyszłość.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0%. Za super hybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy Bagiennej 36D. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
16: I po reklamie.

0: Sansa Fire. Kapitalny numer od Eda Sheerana na antenie Radia SK. Czytam właśnie informację od warszawskiego zoo sprzed pół godziny, że dziś z przyczyn technicznych zoo będzie zamknięte do odwołania. Mam szczerą nadzieję, że ta przyczyna techniczna to nie jest lew, który na przykład postanowił zrobić sobie ponadprogramową wycieczkę po alejkach zoo, albo nawet poza. DJ Snake i Justin Bieber, czyli Let Me Love You w SC za moment, a później Damiano Dawid.
1: Promocja. Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: czy 100 metrów od sceny.
1: Festiwale mają swój wyjazd.

0: Lekka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Muzyczne powitanie wakacji 27 czerwca w Policach. Na scenie wystąpią DJ Dragbass oraz Aleksandra Januszewska, uczestniczka programu The Voice of Poland. Ponadto dmuchańce, stoiska gastronomiczne i handlowe oraz mnóstwo atrakcji dla dzieci. Wstęp wolny. Muzyczne powitanie wakacji 27 czerwca. Plac rekreacyjno-sportowy przy ulicy Roweckiego w Policach. Zaprasza Stowarzyszenie Police Wspólny Kierunek. A to dopiero początek. Sprawdź wszystkie nasze wakacyjne imprezy na Facebooku Police Wspólny Kierunek.
5: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
6: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 000 zł. Czeka na ciebie w salonie w Centrum Handlowym Galaxii Outlet Park w Szczecinie.
7: Stresujesz się decyzją o studiach?
8: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
7: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
8: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
9: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
11: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
12: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców.
13: Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17.
14: Uwaga Szczecin! Cyrk na wodzie! Od 1 do 5 lipca przy ulicy 1 Maja obok Aldi. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Magda, jak to jest, że u ciebie w weekend wszystko chodzi?
17: Pralka, piekarnik, zmywarka.
18: Bo z ofertą Enea Weekend w Enei mam energię 50% tańszą w weekendy i dni wolne od pracy.
19: Ty też włącz weekendowe korzyści w Enei i zyskaj 50% niższe ceny oraz bonusową godzinę energii za 1 grosz. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl / Enea Weekend.
20: I po reklamie.

sobotę mieliśmy w Parku Wodnym Santago imprezę SK in the Sun i była tam strefa karaoke i tak wspominałem właśnie, że ten numer akurat do karaoke to się nie nadaje z tym swoim epetapetapetapetapetapetap. Użel! Ale do słuchania się nadaje jak najbardziej. Moving to the Sun w Radiu SK tuż przed godziną 10 po 10. Meruza i Bad Memories na początek kolejnej godziny wypełnionej eskowymi hitami na czasie.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd.

0: co masz?
1: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
0: Chipsy Lays? Dzięki.
2: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
0: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
1: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
3: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w super cenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Zapraszam do stanowiska.
7: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
6: Pani Ania jest na urlopie.
7: Czyli niczego nie załatwię.
6: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
7: Uff, no i to jest zmiana.
8: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
9: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
10: Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17.
11: Dwie wyjątkowe multimedialne wystawy. Gustav Klimt i Claude Monet oraz inni impresjoniści w Szczecinie już tylko do 26 lipca. Podczas tego zwiedzania zanurzymy się w złotym świecie Klimta i pejzażach Moneta oraz innych impresjonistów. A dzięki wirtualnej rzeczywistości dosłownie wejdziemy do środka ich obrazów. Wystawy Klimt i Monet w Szczecinie w Digital Art Center tylko do 26 lipca. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Do salonów Ciche Zasada wjechała nowa, przestronna i oszczędna superhybryda BYD Atto 2. Z łącznym zasięgiem do 1000 km i spalaniem już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz już od 60 400 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Sprawdź nabyt.cichymyślnikzasada.pl lub w salonie przy Bakiennej 36D w Szczecinie.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
16: Już za godzinę rozpocznie się strajk rolników, w związku z tym przejazd przez węzeł Gryfino będzie niemożliwy, a kierowcy będą zmuszeni skorzystać z objazdu drogą wojewódzką numer 119. Warto o tym pamiętać. W Szczecinie zwalniamy na Wyszyńskiego. Na termometrach 21 kresek, ciśnienie na wysokim poziomie.
15: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
17: Jest 10:00, zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki. Zapraszam, trwa walka z pożarem we Włocławku. Ogień pojawił się na terenie zakładu przy ulicy Barskiej. Płonie magazyn z substancjami chemicznymi. Służby ewakuowały pobliski szpital. Nie ma informacji o poszkodowanych. Najpewniej dziś decyzja Wołodymyr Zełenski ma ogłosić, czy weźmie udział w konferencji w Gdańsku na temat odbudowy Ukrainy. Jego obecność stanęła pod znakiem zapytania po tym, jak prezydent zdecydował o odebraniu ukraińskiemu przywódcy orderu Orła Białego. Zełenski wprost skrytykował ruch Karola Nawrockiego. Uważam, że to kontynuowanie przez niego walki politycznej w swoim państwie poprzez podsycanie nienawiści do Ukraińców. To jest to samo, co robił Orban. To zła droga. Uważam, że źle się to skończy. A prezydent zdecydował o odebraniu orderu Zełenskiemu po tym, jak ten nadał jednostce wojskowej imię bohaterów UPA. Po tej decyzji swoich odznaczeń zrzekli się też m.in. byli prezydenci Ukrainy Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko czy Petro Poroszenko. A rolnicy zablokowali zablokują S3 w Zachodniopomorskiem. Za godzinę pojawią się na węźle Gryfinow. Jadą tam ciągnikami i będą czekać na wizytę premiera.
18: Sytuacja jest coraz gorsza. Minister nas kłamie, oszukuje. Widzimy, że ktoś chce zlikwidować rolnictwo w Polsce. A my walczymy o to, żeby na polskim stole polski obywatel miał polską żywność, zdrową, nieskażoną.
17: Zapowiada jeden z rolników, Paweł Toporek. Protest ma trwać do skutku, a kierowcy będą musieli korzystać z objazdu drogami lokalnymi.
19: SK Szczecin.
16: Mateusz Tomaszewicz przed sądem, między innymi Dariusz Matecki. W Szczecinie ruszył proces posła PiS i 7 innych osób oskarżonych w sprawie związanej z Funduszem Sprawiedliwości. Dotyczy między innymi wyłudzenia środków oraz tak zwanego prania brudnych pieniędzy. Do tematu będziemy wracać. Od wczoraj strażacy z województwa zachodniopomorskiego interweniowali prawie 200 razy z powodu nawałnic i silnego wiatru. Służby wezwano między innymi do szkoły w miejscowości Banie.
20: Doszło do przewrócenia się drzewa na budynek szkoły. Uszkodzeniu uległ dach oraz ściana obiektu.
16: Mówi Dariusz Szak z Wojewódzkiej Straży Pożarnej.
21: Mundial w Ameryce Północnej już rozkręcony. Przypomnimy w tej godzinie numer, który z tym mundialem jest związany. Hymn od Andrea Bocelliego i Davida Guetty, szanowni państwo. No w końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce. Nawet te z Bocellim. Meduza na początek, będzie też Dawid Podsiadło, będzie Milki, David Guetta, Michu Sobkowski. Witajcie, zapraszam.

0: nigdy nie przeminą.
1: Fani futbolu to by chcieli, żeby mundial trwał wiecznie, co? Syny i Polaki PZ, otwieram wino na antenie Radia SK. W tym naszym mundialu, czy nie naszym, ale w mundialu, grupa H jak Hiszpania, a raczej H jak Republika Zielonego Przylądka, która zremisowała z Hiszpanią, zremisowała z Urugwajem i ten kraj, którego populacja to mniej więcej tyle, ile mieszkańców ma Poznań, ma szansę wyjść z grupy, a to jest pierwszy raz Republiki Zielonego Przylądka na mundialu, bo ma do rozegrania mecz już tylko z Arabią Saudyjską, która póki co zajmuje ostatnie miejsce. No to byłoby coś, prawda? A my mamy tak zwany mundial w domu, czyli Sławek Peszko i nasza akcja SK Karniaki Cup. Przypomnę, kompletujemy naszą drużynę, która już 4 lipca na PGE Narodowym będzie walczyć o 10 tysięcy złotych. Trzeba spróbować rozszyfrować, jakie jedno słowo jest wygwizdane w tej właśnie wypowiedzi.
2: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta, stadion czy...
1: No właśnie, czekam. Na sk.pl zgłaszacie się totalnie za free do naszej akcji SK Karniaki Cup. Koniec końców do zgarnięcia. Pobyt w Warszawie, pobyt na PGE Narodowym. No gra tam, dla których wielu będzie to spełnienie marzenia. No i 10 tysięcy złotych do wzięcia. No i oczywiście porządny afterek ze Sławkiem Peszko. Tej Impala i Jenny Dracula w remiksie za moment, a później Andy Dust, Harris i Zokaria w SC.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: A gdzie tu wsteczny jest?
5: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
4: No wyobraź sobie, że nie.
6: No, to będzie okazja.
7: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
8: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
9: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: W moim mieście pada deszcz.
13: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
14: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
15: Hyundai Gazet. Szczecin, ulica Gdańska 10E.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Uwaga Szczecin! Cyrk na wodzie. Od 1 do 5 lipca przy ulicy 1 Maja obok Aldi. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy.
18: I po reklamie.

0: się wszyscy!
1: To jeszcze jeden mundialowy akcent w tej godzinie. Muzyczny mundialowy akcent, żeby nie było wątpliwości. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej mają swoją oficjalną piosenkę. To Shakira i Burna Boy, Die Die, ale mają też oficjalny hymn. Jejku, ja nigdy nie sądziłem, że ja Andrea Bocelliego będę na antenie Radia Esko zapowiadał, no. Nigdy nie mów nigdy, naprawdę. Andrea Bocelli, David Guetta, Edge i Megan Thee Stallion, czyli DNA, More Than A Game.

0: Imagine Dragons i Radioactive na antenie Radia SK, żeby grupa rozpieszczała informowaniem nas w social mediach, co się u nich dzieje, no to nie powiem. Ostatni post na Insta sprzed 6 dni to życzenia urodzinowe dla Wayne'a. Wszystkiego dobrego, drogi Wayne'ie. To oczywiście członek formacji Imagine Dragons, a wcześniej poprzedni post to jest sprzed 5 tygodni, więc mam nadzieję, że odpoczywają po prostu. No również od social mediów chłopaki z Imagine Dragons. Za chwilę Jeremy Sikorski, nie odpoczywamy od hitów na czasie, będzie Majestic, Bonnie M i Rasputin za chwilę.
1: Radio SK. Reklama. Wójt gminy Ustronie Morskie, hotel Skal Resort and Spa oraz Radio SK zapraszają na koncertowe otwarcie lata. Już 4 lipca Ustronie Morskie zamieni się w muzyczną przystań nad Bałtykiem. Zabierz znajomych, rodzinę, wstęp bezpłatny. Widzimy się w amfiteatrze w Ustroniu Morskim. Na scenie zespół Sound and Grace oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Ustronie Morskie, 4 lipca, start godzina 21. Amfiteatr przy Bolesława Chrobrego.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe

0: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
1: Możesz wybrać studia, które brzmią dobrze lub które wybierają inni. Albo możesz wybrać studia, które otworzą Ci drogę do przyszłości i odpowiadają na potrzeby rynku pracy w Polsce i za granicą. Wybierz swój kierunek rozwoju na Politechnice Morskiej w Szczecinie. Technologia, transport, logistyka, informatyka, nawigacje, mechanika. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na www.pm.szczecin.pl. Politechnika Morska w Szczecinie. Kierunek przyszłość.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Magda, jak to jest, że u Ciebie w weekend wszystko chodzi?
4: Pralka, piekarnik, zmywarka.
5: Bo z ofertą Eneo Weekend w Enei mam energię 50% tańszą w weekendy i dni wolne od pracy.
6: Ty też włącz weekendowe korzyści w Enei i zyskaj 50% niższe ceny oraz bonusową godzinę energii za 1 grosz. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl / Eneo Weekend.
7: I po reklamie.
8: Esko.

A ja na to jak na lato. Naprawdę w sam raz na tę porę roku, która właśnie się rozpoczęła. Marisa i Odkochaj. Tuż przed godziną 11. Po 11 hity na czasie będzie na początek. Wiktor Waligura i 4 pory roku.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
6: No to w czym problem?
5: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
6: No i?
5: No i obawiam się, że nie zdąży.
6: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
7: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dom Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno.

0: jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
1: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
3: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia. Dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
4: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na Allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0%. Za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy Bagiennej 36D. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
7: Uwaga, Szczecin! Cyrk na wodzie. Od 1 do 5 lipca przy ulicy 1 Maja obok Aldi. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. Polmotor zaprasza. Szczecin, ulica Ustowo 52 i ulica Struga 73. Polmotor kia.pl.
10: Kia. Movement that inspires.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
13: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
14: Węzeł Gryfino zablokowany przez strajkujących rolników. Więcej już za chwilę w wiadomościach lokalnych. Dodatkowo kierowcy muszą uważać na Wyszyńskiego. Na termometrach mamy aktualnie 22 stopnie Celsjusza, temperatura odczuwalna nieco wyższa. Dziś padać nie powinno, przewaga słońca, ciśnienie na wysokim poziomie.
13: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent okien i drzwi. Połczyn Zdrój Muńska 11A, www.redan.pl.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
15: 11 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Polityczne trzęsienie ziemi w Londynie. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer złożył właśnie rezygnację. Swoją decyzję omówił już z królem, a przekazał ją na specjalnie zwołanej konferencji. Każda decyzja, którą podjąłem, była podyktowana stawianiem kraju, który kocham, na pierwszym miejscu. Dlatego rezygnuję z funkcji lidera Partii Pracy. Dziś rano rozmawiałem z jego królewską mością, aby poinformować go o mojej decyzji. A Starmer zapowiedział, że udzieli pełnego poparcia swojemu następcy. Ostatnio jego wyniki sondażowe spadały, a do tego jego koledzy z partii namawiali go do rezygnacji. Kolejny dzień obławy. Na razie bez efektu wydano list gończy za 49-letnim Dariuszem Równickim. To podejrzany o zabójstwo teścia i zranienie teściowej w Mierzawie koło Jędrzejowa w Świętokrzyskiem. To czwarty dzień poszukiwań, mówi Sylwia Faryna, rzecznik jędrzejowskiej policji.
16: Policjanci nieprzerwanie sprawdzają każdy napływający sygnał i każdy możliwy trop. Przeszukują kompleksy leśne, tereny trudno dostępne oraz miejsca, w których może ukrywać się poszukiwany.
15: Na mężczyznę szuka około 200 funkcjonariuszy wspieranych przez drony, kłady i policyjny śmigłowiec. A dziś możemy poznać kolejne reprezentacje, które awansują do fazy pucharowej piłkarskich mistrzostw świata. Blisko awansu jest Francja, która zagra z Irakiem. W tej grupie także Norwegia zmierzy się z Senegalem. Drugi mecz na mundialu rozegra Argentyna, która zagra z Austrią. Ten mecz o 19, a w tej grupie Jordania zmierzy się też z Algierią.
7: SK Szczecin News.
14: Mateusz Tomaszewicz, S3 zablokowana. Przejazd przez węzeł Gryfino niemożliwy. Właśnie rozpoczął się protest rolników. Zapowiedzi są twarde. Będziemy protestować dzień i noc do momentu, aż nie przyjedzie premier i z nami nie porozmawia, zapowiada rolnik Paweł Toporek.
17: Rolnicy po prostu są zmuszeni do tego, żeby wyjechać i nie zjeżdżamy. No, sytuacja jest coraz gorsza. Minister nas kłamie, oszukuje. Widzimy, że ktoś chce zlikwidować rolnictwo w Polsce.
14: Protest zalegalizowany jest na 2 miesiące, a kierowcy muszą korzystać z objazdu drogą wojewódzką numer 119.
18: Ed Sheeran, Shape of You, bardzo proszę. Illenium i Ellie Goulding, Don't Want Your Love, też zagram. Będzie Katy Perry, będzie Kuba i Kuba. A na początek numer jeden z gorącej 20 radiaska, czyli najpopularniejszy hit w Polsce. Szanowni Państwo, Wiktor Waligura i Dry School, 4 pory roku, 11:02 na zegarach w SC już grają. Michu Sobkowski, witajcie.

0: Kuba i Kuba. Stygnie lato na antenie Radio SK. Zanim lato nam ostygnie, to jeszcze mnóstwo koncertów, mnóstwo imprez, mnóstwo festiwali przed nami. A mnóstwo z tych festiwali również z zaproszeniami i karnetami na antenie Radia SK. Ale nie musicie czekać, bo możecie zgarnąć sobie już dzisiaj na przykład 1000 zł na festiwal, który sobie wybierzecie. To wszystko podczas festiwalowe Love w Radiu SK już dzisiaj w imprezce. Zgłaszacie się zupełnie za darmo na sk.pl albo w aplikacji Radia SK. Za chwilę po krótkiej przerwie Ebony Hertz, a później Taylor Swift u nas.
1: Radio SK.
2: Reklama.
3: Castorama.
4: Teoria
2: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
2: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
6: Cześć, sąsiad, nowe auto?
7: No tak, to nowy Changan.
6: Pierwszy raz słyszę.
7: W Polsce nowość, a na świecie miliony kierowców już go znają.
6: No, robi wrażenie.
7: Poczekaj, aż się przejedziesz. Wyposażenie premium w standardzie.
6: A cena?
7: W ofercie premierowej Changan CS55 Plus już od 122 600 zł. 7 lat gwarancji i ubezpieczenie za złotówkę.
6: Brzmi jak okazja. Gdzie go mogę zobaczyć?
7: U najbliższego dealera.
8: Poznaj markę, która podbija świat. Changan jest dostępny w Polsce. Umów jazdę próbną. Changan. Fun should be easy.
9: Changan Grupa Bemo zaprasza. Struga 2.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
1: Castorama.
2: Teoria
4: i praktyka.
2: W teorii miał być nowy grill,
4: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
13: To będzie ostatnia reklama.
1: Castorama.
4: Teoria
2: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się odmalować salon,
2: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
4: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
2: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: I po reklamie.
15: SK.

0: Danzel, You Spin Me Round na antenie Radio SK. 10 tysięcy złotych jest do zgarnięcia w wielkim finale SK Karniaki Cup. Najpierw trzeba powalczyć o powołanie. Patrycja dziś z samego rana walczyła.
1: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta: stadion czy...
2: monopolowy. No! Niestety nie była to
3: Patrycio,
2: dobra odpowiedź.
3: Patrycio, Sławek nas słucha, jak mogłaś?
0: No co, na taką renomę to się pracuje latami. Zgłoszenia na SK.pl, szczegóły już za chwilę, a za chwilę Lady Gaga również muzycznie.
4: Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
5: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
6: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawić samą. Ta demencja jest coraz gorzej. Rozumiem, nie jesteś z tym sama. Spójrz, rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
9: Nowoczesna, całodobowa opieka senioralna nad Bałtykiem. Rehabilitacja i komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home, bo spokój jest bezcenny. jantarseniorhome.pl.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii tak dobre okazje rzadko się zdarzają.
10: A w praktyce właśnie trwają. Setki produktów w świetnych cenach tylko na Castor Days. Akcja trwa do 23 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Czekamy na ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
12: Hej! Świętujemy piąte urodziny IKEA Szczecin przez cały czerwiec. W każdy piątek szukajcie ukrytych kart w przestrzeni sklepu i zdobywajcie niespodziewane nagrody. Weźcie udział w warsztatach kultowej niebieskiej torby Frakta i korzystajcie z wyjątkowych ofert IKEA Family. A w restauracji IKEA czeka pyszny zestaw obiadowy za jedyne 15 zł. Świętujcie razem z nami. Szczegóły na ikea.pl/Szczecin. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
14: I dokąd wtedy jedziemy?
13: No nie wiem.
14: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
13: A, dobry komona.
14: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
15: BMW X5 wyznacza nowe standardy komfortu, wszechstronności i dynamiki. Do końca czerwca w salonie BMW Bońkowscy czekają modele X5 gotowe do odbioru. Skorzystaj z wyjątkowej oferty finansowania w BMW Comfort Lease i ciesz się swoim BMW X5 już od 2500 zł netto miesięcznie w umowie na 2 lata, a potem oddaj kluczyki i wybierz nowy model. Szczegóły w salonie BMW Bońkowscy, Szczecin, Ustowo 55 i Hangarowa 17. BMW. Radość z jazdy.
16: Stresujesz się decyzją o studiach?
17: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
16: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
17: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
18: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Uwaga Szczecin! Cyrk na wodzie. Od 1 do 5 lipca przy ulicy 1 Maja obok Aldi. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy.
21: I po reklamie.

0: BB Rexha i David Guetta, Sad Girls. Niech ona jeszcze zaśpiewa na koniec, dobra?
1: Dobra, dawaj. Ale to jest hicior.
0: Naprawdę, naprawdę. U mnie od pierwszego odsłuchu. Łukasz Zduńczyk odzywa się już do Państwa i będzie się gęściej odzywał po godzinie 12, bo to jemu przekazuje tak zwaną antenę Radia SK.
1: I za chwilę ogłaszam sukces, bo za chwilę zaliczymy pierwszą połowę poniedziałku.
0: O, to są bardzo dobre wieści. I będzie też Bletka od Łukasza, a ja, moi drodzy, mam nadzieję, że słyszymy się w środę wyjątkowo po godzinie 9. Michał Sapkowski, wielkie dzięki.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Centrum Handlowym Galaxy Outlet Park w Szczecinie.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2000.

0: 399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
1: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
2: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
3: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
4: Muzyczne powitanie wakacji 27 czerwca w Policach. Na scenie wystąpią DJ Dragbass oraz Aleksandra Januszewska, uczestniczka programu The Voice of Poland. Ponadto Dmuchańce, stoiska gastronomiczne i handlowe oraz mnóstwo atrakcji dla dzieci. Wstęp wolny. Muzyczne powitanie wakacji 27 czerwca. Plac rekreacyjno-sportowy przy ulicy Roweckiego w Policach. Zaprasza Stowarzyszenie Police Wspólny Kierunek. A to dopiero początek. Sprawdź wszystkie nasze wakacyjne imprezy na Facebooku Police Wspólny Kierunek.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
6: Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W moim mieście pada deszcz.
9: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
12: Tak jak wiecie, z naszej anteny utrudnienia są teraz przede wszystkim w rejonie węzła Gryfino na S3, gdzie trwa protest rolników. W Szczecinie zwalniamy na Wyszyńskiego. Uważajcie też w rejonie Bramy Portowej. Na termometrach 23 kreski, dziś bez opadów, ciśnienie wysokie.
11: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
13: Minęło południe, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Zmiana na szczytach władzy w Wielkiej Brytanii. Keir Starmer zapowiedział rezygnację ze stanowiska premiera. Jak przyznał, decyzja jest efektem nacisków wewnątrz Partii Pracy. Głównym kandydatem na nowego lidera ugrupowania i szefa rządu jest teraz Andy Burnham. Zmiana ma nastąpić po wyborze nowego przewodniczącego partii, a jego następcę poznamy najpóźniej we wrześniu. Uwaga na burze. Alerty drugiego stopnia obowiązują w 9 województwach. Najsilniejsze burze prognozowane są na południowym wschodzie kraju. W zachodniopomorskim strażacy z kolei od wczoraj wyjeżdżali do zdarzeń już blisko 200 razy. Służby wezwano m.in. do szkoły w miejscowości Banie, mówi Dariusz Szacht z Wojewódzkiej Straży Pożarnej.
14: Doszło do przewrócenia się drzewa na budynek szkoły. W wyniku tego uszkodzeniu uległ dach oraz ściana obiektu.
13: Nikomu na szczęście się nic nie stało. Uwaga kierowcy, od dziś duże utrudnienia na A2 i S11 koło Poznania. Ruszają remonty na węźle Poznań-Krzesiny. Na początek problemy czekają kierowców jadących autostradą od Świecka w stronę Katowic. Zmiany dotyczą też trasy S11 z Kórnika do Poznania i Świecka. Więcej Bartek Łojewski.
15: Przez remont łącznic na autostradowym węźle Krzesiny trasa S11 w godzinach szczytu jest niemal sparaliżowana. Najtrudniej jest przed Gątkami. Bardzo ciasno też na ulicy Krzywoustego w Poznaniu oraz na samej autostradzie w kierunku Warszawy.
13: A utrudnienia potrwają nawet 5 tygodni.
16: SK Szczecin. Na czasie.
12: Mateusz Tomaszewicz. Koncerty w ramach SK Music Tour wracają do naszego regionu. W najbliższy piątek o 19:00 widzimy się na Placu Szarych Szeregów w Nowogardzie, a więc niecałą godzinę drogi od Szczecina. Zapowiada się prawdziwa gratka dla miłośników hip-hopu, a na scenie zobaczymy Eryka Moczko i Grupsona. Również w piątek w godzinach od 11 do 19 na ulicy Plantowej odbędzie się wydarzenie Stacja Szczecin, czyli plenerowe zakończenie roku szkolnego w przestrzeni miejskiej, część trzecia. Program tegorocznej edycji obejmuje występy DJ-ów, pokazy i bitwy taneczne, a także konkursy z nagrodami.
10: No i mamy to, słuchajcie. Teraz to już zleci do piątku. Już pierwsza połowa poniedziałku za nami, 11:40. Będzie z górki. Zaczynamy razem ten tydzień pracy. Popracujmy razem, a wiadomo, pracę najlepiej zacząć od przerwy na kawkę. I to jest dobry moment na to. A ja wam zagram Bledka na początek. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Prawdziwy klasyk na rozluźnienie. O takich hitach zawsze na czasie też w Radiu SK nie zapominamy. Happy za nami, 19 minut po godzinie 12 w pierwszy poniedziałek lata. I to już jest pierwsza dobra informacja na temat tego dnia. SK odczarowuje poniedziałek, a wy to robicie razem z nami. Więc teraz dajcie znać, co wam w ten poniedziałek wyszło. Może makijaż ładny przed pracą wyszedł. A może cieszycie się, że jesteście teraz w pracy, bo tu przynajmniej jest klimatyzacja, a upalisko straszny. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Po prostu powiedzcie coś dobrego na temat tego poniedziałku, żeby ten dzień odczarować. Czekam na głosowy na Messengerze Radia SK, a na osłonę tego dnia ja wam za chwilę niezły hicior zagram. Justin Bieber z Nicki Minaj za chwilę się pojawi. A wy dawajcie znać, co wam wyszło.
1: Radio SK. Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet, z pasji do rozwoju.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Możesz wybrać studia, które brzmią dobrze lub które wybierają inni. Albo możesz wybrać studia, które otworzą ci drogę do przyszłości i odpowiadają na potrzeby rynku pracy w Polsce i za granicą. Wybierz swój kierunek rozwoju na Politechnice Morskiej w Szczecinie. Technologia, transport, logistyka, informatyka, nawigacje, mechanika. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na www.pm.szczecin.pl. Politechnika Morska w Szczecinie. Kierunek przyszłość.
9: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
10: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy Bagiennej 36D. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Dwie wyjątkowe multimedialne wystawy. Gustav Klimt i Claude Monet oraz inni impresjoniści w Szczecinie już tylko do 26 lipca. Podczas tego zwiedzania zanurzymy się w złotym świecie Klimta i pejzażach Moneta oraz innych impresjonistów. A dzięki wirtualnej rzeczywistości dosłownie wejdziemy do środka ich obrazów. Wystawy Klimt i Monet w Szczecinie w Digital Art Center tylko do 26 lipca. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
13: I po reklamie.
14: Eska.

0: Damian, Dawid i Tyla w Radiu SK i poniedziałek może być przyjemny. A wy ten poniedziałek odczarowujecie, dajecie znać, co wam dzisiaj wyszło. I słuchajcie, okazuje się, że są już wśród nas osoby, które nie mogą się doczekać września, mimo że się jeszcze wakacje nie zaczęły. Magda jest wśród takich osób.
1: Mi w ten poniedziałek wyszło dziecko do szkoły i to jest cudowne, bo już w kolejny poniedziałek, ani przez kolejne długo nie wyjdzie.
0: Magda, spokojnie, nie będzie tak źle, bo w wakacje, jak dziecko wejdzie do swojego pokoju i zacznie grać na komputerze, to też prędko nie wyjdzie i też będziesz miała spokój. I to od ciebie będzie zależało, jak długo. Magda, na pocieszenie dostajesz eskową nerkę i butelkę.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
8: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: Burmistrz Nowogardu, Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
11: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
12: Hyundai Gazette. Szczecin, ulica Gdańska 10E.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: I po reklamie.
1: Eska.

0: czujmy ten spokój. Jeszcze przez 3 sekundy. O, i od razu lepiej. Od razu człowiek mniej zestresowany. Gips i Kukon z hitem idealnym na poniedziałkowe popołudnie. Tak wam gra Radio SK, a tak brzmi, uwaga, uwaga, prawdziwe, czyste poniedziałkowe szczęście w pracy. Emilka?
1: Mi informatycy dalej robią komputer, bo coś się zepsuło, więc w pracy mam czas, żeby pić kawę i słuchać Radia SK.
0: To niech się panowie tam nie spieszą. Spokojnie, niech dokładnie ten komputer sprawdzą. Emilka ma czas, jakby co.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
3: Marian?
4: Mm?
3: A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
4: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
3: No, sprytnie.
5: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
2: No to w czym problem?
1: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
2: No i?
1: No i obawiam się, że nie zdąży.
2: No to weź klienta do Brickomana, nie tu się stresujesz.
3: Zamiast się stresować, jedź do Brickomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Magda, jak to jest, że u ciebie w weekend wszystko chodzi?
3: Pralka, piekarnik, zmywarka.
4: Bo z ofertą Eneo Weekend w Enei mam energię 50% tańszą.

0: Weekendy i dni wolne od pracy.
1: Ty też włącz weekendowe korzyści w Enei i zyskaj 50% niższe ceny oraz bonusową godzinę energii za 1 grosz. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend. I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
4: Popołudnie w Szczecinie zaczynamy od większych utrudnień na ulicach naszego miasta. Zwalniamy na Sartowskiej. Uważajcie w Alei Wyzwolenia. Noga z gazu na Strzanieckiej. Przypominam, że trwa protest rolników. Węzeł Gryfino jest nieprzejezdny. W związku z tym korzystajcie z objazdów. Na termometrach 23 kreski. Dziś bez opadów. Dużo słońca.
3: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien i drzwi. Połczyn Zdrój Muńska 11A. www.redan.pl.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
5: Zbliża się 13. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Złapano podejrzewanego o zabójstwo w świętokrzyskiej Mierzawie. Dowiedziało się przed chwilą Radio SK. 49-latek miał śmiertelnie ugodzić teścia i ciężko ranić teściową. Mężczyzna był poszukiwany od piątku. W akcji brało udział około 300 policjantów, drony, śmigłowiec i psy tropiące. Zatrzymany to były policjant prewencji świętokrzyskiego garnizonu. Wyniki badań nie wykazały obecności szkodliwych substancji w powietrzu. To po pożarze magazynu z chemikaliami na ulicy Barskiej we Włocławku.
6: Chwilę potrwają to działania związane z dogaszaniem tych drobnych zarzewi pożaru, które gdzieś tam mogą być w obiekcie. Natomiast no, pożar mamy już opanowany.
5: Mówi Mariusz Bladuszewski z Włocławskiej Straży Pożarnej. Żądają ograniczenia importu i poprawy opłacalności ich upraw. Rolnicy wyjechali ciągnikami na S3 w Zachodniopomorskiem. Protestujący blokują przejazd ekspresówką przy węźle Gryfino.
7: Będziemy strajkować.
8: Do bólu.
7: Dopóki nie będzie rezultatu jakiegoś.
9: Niech nam godliwie zapłacą za nasze zboża. Już padamy. Za rok czasu nie będzie nas.
5: Protest powoduje spore utrudnienia dla kierowców.
10: Prędzej byliśmy w domu, a tak trudno. Jedziemy z Międzyzdrojów na Poznań i już trzeci raz Szczecin okrążamy.
5: A rolnicy zapowiadają, że ten protest może potrwać nawet 2 miesiące.
3: SK Szczecin. Na czasie.
4: Mateusz Tomaszewicz, zapraszam. Holiday Park Szczecin wraca na Łasztownię z wesołego miasteczka i poszczególnych atrakcji będziecie mogli korzystać już od piątku do aż 30 sierpnia. Nie zabraknie nowości, takich jak atrakcja Supercars. Patronem miejscówki jest oczywiście nasza stacja. A już w najbliższą niedzielę, czyli 28 czerwca, Kołobrzeg zmieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. To za sprawą SK Music Tour. Start o godzinie 19 w porcie pasażerskim, a na scenie wystąpią Bryska i zespół Ira. Nie zabraknie także DJ-a Radia SK z hitami na czasie.
11: Mam nadzieję, że za chwilę ktoś z Was będzie robił cieszynkę. Taki wślizg na kolanach w rogu boiska jak rasowy piłkarz. Bo ktoś z Was powalczy o to, żeby zagrać w finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. Będziecie musieli zgadnąć, co mówi Sławek Peszko. Szczegóły naszej zabawy i zgłoszenia cały czas przyjmujemy na sk.pl. Radio SK. Łukasz Zduńczyk, witajcie. To my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Jaki tu jest spokój. Passenger w Radiu SK. Ale to jest tylko cisza przed burzą. Cisza przed wielkimi piłkarskimi emocjami.
2: SK Karniaki Cup.
1: To są, słuchajcie, większe emocje niż na mundialu, bo my zbieramy ekipę Radia SK, która już 4 lipca zagra w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym ze Sławkiem Peszko. 4 osoby już w drużynie są, no ale żeby była dobra drużyna, to musi być 11. Ja mam teraz kandydatkę na linii. Cześć, Kamila.
3: Hej.
1: No to reklamuj się, dlaczego ty jesteś dobrą osobą do tej drużyny, bo w skrócie masz życiowe doświadczenie. Jak to się może to twoje doświadczenie w piłce przydać?
3: No ja może nie jestem zawodowym sportowcem, ale no ogarniam wszystko. Zakupy, dziecko, obowiązki, wypiję sobie jeszcze ciepłą kawę. Także lubię działać pod presją. Czasem się zastanawiam, czy nie mam ADHD, bo im bliżej terminu czy czegokolwiek, to tym szybciej działam.
1: Czyli jest refleks i nie ma w tym wszystkim zadyszki. Ja myślę, że ty jesteś idealną kandydatką do naszej ekipy. Ale dobra, żeby się dostać, to musisz teraz przejść ostateczną weryfikację, odgadnąć, co zostało wygwizdane, co mówi Sławek Peszko. Czy ty jesteś na to gotowa? Będziesz miała tylko 3 sekundy, żeby zgadnąć to jedno, jedyne słowo, które da ci bilet na PGE Narodowy.
3: No, spróbujemy. Mam nadzieję, że nie będzie za mocno.
1: No to uwaga, jedziemy.
4: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta, stadion czy...
3: Policja.
1: Ajajajajaj, no niestety nie.
3: O.
1: Nie, policja. To była zbyt mocna odpowiedź, niestety, słuchaj. Ale słuchaj, mam coś na otarcie łez. Nie przejmuj się, bo to jest coś, co bardzo skutecznie ociera łzy. Bo to jest 100 na pocieszenie.
3: O, no tak idealnie, akurat na wakacje będzie.
1: No jakieś tam dobre gofry albo lody, to na pewno się przyda.
3: No na pewno, bardzo dziękuję.
1: Trzymaj się. Dobrego poniedziałku. Wiem, że jesteś na pracy zdalnej, to tam pracuj intensywnie, żeby przynajmniej udawaj.
3: Tak, oczywiście nie będę udawać, pracuję.
1: A wy wpadajcie na sk.pl i zgłaszajcie się. Jeżeli wiecie, co powiedział Sławek Peszko, to wpadajcie, zgłoszenia są darmowe. A w wielkim finale na PGE Narodowym do zgarnięcia będzie 10 tysięcy złotych.
2: SK Karniaki Cup.
5: Autopromocja.
6: Niektórzy nie dowierzają.
7: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
6: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
8: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
6: A są tacy, którzy po prostu grożą.
7: No, zabijecie po prostu.
2: Nosem wkręca w Radiu SK.
9: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
10: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
11: Reklama.
12: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób, opakowanie 500 gramów, 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Castorama. Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się odmalować salon.
14: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
13: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
14: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: SK.

0: SK odwołuje poniedziałkowy stres właśnie takimi numerami Mezo i Kasia Wilk. I co ciekawe, ten kawałek powstał w tym samym roku, w którym pojawił się serial Rancho. I słuchajcie, są nowe wieści z planu, bo jak wiecie, powstanie 11 sezon tej kultowej, ukochanej przez Polaków produkcji. I uwaga, jak czytam na SK.pl, na planie pojawi się aż 9 nowych aktorek. Piszemy o tym na SK.pl, mamy też zdjęcia. Ale słuchajcie, to i tak nie ma znaczenia, w kto w tym nowym Ranchu zagra. Przecież jak z telewizora w salonie popłyną takie dźwięki... To przecież wiadomo, że to będzie udany wieczór, niezależnie od obsady. A my w SK też mamy dobrą obsadę. Za chwilę m.in. Benson Boone.
1: Autopromocja.
2: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
3: czy 100 metrów od sceny.
4: Festiwale mają swój wyjątkowy bar. Dlatego w SC mamy festiwalowe love. Zgłoś się na SK.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
5: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
10: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą moje Intermarché.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i ekomieszkańcy gminy Nowogard zapraszają na ekopiknik. Widzimy się 26 czerwca, start godzina 12, plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Eko Piknik poleca Radio SK. Zadanie współfinansowane przez gminę Nowogard oraz fundusze europejskie dla Pomorza Zachodniego.
15: Magda, jak to jest, że u Ciebie w weekend wszystko chodzi?
16: Pralka, piekarnik, zmywarka.
15: Bo z ofertą Eneo Weekend w Enei mam energię 50% tańszą w weekendy i dni wolne od pracy.
17: Ty też włącz weekendowe korzyści w Enei i zyskaj 50% niższe ceny oraz bonusową godzinę energii za 1 grosz. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
14: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
10: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
13: To będzie ostatnia reklama.
18: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
19: Czy można powtórzyć pytanie?
18: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
19: Tak.
18: Brawo!
20: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
21: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
22: I po reklamie.
13: Eska.

Martin Garrix i Ed Sheeran w Radio SK. Tego się będzie dobrze słuchało na wakacjach. A państwo Lewandowscy już teraz są na wakacjach. Robert Lewandowski z rodzinką wypoczywa nad jeziorem Como we Włoszech. I jest luksus. Pływają sobie łódką po jeziorze, skaczą do basenu, chyba jest im dobrze. A gdzie Lewandowski będzie grał od nowego sezonu? Nadal nie wiadomo, a fani się niecierpliwią. No i w sumie dobrze, no. Najpierw to niech Lewy wykorzysta zaległy urlop w Barcelonie, a potem dopiero się pomyśli o nowej firmie.

0: Reklama.
1: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
3: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Do salonów Ciche Zasada wjechała nowa, przestronna i oszczędna superhybryda BYD Atto 2. Z łącznym zasięgiem do 1000 km i spalaniem już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz już od 60 400 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Sprawdź nabyt.cichymyślnikzasada.pl lub w salonie przy Bagiennej 36D w Szczecinie.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK. Możesz wybrać studia, które brzmią dobrze lub które wybierają inni. Albo możesz wybrać studia, które otworzą Ci drogę do przyszłości i odpowiadają na potrzeby rynku pracy w Polsce i za granicą. Wybierz swój kierunek rozwoju na Politechnice Morskiej w Szczecinie. Technologia, transport, logistyka, informatyka, nawigacje, mechanika. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na www.pm.szczecin.pl. Politechnika Morska w Szczecinie. Kierunek przyszłość.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie Luzem.

0: Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Korki są teraz w rejonie węzła Gryfino, gdzie trwa protest rolników. S3 jest zablokowana, objazdy są wyznaczone drogą wojewódzką numer 119. Warto o tym pamiętać. W Szczecinie zwalniamy na Krygiera i na Metalowej. Na termometrach mamy aktualnie 25 kresek, dziś bez opadów.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
5: Zbliża się 14. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Koniec obławy w Mierzewie w Świętokrzyskiem. Zatrzymano 49-latka byłego policjanta podejrzewanego o zabójstwo teścia i usiłowanie zabójstwa teściowej. Poszukiwania trwały 4 dni, a brało w nich udział ponad 300 policjantów.
6: To była jedna z największych policyjnych obław w regionie świętokrzyskim w ostatnich latach. Informacje o zatrzymaniu narzownika potwierdza policja.
7: Po godzinie 12.20 policjanci z oddziału prewencji policji z Kielc w rejonie niedalekim miejsca zamieszkania 49-latka zatrzymali poszukiwanego.
6: Powiedziała mi Beata Soboń z jędrzejowskiej policji. Przypomnijmy, że do tragedii doszło w piątek po południu, kiedy według śledczych po kłótni z żoną mężczyzna zaatakował nożem swoich teściów.
5: Sprawę relacjonowała Agnieszka Jędrasik, a więcej piszemy o tym na sk.pl. Ponad 230 razy interweniowali dziś małopolscy strażacy. To przez ulewy i burze, które przechodzą nad regionem. Najwięcej zgłoszeń było w Krakowie.
8: Działania dotyczą przede wszystkim wypompowywania wody z zalanych piwnic i garaży podziemnych oraz usuwania połamanych gałęzi i powalonych drzew. Drzewa spadły na zaparkowane samochody.
5: Powiedział SC Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Gigantyczny pomnik Messiego w Argentynie. 26-metrowy posąg waży około 70 ton i przedstawia piłkarza z Pucharem Świata w geście triumfu. Ma to być nowa atrakcja turystyczna regionu.
0: SK Szczecin.
4: Mateusz Tomaszewicz. Żądają ograniczenia importu i poprawy opłacalności ich upraw. Rolnicy wyjechali ciągnikami na S3 i blokują węzeł Gryfino.
9: Będziemy strajkować. Do bólu.
10: Dopóki nie będzie rezultatu jakiegoś.
9: Wytrzymamy.
11: Żeby nam się to wszystko opłacało.
12: Niech nam godliwie zapłacą za nasze zboża. Chcemy przytrzymać nasze gospodarstwa, bo my już padamy. Za rok czasu nie będzie nas.
13: Nie chcemy wyłudzić dodatkowych pieniędzy. Chcemy po prostu normalnie, spokojnie żyć.
4: Mówią protestujący rolnicy, a kierowcy muszą korzystać z objazdu drogą wojewódzką numer 119.
14: A jeszcze wracając na chwilę do Messiego, to zdjęcie po mundialu w Katarze, jak on trzyma puchar w geście triumfu, to jest najliczniej lajkowane zdjęcie na Instagramie w historii. Gratulujemy jeszcze raz Messiego, ciekawe jak w tym roku będzie. A my tymczasem odliczamy czas do końca poniedziałkowej pracy. Już niedługo. SK dokłada hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Już niedługo, już zaraz się będzie można zbierać, myć kubek po kawie i kierować się do wyjścia. A na zegarach punktualnie 2:02.

0: Thomas Gray. To jest Radio SK, to są hity na czasie, a to podobno najzdrowsza przekąska w upalne dni. I tak mówi poważny pan dietetyk, więc to nie jest żadne oszustwo. W gorące dni najlepiej jeść arbuzy. Ma mało kalorii, nawadnia, bo w 90% składa się z wody. Ma jeszcze węglowodany, witaminy, minerały. Obniża ciśnienie i stężenie cholesterolu. Same plusy mają te arbuzy. A ja tak nieoficjalnie, słuchajcie, jeszcze słyszałem, że jak druga połówka nam tego arbuza tak w kosteczki pokroi i pestki wyciągnie, to podobno jest jeszcze zdrowszy.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
10: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Centrum Handlowym Galaxii Outlet Park w Szczecinie.
11: Wójt gminy Ustronie Morskie, hotel Skal Resort & Spa oraz Radio SK zapraszają na koncertowe otwarcie lata. Już 4 lipca Ustronie Morskie zamieni się w muzyczną przystań nad Bałtykiem. Zabierz znajomych, rodzinę, wstęp bezpłatny. Widzimy się w amfiteatrze w Ustroniu Morskim. Na scenie zespół Sound and Grace oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Ustronie Morskie, 4 lipca, start godzina 21. Amfiteatr przy Bolesława Chrobrego.
12: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
13: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
14: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
15: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawić samą. Ta demencja jest coraz gorzej. Rozumiem, nie jesteś z tym sama. Spójrz, rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
16: Nowoczesna, całodobowa opieka senioralna nad Bałtykiem. Rehabilitacja i komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. jantarseniorhome.pl.
17: Muzyczne powitanie wakacji 27 czerwca w Policach. Na scenie wystąpią DJ Dragbass oraz Aleksandra Januszewska, uczestniczka programu The Voice of Poland. Ponadto dmuchańce, stoiska gastronomiczne i handlowe oraz mnóstwo atrakcji dla dzieci. Wstęp wolny. Muzyczne powitanie wakacji 27 czerwca. Plac rekreacyjno-sportowy przy ulicy Roweckiego w Policach. Zaprasza Stowarzyszenie Police Wspólny Kierunek. A to dopiero początek. Sprawdź wszystkie nasze wakacyjne imprezy na Facebooku Police Wspólny Kierunek.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket Energylandia.pl.
20: I po reklamie.

0: Kiedy kawa przestaje działać, jest Katy Perry na antenie Radia SK. A teraz uwaga, nasza słuchaczka Madzia chciała nam wszystkim do czegoś się przyznać, coś wyznać.
1: Hej SK, w czwartek jadę nad morze. Wstyd się przyznać, pierwszy raz w życiu. Pozdrawiam!
0: Ale to żaden wstyd, można tylko pozazdrościć. Madzia po raz pierwszy zje pysznego gofra nad Bałtykiem. Zobaczy, jak to jest, kiedy bita śmietana zaczyna się rozpuszczać i trzeba szybko dojadać. Po raz pierwszy wbije parawan i zapomni zabrać ze sobą tego gumowego młotka. Wykopie pierwszy dołek na plaży, aż się woda na dnie pojawi. To jest piękne uczucie. Co jeszcze Madzia powinna zrobić po raz pierwszy? Na pierwszym w życiu wyjeździe nad Bałtyk. Możecie dorzucić swoje propozycje w głosówce na eskowym Messengerze.
2: Reklama.
3: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe opakowanie 500 gramów tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo... nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce. Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
9: Hybrydowy SUV BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0%. Za superhybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy Bagiennej 36D. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
10: Możesz wybrać studia, które brzmią dobrze lub które wybierają inni. Albo możesz wybrać studia, które otworzą Ci drogę do przyszłości i odpowiadają na potrzeby rynku pracy w Polsce i za granicą. Wybierz swój kierunek rozwoju na Politechnice Morskiej w Szczecinie. Technologia, transport, logistyka, informatyka, nawigacje, mechanika. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na www.pm.szczecin.pl. Politechnika Morska w Szczecinie. Kierunek przyszłość.
11: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
12: Dwie wyjątkowe multimedialne wystawy. Gustav Klimt i Claude Monet oraz inni impresjoniści w Szczecinie już tylko do 26 lipca. Podczas tego zwiedzania zanurzymy się w złotym świecie Klimta i pejzażach Moneta oraz innych impresjonistów. A dzięki wirtualnej rzeczywistości dosłownie wejdziemy do środka ich obrazów. Wystawy Klimt i Monet w Szczecinie w Digital Art Center tylko do 26 lipca. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
13: Uwaga Szczecin! Cyrk na wodzie! Od 1 do 5 lipca przy ulicy 1 Maja obok Aldi. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 zł przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: I po reklamie.

0: Alfa Rebent w Radiu SK. Gramy hit na czasie, a nasza słuchaczka Madzia przed chwilą się pochwaliła, że po raz pierwszy w życiu w tym roku wyjeżdża nad Bałtyk. No i wy oczywiście macie dla Madzi rady. Marta?
1: No na pewno musi przywieźć super pamiątki z nadmorza, najlepsze, czyli gumowe kaczki, czy tam inne jakieś pluszowe kapibary.
0: A i koniecznie taką szklaną kulę z wodą, w której jest latarnia morska. Darek z kolei ma radę, jak się dobrze ułożyć na plaży.
2: Wykopać dołek w piasku i wyłożyć go ręczniczkami lub kocykami, żeby tak pod główkę było fajnie i wygodnie.
0: Ja już to mam przed oczami. Słuchajcie, jeszcze głośnik przenośny, żeby pół plaży zwrzało, jakiej muzyki słuchamy. Michał Łączek w studiu też by tam chciał być na plaży.
3: Spojrzałeś na mnie, kiedy powiedziałeś o tym głośniku, ale ja tak nie robię, naprawdę. I nie mam tak, że parawan rozstawiam na 3/4 plaży. Nie mam takich wielkich parawanów.
0: Ktoś Eski słucha, to ja mówię, dajcie głośniej, bo tu fajnie grają. Wrzuć na luz, startuje w Radiu SK już za chwilę. Michał Hanczak i Kasia Węsielska przejmują stery.

0: Reklama.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od 1,99 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
10: Hyundai Gazette. Szczecin, ulica Gdańska 10E.
11: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
12: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny.
13: Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard.
12: Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
14: Zapraszam do stanowiska.
15: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
14: Pani Ania jest na urlopie.
15: Czyli niczego nie załatwię.
14: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
15: Uff, no i to jest zmiana.
16: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
1: To będzie ostatnia reklama.

0: rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.

0: korkuje się przy węźle Kijewo. Uważajcie też na S6 na wysokości Dąbia. Dłużej postoicie. W centrum Szczecina zwalniamy na Matejki. Noga z gazu także w Alei Wojska Polskiego. Na termometrach mamy aktualnie 24 stopnie Celsjusza. Dziś dużo słońca. Padać nie będzie. Ciśnienie wysokie.
1: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien i drzwi. Połczyn Zdrój Muńska 11A. www.redan.pl.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
3: Minęła 15. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Poważny wypadek w Poznaniu. 4 osoby ranne. To po zderzeniu tramwaju z autokarem. Poszkodowani to 2 pasażerów tramwaju, a także motorniczy i kierowca busa.
4: Jak wynika ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy, kierujący autokarem najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa nadjeżdżającemu tramwajowi.
3: Mówi Łukasz Paterski z Policji w Poznaniu, a do wypadku doszło niedaleko centrum miasta. Potężne burze nad południową Polską. Superkomórka burzowa przeszła nad Skawiną, a Kraków zmagał się z obrwaniem chmury. Na Podhalu zalany Biały Dunajec, tam doszło też do podtopień.
5: Wystarczyło kilkanaście minut intensywnego deszczu, by Biały Dunajec na Podhalu znalazł się pod wodą. Przez główną ulicę w tej miejscowości płynie rzeka. Woda wdarła się tam, spływając z okolicznych wzgórz.
3: Relacjonuje Łukasz Bobek, a w okolicach Podhala i Nowego Sącza obowiązuje już 3. najwyższy stopień ostrzeżenia przeciw burzom. Są zarzuty po napadzie na kantor w centrum Łodzi. 22-letni obywatel Kolumbii trafił do tymczasowego aresztu. W piątek zaatakował pracownicę punktu przy ulicy Piotrkowskiej i ukradł ponad 200 tysięcy złotych oraz telefon. Do napadu użył pistoletu gazowego.
6: W toku śledztwa ustalono, że pistolet wykorzystany przez niego nie jest bronią, na którą trzeba zgodnie z ustawą mieć pozwolenie. Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu oraz odmówił składania wyjaśnień.
3: Mówi Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi. Mężczyznę złapano kilkanaście godzin po zdarzeniu. Miał przy sobie większość skradzionych pieniędzy. Teraz grozi mu do 15 lat więzienia.
1: SK Szczecin News.
0: Mateusz Tomaszewicz, Dariusz Matecki przygotowany do obrony. Zeznania mogą trwać nawet kilka tygodni. W szczecińskim sądzie okręgowym trwa proces w sprawie związanej z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Oskarżonych jest 8 osób, w tym poseł PiS. Prokuratura zarzuca między innymi wyłudzanie milionowych dotacji, pranie pieniędzy czy fikcyjne zatrudnienie w Lasach Państwowych.
7: Rozpoczynam dopiero. Tej pracy dla Lasów Państwowych było bardzo dużo. A Fundusz Sprawiedliwości, drodzy Państwo, zajmie mi być może i tygodnie zeznania, bo tam będą dziesiątki tysięcy stron dowodów.
0: Posłowi grozi do 10 lat za kratami.
8: Wrzuć na luz.
9: Wrzuć na luz.
10: Wrzuć na luz.
11: Mam wrażenie, że w niektórych kręgach ten poniedziałek to krew, pot i łzy. Ja 2 z tych już zaliczyłam.
12: Za chwilę wam zdradzimy, co konkretnie się wydarzyło. Na szczęście, skoro słyszycie Kasię Węsierską, jest prawie cała i prawie zdrowa.
11: Mamy nadzieję, że u was dobrze, a jak nawet było kiepsko, to jesteśmy tu od tego, żeby wprowadzić to dobre właśnie w ten poniedziałek.
12: Kasia Węsierska.
11: Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Just the way you are. Milky, David Guetta na antenie Radia SK.
1: Jeżeli mieliście dzisiaj jakieś przygody, to o nich opowiedzcie, bo poniedziałek najwyraźniej sprzyja takim przygodom.
0: Krew, pot i łzy powiedziałaś parę minut temu.
1: No i że dwa dzisiaj z tych trzech zaliczyłam. Pot, po pierwsze temperatura jest taka, po drugie byłam na siłowni.
0: A to mamy to samo, bo ja też byłem na siłowni i też od temperatury jeszcze klima się zepsuła w naszym open space na dole.
1: No łez nie było, być może jeszcze nie było.
0: Ja mam.
1: U mnie łez, co się dzisiaj stało?
0: Ale takie szczęśliwe, to ci potem poza anteną powiem.
1: Ale to jak już powiedziałeś,
0: dostałem.
1: No podziel się.
0: No, nie mogę, ale nie mogę.
1: Chłopcy w ostatniej ławce, powiedzcie, co,
0: nie,
1: co
0: nie
1: was
0: mogę,
1: tak tam bawi.
0: Bo ktoś by mnie za to bardzo ten...
1: No dobra, krew zdarzyła się
0: tak.
1: Mnie i przyznaję, że to by była bardzo dobra reklama tej firmy, która produkuje te sztućce.
0: Co
1: bo
0: się stało?
1: Zwykłe sztućce w postaci noży, takich używanych do...
0: No.
1: No ja nie wiem, no nie krojenia chleba, raczej smarowania tego chleba masłem. Ewentualnie do pokrojenia kawałka kotleta. Zraniły mnie tak, że zastanawiałam się, czy nie powinnam jechać na szycie.
0: I rzeczywiście ja potwierdzam, Kasia dzisiaj weszła do studia i powiedziała, czy mógłbyś realizować program, bo ja nie mam palca, to znaczy pokazała kawałek palca, znaczy palec jest cały, ale owinięty plasterkami.
1: Jak to mówią, paluszek i główka to szkolna wymówka, więc w ogóle ciesz się, że dzisiaj tutaj przyszłam.
0: Cieszę się, że nie ma innych cięć w tej firmie. Radio
2: SK. Reklama. RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro.
4: Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Cześć, sąsiad, nowe auto?
6: No tak, to nowy Changan.
5: Pierwszy raz słyszę.
6: W Polsce nowość, a na świecie miliony kierowców już go znają.
5: No, robi wrażenie.
6: Poczekaj, poczekaj, aż się przejedziesz. Wyposażenie premium w standardzie.
5: A cena?
6: W ofercie premierowej Changan CS55 Plus już od 122 600 zł. 7 lat gwarancji i ubezpieczenie za złotówkę.
5: Brzmi jak okazja. Gdzie go mogę zobaczyć?
6: U najbliższego dealera. Poznaj markę, która podbija świat. Changan jest dostępny w Polsce. Umów jazdę próbną. Changan. Fun should be easy.
7: Changan Grupa Bemo zaprasza. Struga 2.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych.

0: sceny old school. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców.
2: Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17.
3: Uwaga Szczecin! Cyrk na wodzie. Od 1 do 5 lipca przy ulicy 1 Maja obok Aldi. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
4: Poznaj Kia K4 Kombi. Auto, które definiuje przestrzeń na nowo. To imponujące niespełna 4,70 m długości i ogromny bagażnik o pojemności 604 litrów. Odważny design łączy się z technologią. Head-up display oraz bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Kia K4 Kombi. Więcej na kia.pl i w salonach Kia. Polmotor zaprasza. Szczecin, ulica Ustowo 52 i ulica Struga 73. Polmotor kia.pl.
5: Kia. Movement that inspires.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.

Lego. Lego. Lego. Lego.

0: Zaczynają się wszyscy!
1: Bardzo lubię
2: tego Kaśka
1: pana.
2: Sochacka. A, ty już do przodu.
1: Ja już do przodu.
2: Ja jeszcze żyję Kaśką Sochacką, ale Kaśka Wejsierska już żyje bałzą.
1: Bo możecie znać jego hit, który gramy w Radiu SK, czyli Magnetic, i on bardzo dobrze brzmi. To jest typowo letni kawałek taki do imprezowania albo do jazdy samochodem. Nie polecam szybkiej, zwłaszcza, że panowie policjanci na pewno słuchają.
2: Ale w Radiu SK mamy już nowy kawałek od Bausy i to jest kawałek pod tytułem I Wanna i on jest też wakacyjny i trochę sobie przy poniedziałkowym popołudniu potańczymy.
1: I zrób się teraz głośniej, bo wam go właśnie teraz gramy.

0: Sofia.
1: Alvaro Soler, Sofia Wrodgłoska. Jak tylko słyszę tego pana, to sobie wyobrażam, że mieszkamy w Hiszpanii. Nie mieszkamy, ale dzisiaj temperaturę mamy prawdopodobnie taką
2: też
1: jak hiszpańska.
2: Dzisiaj mamy piekarnik, a jak spojrzałem na prognozy pogody na weekend, to tam naprawdę są jakieś takie temperatury, które już są bliskie temu, co ja mam w dowodzie, to znaczy ile mam lat. Także to już naprawdę jest bardzo duży upał.
1: I ceny nad polskim morzem są porównywalne do tych w Hiszpanii, więc nie czujmy się absolutnie gorsi.
2: Ale słuchajcie, tak naprawdę tego lata będziecie mogli pojechać sobie albo nad morze, no może do Hiszpanii nie zdążycie,
1: ale w góry na przykład już tak, nad jakieś jezioro na pewno też, jak ktoś ma jakiś pomysł, żeby wyjechać do lasu, to to też jest bardzo dobry trop.
2: I nie trzeba będzie mieć swojego samochodu, bo po prostu SK dowozi kampera i podstawia go wam pod wasze drzwi, a potem wy zabieracie ekipę i jedziecie na przedłużony weekend dokąd chcecie.
1: Uwaga, kamper jest zatankowany, co w tych czasach jest bardzo cenną informacją. Już w ten czwartek ktoś się o tym przekona po raz pierwszy.
2: Nasza, chyba mogę powiedzieć, już kultowa akcja wakacyjna wróciła. SK dowozi kampera w tym tygodniu, ale zgłoszenia tylko w aplikacji mobilnej Radia SK, więc musicie sobie ją ściągnąć na smartfon, jeżeli jeszcze jej nie macie.
1: Na waszym miejscu ja bym już w razie czego zaplanowała, gdzie można się na ten weekend
2: wybrać. A ty gdzie byś pojechała? Masz jakieś rady?
1: Wszędzie, ale powiem to temu, kto wygra, bo może akurat mnie zabierze. W zamian za plan!
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
5: Sławek, co mówiłeś?
4: No mówię, że zawsze byłem mocny.
6: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
4: Strzelisz coś?
3: Autopromocja.
7: Reklama.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
13: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Beska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
16: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
17: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
18: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
19: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
20: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców -50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
21: Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17.
22: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
23: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy Bagiennej 36D. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
0: będzie ostatnia reklama.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
7: I po reklamie.

0: Moving to the Sun. To jest naprawdę niezły kawałek, który pewnie będzie nam towarzyszył przez całe to lato, które właśnie się rozpoczęło, bo chcieliśmy zauważyć, że dzisiaj mamy początek kalendarzowego, a wczoraj astronomicznego, a chyba jeśli chodzi o termometry, to już się zaczęło w piątek.
1: Nie wiem, z czego się tak cieszysz, bo odkąd skończyliśmy szkołę, to liczba dni urlopowych wynosi 26. Po 16 wracamy.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Lato to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Wójt gminy Ustronie Morskie, hotel Skal Resort and Spa oraz Radio SK zapraszają na koncertowe otwarcie lata. Już 4 lipca Ustronie Morskie zamieni się w muzyczną przystań nad Bałtykiem. Zabierz znajomych, rodzinę, wstęp bezpłatny. Widzimy się w amfiteatrze w Ustroniu Morskim. Na scenie zespół Sound and Grace oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Ustronie Morskie, 4 lipca, start godzina 21. Amfiteatr przy Bolesława Chrobrego.
5: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
6: Nowy dom czy wymarzone wakacje? Tego lata nie musisz wybierać. Już 27 czerwca Ronson zaprasza na wyjątkowy dzień otwarty inwestycji Nowe Warzymice. Wybierz nowy dom i odbierz bon wakacyjny o wartości 10 tysięcy złotych. W ofercie metraże od 90 metrów kwadratowych. Wszystkie z własnym ogrodem. Przyjdź, porozmawiaj z ekspertami i odkryj sąsiedztwo, w którym po prostu chce się mieszkać. 27 czerwca w godzinach od 10 do 14. Nowe Warzymice, Spacerowa 14/2. Zacznij wakacje od najlepszej decyzji. Ronson Development. Prosto do domu.

0: sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Uwaga Szczecin! Cyrk na wodzie. Od 1 do 5 lipca przy ulicy 1 Maja obok Aldi. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Korki tworzą się w rejonie zamkniętej ulicy Starkiewicza. Zwalniamy też przy bramie portowej. Uważajcie w rejonie węzła Gryfino, gdzie trwa protest rolników.

0: W związku z tym policja wprowadziła objazdy. Na termometrach 24 kreski, dziś bez opadów deszczu, ciśnienie wysokie.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
2: Minęła 16, Paulina Horpatowska, to jest SK News. Najwyższy, trzeci stopień pogodowych alertów na Podhalu i w rejonie Nowego Sącza. Na południu i wschodzie Polski obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Przez kraj przechodzą intensywne nawałnice z ulewnym deszczem, a sytuację śledzi nasz reporter Michał Rawa.
3: Doszło do nad Krakowem. Potem ulewy przeniosły się na Podhale, w tym do Białego Dunajca, gdzie doszło do zalania głównej ulicy tej miejscowości. Przed lokalnymi podtopieniami też w innych częściach kraju ostrzegają synoptycy.
4: Ponieważ taka ilość wody nie ma możliwości infiltrować w głąb ziemi, tylko spływa powierzchniowo, głównie w tych terenach zurbanizowanych.
3: Mówi nam Agnieszka Prasek z IMGW. Burze i ulewy przechodzą też przez Śląsk, Lubelszczyznę, Świętokrzyskie i Podkarpacie. Wiatr kieruje je na południe.
2: Były członek Rady Nadzorczej Szpitala Południowego zabiera głos. Robert Kępa twierdzi, że o nieprawidłowościach mógł wiedzieć wyłącznie zarząd placówki, a nie Rada Nadzorcza. Odnosząc się do sprawy saloniku VIP i dyżurów na SOR, wskazuje, że decyzje miały zapadać na poziomie kierownictwa szpitala.
5: To jest wyłączna kompetencja zarządu spółki, aby przeprowadzać konkursy ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.
2: Mówi Robert Kępa, a prezydent Rafał Trzaskowski poinformował już oficjalnie o powołaniu nowej Rady Nadzorczej Szpitala Południowego. Jako możliwą przyczynę wskazuje się zmianę temperatury. Z Warsaw Tower w centrum Warszawy spadła szyba. Element elewacji odpadł z 28 piętra i runął na chodnik. Do zdarzenia doszło około 3 w nocy. Nikomu nic się nie stało.
1: SK Szczecin News.
0: Mateusz Tomaszewicz. Zapadnięta jest jezdnia na Starkiewicza w Szczecinie ulica. Zamknięta minimum do czwartku. To po sobotniej awarii rurociągu, gdzie woda podmyła asfalt.
6: Niedogodności i dla pacjentów, pracowników szpitala i dla naszych mieszkańców. Dlatego zrobimy co w naszej mocy, aby ten ruch choćby jedną nitką puścić tak szybko, jak będzie to możliwe.
0: Mówi Hanna Pieczyńska ze Zwiku. Sportowcy szykują się do nowego sezonu piłkarskiej ekstraklasy. Pierwszy trening piłkarzy odbędzie się dziś o godzinie 17 na boisku numer 3 przy Twardowskiego.
7: Wrzuć na luz!
8: Wrzuć na luz!
7: Wrzuć na luz!
8: Radio SK!
9: Początki tego dnia mają to do siebie, że każda minuta jest na wagę złota, więc jak powiem, że już ją prawie 3 minuty po 16, to się bardziej ucieszycie, niż gdyby były dwie.
10: Poczułem się jakoś teraz bardziej na bogato, ale my jeszcze przez 2 godziny z wami, ale w sumie to się cieszymy. Kasia Węsierska.
9: Michał Kanczak, rzucamy na luz.

0: Taya Cruz, Break Your Heart, to nam zaśpiewał w Radiu SK.
1: Mam wrażenie, że takie takie radosne, to mają wszyscy ci, którzy w tym roku kończą rok szkolny, ale są też tacy, którzy to to raczej by zaśpiewali
0: A ci, którzy w ogóle mieli w tym roku maturę, to mają najdłuższe wakacje w życiu i pewnie są najbardziej szczęśliwi, ale fakt jest taki, że wakacje to są głównie dla uczniów jednak najbardziej.
1: I w tej sprawie odezwała się Marta.
2: Rodzic. I na pewno wszyscy rodzice, przynajmniej większość przyzna mi rację, że wtedy to już nie są wakacje dla rodziców, bo teraz to czeka nas tylko i wyłącznie zabawianie, czekanie, wyjeżdżanie, marudzenie. Ja na samą myśl to już rwę włosy z głowy, jest mi słabo i niedobrze.
0: Marta, pozdrawiamy twoje dzieci, jeżeli są gdzieś w pobliżu, to tym bardziej.
1: Marta, matka roku, naprawdę, już nie może doczekać się wakacji.
0: Natomiast to zdanie, ja na samą myśl już rwę włosy z głowy, jest mi niedobrze i może być naprawdę myślą przewodnią poniedziałku. I
1: może jest taka myśl, na którą wy zareagowalibyście, tak jak Marta mówiąca o wakacjach. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Masz jakiś pomysł? Mhm.
0: Dzisiaj sprawdziłam, ile jeszcze zostało do moich wakacji.
2: Ja na samą myśl to już rwę włosy z głowy, jest mi słabo i niedobrze.
0: Dokładnie, tak jest.
1: Ja dzisiaj po pracy muszę iść na pocztę, bo mam awizo, więc będzie na pewno kolejka.
2: Ja na samą myśl to już rwę włosy z głowy, jest mi słabo i niedobrze.
0: Zakładam, że wy też macie pomysł, do czego to zdanie mogłoby być idealnym komentarzem, więc nagrajcie o tym nam głosówkę na SK-owy Messenger.
1: Sobri Balza już za chwilę.
3: Reklama. Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ty plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
5: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: Możesz wybrać studia, które brzmią dobrze lub które wybierają inni. Albo możesz wybrać studia, które otworzą ci drogę do przyszłości i odpowiadają na potrzeby rynku pracy w Polsce i za granicą. Wybierz swój kierunek rozwoju na Politechnice Morskiej w Szczecinie. Technologia, transport, logistyka, informatyka, nawigacje, mechanika. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na www.pm.szczecin.pl. Politechnika Morska w Szczecinie. Kierunek przyszłość.

0: 100% składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Dwie wyjątkowe multimedialne wystawy. Gustav Klimt i Claude Monet oraz inni impresjoniści w Szczecinie już tylko do 26 lipca. Podczas tego zwiedzania zanurzymy się w złotym świecie Klimta i pejzażach Moneta oraz innych impresjonistów. A dzięki wirtualnej rzeczywistości dosłownie wejdziemy do środka ich obrazów. Wystawy Klimt i Monet w Szczecinie w Digital Art Center tylko do 26 lipca. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
2: Nowy dom czy wymarzone wakacje? Tego lata nie musisz wybierać. Już 27 czerwca Ronson zaprasza na wyjątkowy dzień otwarty inwestycji Nowe Warzymice. Wybierz nowy dom i odbierz bon wakacyjny o wartości 10 tysięcy złotych. W ofercie metraże od 90 metrów kwadratowych. Wszystkie z własnym ogrodem. Przyjdź, porozmawiaj z ekspertami i odkryj sąsiedztwo, w którym po prostu chce się mieszkać. 27 czerwca w godzinach od 10 do 14. Nowe Warzymice, Spacerowa 14/2. Zacznij wakacje od najlepszej decyzji. Ronson Development. Prosto do domu.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl maszynka do lodów Freezy Silvercrest aż 100 zł taniej. Tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.

0: na Dzień Kultury Fizycznej, Physical od Dua Lipy.
1: I trzymamy kciuki, żeby u was dzisiaj nie było Dua Lipy i żeby w ogóle nie było Lipy.
0: No właśnie, taka mała litania nam się tworzy, ponieważ nasza słuchaczka nas zainspirowała swoim komentarzem do tego, że w tym tygodniu już zaczynają się wakacje i trzeba będzie zajmować się dziećmi przez 2 miesiące.
2: Ja na samą myśl to już mrwę włosy z głowy, jest mi słabo i niedobrze.
1: To jest bardzo uniwersalny komentarz do wielu spraw i sytuacji, które mogą nadejść w naszym życiu i są na to też dowody.
0: Marta.
1: I inna Marta ma na to dowód.
3: Będę w pracy niestety sama na posterunku, bo 3 osoby idą na urlop.
2: Ja na samą myśl to już mrwę włosy z głowy, jest mi słabo i niedobrze.
1: Doskonale
0: pasuje.
1: To rozumiemy.
0: To mamy jeszcze od Natalii wiadomość na Messengerze Radia SK. Zachęcamy do nagrywania głosówek. Natalia napisała, kiedy szef mówi, że trzeba będzie zostać dzisiaj po godzinach.
2: Ja na samą myśl to już mrwę włosy z głowy, jest mi słabo i niedobrze.
1: Mamy nadzieję, że z tych sytuacji, które się nie wydarzyły, ta u was zostaniem po godzinach w poniedziałek nie wydarzyła się nigdy najbardziej.
0: Jak macie jeszcze coś do dorzucenia, jakąś myśl, to podzielcie się nią z nami na Messengerze SK. A my teraz gramy wyjątkowy hit Wszystkie Marzenia. To Łatwo Genki Majko.

0: Gimme More. Kasia Węsierska.
1: A raczej Britney Spears. Teraz na antenie
0: Radia Ale ja bym chciał, żebyś ty mi dała więcej.
1: 23 minuty do 17 nam zostały. Damy wam tyle podpowiedzi, ile możemy. A jak zgadniecie dobrze, to dostaniecie tysiaka. Zaproszenie na PGE Narodowy na SK Karniaki Cup, gdzie się spotkacie ze Sławkiem Peszko i powalczycie o 10 tysięcy złotych.
0: To nasza mundialowa akcja. Polaków nie ma na mundialu, ale za to wy możecie być na antenie Radia SK, a potem na PGE Narodowym. No dzisiejsza zagadka, w której wygwizdaliśmy jedno słowo Sławka, przysparza sporo problemów, to może posłuchajmy, jak to brzmi.
2: Jak siadam do taksówki, to kierowca od razu pyta, stadion czy...
1: No i już wiemy, że na pewno prawidłową odpowiedzią nie jest monopolowy.
0: To rano padło. Nie, to nie monopolowy.
1: Ani policja.
0: Z drugiej mańki też nie. Nie. I teraz pytanie, jak podpowiedzieć, czy bliżej jest do tej pierwszej odpowiedzi,
1: no
0: czy
1: bliżej,
0: do tej
1: bliżej
0: drugiej?
1: Bliżej do pierwszej. Bliżej jednak uznałabym, że do pierwszej, więc tym
0: chociaż
1: się kierujcie.
0: Chociaż czasami ta druga może też się pojawić.
1: Tak, mieć związek z tym, co mamy na myśli. Nie podpowiedzieliśmy prawdopodobnie.
0: No nie.
1: Ale jeżeli chcecie spróbować swoich sił, to sk.pl albo aplikacja Radio SK.
0: Zgłaszajcie się, bo po 17 do kogoś dzwonimy i mamy nadzieję, że wręczymy tysiaka.
3: Radio SK. Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
7: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
8: Do salonów Ciche Zasada wjechała nowa, przestronna i oszczędna superhybryda BYD Atto 2. Z łącznym zasięgiem do 1000 km i spalaniem już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz już od 60 400 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Sprawdź nabyt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy Bagiennej 36D w Szczecinie.
9: Uwaga Szczecin! Cyrk na wodzie. Od 1 do 5 lipca przy ulicy 1 Maja obok Aldi. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
10: Zapraszam do stanowiska.
11: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
10: Pani Ania jest na urlopie.
11: Czyli niczego nie załatwię.
10: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
11: Uff, no i to jest zmiana.
12: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie 2. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. To będzie ostatnia reklama.
16: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
17: Czy można powtórzyć pytanie?
16: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
17: Tak.
16: Brawo!
18: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.

0: Macie też nas i po 17 będzie opcja na to, żeby zgarnąć wejściówkę na PGE Narodowym w ramach SK Karniaki Cup, a do tego Tysiaka.
1: I jeszcze zagramy hymn męskiego grania.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii tak dobre okazje rzadko się zdarzają.
3: A w praktyce właśnie trwają. Setki produktów w świetnych cenach tylko na Casto Days. Akcja trwa do 23 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
4: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
6: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
7: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
8: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawić samą. Ta demencja jest coraz gorzej. Rozumiem, nie jesteś z tym sama. Spójrz, rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
9: Nowoczesna, całodobowa opieka senioralna nad Bałtykiem. Rehabilitacja i komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. jantarseniorhome.pl.
10: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
11: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
12: Muzyczne powitanie wakacji 27 czerwca w Policach. Na scenie wystąpią DJ Dragbass oraz Aleksandra Januszewska, uczestniczka programu The Voice of Poland. Ponadto dmuchańce, stoiska gastronomiczne i handlowe oraz mnóstwo atrakcji dla dzieci. Wstęp wolny. Muzyczne powitanie wakacji 27 czerwca. Plac rekreacyjno-sportowy przy ulicy Roweckiego w Policach. Zaprasza Stowarzyszenie Police Wspólny Kierunek. A to dopiero początek. Sprawdź wszystkie nasze wakacyjne imprezy na Facebooku Police Wspólny Kierunek.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
18: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
19: W rejonie węzła Gryfino warto szukać objazdów, m.in. drogą wojewódzką numer 119. Tam trwa protest rolników. Nie wiadomo, do kiedy potrwa. Zwalniamy też w centrum, m.in. na Matejki, noga z gazu na Strzenieckiej. Na termometrach 24 kreski, bez opadów, ciśnienie wysokie.
18: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien i drzwi. Połczyn Zdrój Muńska 11A. www.redan.pl.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
20: Minęła 17. Paulina Horpatowska, to jest SK News. USA zawieszają sankcje na irańską ropę na 60 dni. To część wstępnego porozumienia z Teheranem. Iran zobowiązał się do swobodnego tranzytu przez cieśninę Ormus.

0: a zawieszenie sankcji ma obowiązywać na czas dalszych negocjacji. Woda pojawiła się błyskawicznie, mówią naszemu reporterowi mieszkańcy Białego Dunajca. Przez tę część Podhala przeszła dziś gwałtowna nawałnica. Ulice dosłownie zamieniły się w rwące potoki. Ucierpiał też sąsiedni Poronin.
1: No tak, przyszła taka pompa strasna. Ludzie porobili se małe rureczki, odpływy i te rosiczko zapchało za dużo i wyszło na drugie, idzie ulicami.
2: Krzysztof Leja, Państwowa Straż Pożarna w Zakopanem. Woda napływająca od strony Skarpy, zza Zakopianki, zalała nam wszystko, budynki zalane, piwnice. Jeden z budynków lekko uszkodzony.
1: Kany mogą, no to pompują, nie dadzą rady siczki go od razu ogarnąć.
0: A na miejscu był Łukasz Bobek. Na szczęście sytuacja powoli się uspokaja. Ewakuowani mieszkańcy mogą wrócić do domów. To najnowsze informacje od strażaków, którzy wciąż pracują w fabryce aerozoli w Harnowie pod Ustką. Przypomnijmy, zakład produkujący aerozole stanął w ogniu wczoraj po południu.
3: Strażacy prowadzą przelewanie oraz dogaszanie pogorzeliska, a działania mogą potrwać jeszcze kilka godzin ze względu na konieczność dokładnego sprawdzenia i zabezpieczenia terenu.
0: Mówi Dawid Westrych ze Straży Pożarnej w Gdańsku.
4: SK Szczecin. News.
5: Mateusz Tomaszewicz trzymał dwa noże i groził śmiercią, usłyszał zarzuty. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w Choszcznie. 35-letni obywatel Kuby miał zastraszyć dwie osoby. Nikomu nic się nie stało, a mężczyzna jest w rękach policji.
6: Mężczyzna usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na okres 2 miesięcy.
5: Mówi Milena Królikowska z policji w Choszcznie, grozi mu do 3 lat za kratami. 1,5 miliona złotych na opiekę nad zwierzętami w ramach projektu Nasze Zwierzaki. Dofinansowanie przeznaczone będzie na nowe kojce czy na edukację.
4: Wrzuć na luz!
7: Teraz.
8: Międzynarodowa godzina szczęścia.
7: Nareszcie!
8: 2 minuty po 17:00 w ten poniedziałek. A może ktoś się będzie uśmiechał za chwilę jeszcze bardziej, jak zgarnie od nas Tysiaka w ramach SK Karniaki Cup?
7: Nareszcie zagramy właśnie teraz to hymn męskiego grania. Jeśli chcecie się zgłosić do SK Karniaki Cup, to sk.pl.
8: Kasia Węsierska. Jeszcze raz teraz muszę. Kasia Węsierska.
7: I Michał Hanczak. Za wcześnie nacisnąłem, przepraszam. Ja się

0: stary, dobry David Guetta i całkiem młoda Rihanna.
1: Nie widziałam, ale wiem, że kiwaliście głową jadąc autem, a to jest bardzo dobry znak. Who's that chick w Radio SK?
0: Wrzucamy na Luzka Siemensierska, Michał Hanczak. Coś na takie złagodzenie skutków poniedziałku mam. Ale
1: czy jest to cokolwiek poza premią od szefa i awansem?
0: Podobno jest, ale to jest w sumie tylko wiadomość dobra dla mężczyzn.
1: No,
0: także panowie,
1: bardzo.
0: Posłuchajcie, to są wspaniałe badania jakiegoś dziwnego uniwersytetu, o którego istnieniu słyszę po raz pierwszy w życiu, okazuje się, że mniej więcej, że jeśli chodzi o mężczyzn, to uspokajająco działa na nich widok mięsa.
1: Surowego, upieczonego, czy tego
0: różnego.
1: Już nie będziemy
0: zrobiono
1: precyzować?
0: Takie badanie, że pokazali panom zdjęcia gotowego do spożycia mięsa i neutralne obrazki bez mięsa. I potem poddawali ich takiemu zadaniu, które mierzyło poziom agresji. I się okazywało, że ci, którzy oglądali zdjęcia mięsa, mieli niższy poziom tej agresji.
1: Mniej rzucali mięsem.
0: No właśnie, właśnie. Więc może trzeba po prostu popatrzeć na kotlety, jak się na przykład facet zdenerwuje. A widzisz, jak na przykład Maniek by się zdenerwował. Widzisz, że on już tam buzuje mu coś.
1: To co,
0: i zaraz
1: mam mu
0: będzie
1: wyciągnąć
0: awantera?
1: I rzucić steka w twarz?
0: Stek kłamstw. Nie, to tam po prostu wyciągasz jakieś zdjęcie, nawet wiesz, jakiegoś tam tatara i on od razu łagodnieje.
1: Kiedyś, naprawdę już ładnych kilka lat temu, słyszałam, jak pan jakiś o jakiejś ładnej dziewczyny mówił per cielęcinka. To wiele wyjaśnia.
0: No lepiej cielęcinka niż słoninka, nie?
2: Reklama. Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Centrum Handlowym Galaxy Outlet Park w Szczecinie.
4: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
5: No jestem, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
4: No, sprytnie.
6: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
10: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i ekomieszkańcy gminy Nowogard zapraszają na ekopiknik. Widzimy się 26 czerwca, start godzina 12, plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Eko Piknik poleca Radio SK. Zadanie współfinansowane przez gminę Nowogard oraz fundusze europejskie dla Pomorza Zachodniego.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców.
13: Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17.
14: I po reklamie.
15: Eska.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

ale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: 17.31.
1: To jak na plaży już byśmy
2: i
1: dziś
2: bardzo
1: byli.
2: Bardzo dobrze, ale my was teraz wysyłamy na Murawę.
3: SK Karniaki K.
2: To znaczy za to trzymamy kciuki, żeby to się udało i żeby Maja znała odpowiedź na to, jakie słowo zostało wygwizdane.
1: Ale zanim to słowo, Maju, to chciałem cię zapytać o to, z kim ty byś chciała tak naprawdę na PGE Narodowym w Warszawie się pojawić?
4: Ze swoim narzeczonym.
1: Bo to jest piłkarz.
4: Tak, zgadza się.
2: I on myśli, że on nie ma dość pracy w pracy i w wolny weekend chciałby, żebyś go zabrała na PGE Narodowym, żeby on ze Sławkiem Peszko tam pokopał w gałę?
4: To właśnie już skończył sezon, już nie może się doczekać następnego, więc myślę, że to jest dobra okazja, żeby spożytkować tą energię.
2: Mam pasjonat.
1: Napisałaś na SK.pl w swoim zgłoszeniu, że ty jesteś narzeczoną piłkarza i że bycie taką narzeczoną to jest naprawdę wyczerpujące zajęcie, bo musisz mu towarzyszyć zarówno podczas meczów, jak i podczas regeneracji po meczach.
4: Dokładnie.
1: I na czym polega regeneracja po meczach, mnie zainteresowało?
4: No to są różne sposoby, zarówno basen i sauna, jak i rolowanie w domu. Często też pomagam właśnie, jeżeli złapię jakąś kontuzję.
2: Czyli sobie dziewczyna. Też pracę dołożysz, bo jak on pojedzie tego czwartego na ten PGE Narodowym, tam pogra, to... A, dobrze to wymyśliła, to potem ją zabierze do hotelu z basenem i z sauną.
1: Patrz, to jest bardzo ciężkie zajęcie, rzeczywiście. No dobrze, no nie wiem, czy on się cieszy z tego powodu, że ty go wyrolujesz od czasu do czasu, ale w tym kontekście to chyba tak, to
2: Maja,
1: chyba można.
2: Mamy dla ciebie zagadkę od Sławka Peszki. Potrzebujemy jednego wygwizdanego słowa. Od razu możemy podpowiedzieć, bo już dzisiaj te dwie odpowiedzi padły. Prawidłowym słowem nie jest ani policja, ani monopolowy.
1: Czy jesteś gotowa na zagadkę?
4: Myślę, że tak.
1: Po gwizdku będziesz miała 3 sekundy, żeby podać nam brakujące słowo. Startujemy w takim razie. Uwaga.
5: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta: stadion czy...
4: Izba wytrzeźwień.
2: Izba wytrzeźwień. Sprawdźmy, czy to powiedział Sławek.
5: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta: stadion czy impreza?
2: Też na i, ale jednak nieco milej się kojarzy ta odpowiedź, która była tą prawidłową, czyli impreza jednak.
1: Jakoś tak, ja nie wiem.
4: To była moja druga myśl.
1: No, też na i, ale dlaczego wy w ogóle kojarzycie jakąś izbę wytrzeźwień? Ja w ogóle tego nie kumam. Skąd ten pomysł? Maju, słuchaj, no mamy dla ciebie 100 złotych.
2: Stówkę mamy.
1: Chciałem już powiedzieć, że zaproszenie w pewne miejsce, ale jednak nie. I na szczęście nie jest to miejsce, o którym mówiłaś. A stówka to jest taka kasa, za którą można sobie jakieś fajne zaproszenie ogarnąć.
4: Dobrze, dziękuję bardzo.
2: Ale oczywiście ciągle mamy miejsca. Na PGE Narodowym, gdzie 4 lipca SK Karniaki Cup ze Sławkiem Peszką, więc jeżeli macie ochotę, no to już teraz można się zgłaszać na SK.pl lub przez aplikację.
1: Tam już za chwilę pojawi się zupełnie nowa zagadka, zupełnie nowe słowo będzie wygwizdane i tego słowa będziemy szukać jutro.
3: SK Karniaki Cup.

0: Nowość na antenie Radia SK. Tak, Andrea Bocelli się tu pojawił i ja mam taki hit Andrea Bocelliego, który się idealnie nadaje na 17.40 w poniedziałek w pracy. I ten hit brzmi tak. Czekaj, bo ja oczywiście już coś tutaj pochrzaniłem i teraz chciałem ci go puścić, a nie mogę. Bo wszystko sobie tu
1: chyba
0: zablokowałem.
1: Być może to właśnie tak w poniedziałek powinno brzmieć, jak błoga cisza.
0: Czekaj, ale co tu się wydarzyło? Jeszcze raz. Ej, przed chwilą działało. Zepsułem radio chyba. Ale pewnie znacie ten hit, to jest... To, teraz ja muszę to zrobić.
2: To say goodbye.
0: Prawdopodobnie ja za chwilę dostanę od maila od szefa z tym Hany, po tym co było teraz na antenie. Time to say goodbye.
1: Już nie chcę nic mówić, ale sam chciałeś, przynajmniej twoje marzenie by się wtedy spełniło.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku, przy barierce,
5: czy 100 metrów od sceny.
6: Festiwale mają swój

0: na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Uwaga Szczecin! Cyrk na wodzie. Od 1 do 5 lipca przy ulicy 1 Maja obok Aldi. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
6: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
7: Hyundai Gazette. Szczecin, ulica Gdańska 10E.
8: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.

0: na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Cześć, sąsiad, nowe auto?
2: No tak, to nowy Changan.
1: Pierwszy raz słyszę.
2: W Polsce nowość, a na świecie miliony kierowców już go znają.
1: No, robi wrażenie.
2: Poczekaj, poczekaj, aż się przejedziesz. Wyposażenie premium w standardzie.
1: A cena?
2: W ofercie premierowej Changan CS55 Plus już od 122 600 zł. 7 lat gwarancji i ubezpieczenie za złotówkę.
1: Brzmi jak okazja. Gdzie go mogę zobaczyć?
2: U najbliższego dealera. Poznaj markę, która podbija świat. Changan jest dostępny w Polsce. Umów jazdę próbną. Changan. Fun should be easy.
3: Changan Grupa Bemo zaprasza. Struga 2.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 zł przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: I po reklamie.
7: SK.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
4: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
5: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. Polmotor zaprasza. Szczecin, ulica Ustowo 52 i ulica Struga 73. Polmotor kia.pl.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Stresujesz się decyzją o studiach?
8: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
7: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
8: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
9: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.

0: Sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Hybrydowy SUV BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0%. Za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy Bagiennej 36D. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wójt gminy Ustronie Morskie, hotel Scale Resort and Spa oraz Radio SK zapraszają na koncertowe otwarcie lata. Już 4 lipca Ustronie Morskie zamieni się w muzyczną przystań nad Bałtykiem. Zabierz znajomych, rodzinę, wstęp bezpłatny. Widzimy się w amfiteatrze w Ustroniu Morskim. Na scenie zespół Sound and Grace oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Ustronie Morskie, 4 lipca, start godzina 21. Amfiteatr przy Bolesława Chrobrego.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Utrudnienia są nadal w rejonie węzła Kijewo, gdzie wprowadzono nową organizację ruchu. Zwalniamy też w rejonie węzła Gryfino, gdzie trwa protest rolników. Dłużej postoicie też w centrum Szczecina. Mowa tu o Matejki. Na termometrach mamy 24 kreski, ciśnienie wysokie, dziś bez opadów.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
7: Minęła 18. Paulina Horpatowska, to jest SK News. Dwa śledztwa w sprawie warszawskiego szpitala południowego. Prokuratura zbada sprawę domniemanych oszustw finansowych byłego koordynatora SOR-u Dawida Kacprzyka. Śledczy zajmą się także tak zwaną ścieżką VIP dla polityków oraz nadzorem nad szpitalnym oddziałem ratunkowym. Południe Polski walczy ze skutkami burz. W Małopolsce

0: Strażacy interweniowali już ponad 350 razy. Obowiązują tam alerty drugiego i trzeciego stopnia, a synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem i ulewnym deszczem.
1: Sponsorem programu jest Decathlon.
2: SK Sport News.
0: Kolejne reprezentacje mogą dziś wywalczyć awans do fazy pucharowej mundialu. Francja zagra z Irakiem, a Norwegia zmierzy się z Senegalem. O 19:00 Argentyna rozegra swój drugi mecz na turnieju, a jej rywalem będzie Austria. Polskie siatkarki czwarte po dwóch turniejach Ligi Narodów. Na zakończenie zawodów w Bangkoku przegrały z Kanadą 2-3.
1: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
2: SK Szczecin. News.
3: Mateusz Tomaszewicz. Rolnicy nadal blokują S3 na wysokości węzła Gryfino. Żądają ograniczenia importu i poprawy opłacalności ich upraw. A co na to sami kierowcy?
4: Jedziemy z nad morza, ale jedziemy w stronę Wrocławia. Prędzej byliśmy w domu, a tak. Trudno.
5: Mają rację jakąś. Damy radę.
6: Powiedział mi przed chwilą policjant, że mam jechać na Wyślibórz na 119. A jedziemy z Międzyzdrojów na Poznań i już trzeci raz Szczecin okrążamy.
3: Objazd możliwy jest między innymi drogą wojewódzką numer 119, ale tam też tworzą się korki.
7: Impreza. Jeżeli dziś lub wczoraj komuś było gorąco, to spokojnie, za kilka dni będzie jeszcze goręcej. Jakie macie sposoby na upał, dajcie mi koniecznie znać. Tym bardziej, że właśnie to ciepło wcale nie ucieka. A żeby było gorąco, no to impreza trwa. Faruka i Pepas, zaczynamy w ten sposób. Trzy minuty po 18:00, Mati Fuczuło, cześć!

Sony Fodera, D.O.D., Poppy Bezcamp i Think About Us. 11 minut już po godzinie 18. Czy wy też tak macie, że wychodząc teraz na zewnątrz mówicie do siebie, ale jest gorąco? No w skrócie, lampa. Ja tak miałem dzisiaj, uznając, że zdecydowanie jest za gorąco. No i mam nadzieję, że nie jestem w tym sam, ale potem spojrzałem na prognozy pogody i zobaczyłem, co się szykuje. I szykuje się to, że w okolicach weekendu w dużej części Polski mamy zakręcić się nawet w okolicach 40 na termometrach w cieniu. Naprawdę, naprawdę. Potem już temperatura ma się zmienić, pogoda generalnie ma się zmienić i będzie już chłodniej i bardziej deszczowo, ale najbliższe dni, no to szykuje się naprawdę, naprawdę piekarnik, chyba tak można powiedzieć. No i dajcie mi dlatego znać, jakie wy macie na to sposoby, czy już się przygotowujecie na to, co się wydarzy. Jeżeli tak, to w jaki sposób zamierzacie nad tym zapanować? Może wyjeżdżając gdzieś na plażę, żeby odpocząć, przy okazji złapać promienie, no i troszkę nad tym zapanować przyjemnościami. Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Ja tymczasem gram hity na czasie, bo to też jest gorąca historia. Nelly Furtado, Say Right. 12 minut po 18 już.

0: I tak brzmi imprezka. Tak, czyli Kygo, Kali, The Griffin, Save My Love. Tak to brzmi, 22 minuty po 18. Poniedziałkowa imprezka zaczęła się od mojego mówienia o pogodzie. O trochę też narzekania. Temperatury dają się naprawdę mocno we znaki. No w końcu zaczęło się lato, to czego innego się spodziewać powinienem. No ale można to świętować na różne sposoby, to rozpoczęcie lata. W Zagrzebiu na przykład z tej okazji zorganizowano zlot jamników. Można tam było zobaczyć i pogłaskać setki tych długich psiaków. No i trzeba powiedzieć, że to jest impreza, na której nikt nie patrzy z góry. No dobra, dobra, trochę suche, ale przecież o to chodziło.
1: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK. Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
3: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
5: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
6: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
7: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
8: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Możesz wybrać studia, które brzmią dobrze lub które wybierają inni. Albo możesz wybrać studia, które otworzą Ci drogę do przyszłości i odpowiadają na potrzeby rynku pracy w Polsce i za granicą. Wybierz swój kierunek rozwoju na Politechnice Morskiej w Szczecinie. Technologia, transport, logistyka, informatyka, nawigacje, mechanika. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na www.pm.szczecin.pl. Politechnika Morska w Szczecinie. Kierunek przyszłość.

0: składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Dwie wyjątkowe multimedialne wystawy. Gustav Klimt i Claude Monet oraz inni impresjoniści w Szczecinie już tylko do 26 lipca. Podczas tego zwiedzania zanurzymy się w złotym świecie Klimta i pejzażach Moneta oraz innych impresjonistów. A dzięki wirtualnej rzeczywistości dosłownie wejdziemy do środka ich obrazów. Wystawy Klimt i Monet w Szczecinie w Digital Art Center tylko do 26 lipca. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
3: I po reklamie.

0: Stanach i kwiat jabłoni i szary świat, 21 minut przed 19, a jeżeli ktoś ze swojej szarości chciałby się przenieść gdzieś, gdzie jeszcze nie byliście, albo w miejsce, które doskonale znacie i kochacie bardzo, ale chcielibyście do niego wrócić, to mamy coś dla was. SK dowozi kempera. Nasza akcja wraca już w najbliższy czwartek. No i właśnie wtedy dowieziemy do kogoś z was dom na kółkach na przedłużony weekend. I będziecie mogli pojechać dokąd tylko chcecie. Naprawdę da się to zrobić. Ktoś z naszej ekipy eskowej przywiezie do was kamper. I to no właśnie prosto pod dom. Tylko trzeba się zgłosić w aplikacji Radia SK, którą możecie pobrać za darmo. Czekamy na zgłoszenia, a potem dzwonimy i jedziemy. Radio SK. I gramy. Eleniu Mali Golding, Don't Want Your Love, to już za chwilę w imprezce.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
5: Nosel wkręca w Radiu SK.
2: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
1: Autopromocja.
7: Reklama. Uwaga Szczecin! Cyrk na wodzie. Od 1 do 5 lipca przy ulicy 1 Maja obok Aldi. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
11: Hej! Świętujemy piąte urodziny IKEA Szczecin przez cały czerwiec. W każdy piątek szukajcie ukrytych kart w przestrzeni sklepu i zdobywajcie niespodziewane nagrody. Weźcie udział w warsztatach kultowej niebieskiej torby Frakta i korzystajcie z wyjątkowych ofert IKEA Family. A w restauracji IKEA czeka pyszny zestaw obiadowy za jedyne 15 zł. Świętujcie razem z nami. Szczegóły na ikea.pl/Szczecin. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
15: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
16: I dokąd wtedy jedziemy?
15: No nie wiem.
16: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
15: A, dobry komona.
16: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
17: Przed nami 10. edycja Rap Stacja Festival.

0: producent składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: I po reklamie.

0: Obletka i tańcz. A ja mam do was pytanie. Kiedy ostatnio byliście u fryzjera? Albo kiedy ostatnio fryzjer was obraził? Nie mam na myśli tego, że nie do końca podobało wam się to, co pojawiło się na waszej głowie po wyjściu z salonu. Słuchajcie, coraz popularniejsze są takie salony, w których płaci się fryzjerowi za to, żeby nas obrażał, a potem jeszcze to wszystko nagrał i wrzucił filmik. Wiecie co? Ja już boję się samych wizyt u fryzjera, bez żadnego obrażania, a konkretnie to boję się efektu, no co dopiero jeżeli on jeszcze zacznie mnie obrażać. Boję się, że mógłbym tego nie przetrwać, ale słuchajcie, ja mam coś dla was, zdecydowanie bez żadnego obrażania, za to bardzo przyjemne. Kto chciałby zgarnąć zestaw od pewnego znanego wokalisty, Niall'a Horana, czyli pana, którego znacie doskonale z ekipy One Direction. Mam dla was jego płytę, Dinner Party i torbę przy okazji. Musicie mnie tylko przekonać głosówkami na eskowym Messengerze, że te wszystkie gadżety powinny być wasze. Radio SK. Czekam na głosówki i za chwilę gram. Tate McRae, Just Keep Watching będzie.
1: Reklama. Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
2: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Burmistrz Nowogardu, Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach

0: www.cichy-zasada.pl lub w salonie przy Bagiennej 36D. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
1: Przed nami 10. edycja Rap Stacja Festival. 5 scen, na których wystąpi ponad 70 artystów.

0: Producent składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
6: Szczecin na czasie.
7: Po raz kolejny kłaniam się na 96,9 FM. Z tej strony Mateusz Tomaszewicz. SK Music Tour pojawi się także w Ustroniu Morskim. Wydarzenie odbędzie się 4 lipca o godzinie 17 w amfiteatrze. Na scenie wystąpią szczeciński raper Żelu Żelson, formacja Sound and Grease oraz DJ Radia SK, który zaserwuje Wam hity na czasie. Oczywiście przez całe wydarzenie dostępna będzie dla Was strefa chilloutu z pozytywną ekipą SK Summer City. Będziemy mieć też gadżety. Hej!
5: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent okien i drzwi. Połączeń Zdrój Muńska 11A, www.redan.pl.
8: Muzyką się żyje.
9: Wiktor Waligura doczekał się numeru 1 gorącej dwudziestki. Jego singiel 4 pory roku stał się ostatnio waszym ulubionym hitem i dzięki wam znalazł się na pierwszym miejscu łyskowej listy hitów. 4 pory roku to pierwsza zapowiedź nadchodzącej płyty tego młodego artysty.
10: To jest taki numer na właśnie podniesienie kącików ust i lekkie poruszanie bioder, ale jest też bardzo gitarowy i chyba dobrze pokazuje to, czym ta płyta moja, nad którą teraz pracuję i która jest już prawie skończona, a którą ten singiel zapowiada, będzie wyglądać.
9: Płyta ma ukazać się jesienią, wtedy też klubowa trasa koncertowa, ale już w najbliższy piątek premiera kolejnego singla Wiktora. Nowa piosenka nosi tytuł To jest to. A czekając na premierę możecie zagłosować na 4 pory roku na sk.pl. Ten hit pojawi się też już niedługo w imprezce. Gorącą dwudziestkę gramy wam w piątki, a w poniedziałki to czas na rap dwudziestkę. Dziś od 23 nowe notowanie. Sprawdzimy, czy Chivas obroni numer 1 w propozycjach na sk.pl. Czeka też nowość od Łatwoganga i Majko, czyli charytatywne hit Wszystkie marzenia.
11: Imprezka.
12: Imprezka.
11: Imprezka.
12: Imprezka.
9: A ja w życiu mam bardzo proste marzenia, żeby się najeść, ale też żeby zagrać wam najlepsze hity na czasie. Tate McRae, Teddy Swims, Purple Disco Machine, Kuban Izalia, Kyoto. Tak będzie, ale na początek Just Keep Watching, nie to Mati Fuczyło. 19. Cześć. Najedzony to gram.

0: Kuban, Izalia i Kyoto. To może z Kyoto przeniesiemy się do Irlandii?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo właśnie stamtąd jest Jazzy, którą znacie już doskonale z anteny Radia SK. W końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce. Podobnie było z utworem Can't Deny It. Teraz jednak Jazzy postanowiła wypuścić coś nowego, energetycznego. I zanim wypuszczę to też ja, no to powiem wam jeszcze, że zaczyna się festiwalowe lato w Esce. Jazzy zagra m.in. na wielkim węgierskim festiwalu Sziget. I tam też na przykład Somber, Zara Larsson czy Louis Capaldi. A my już niedługo wyślemy na tę imprezę kogoś z was. Śledźcie zakładkę konkursy na SK.pl i słuchajcie. Jazzy i Chrisa Lorenzo. Invisible to jest nowość.

0: z tym hitem to nawet poniedziałek jest jakiś taki bardziej znośny. Prawda? 28 minut już po 19. A wiecie, że w Polsce jest coraz mniej rodzin? Naprawdę. O, coraz więcej osób żyje w pojedynkę. Takie coś pokazały dane Eurostatu. W zeszłym roku, uwaga, podaje datę. Dane, to znaczy. Nawet 35% dorosłych mieszkało w pojedynkę, a 20 lat temu było zupełnie inaczej. To znaczy, częściej mieszkaliśmy z kimś. No i częściej w mieszkaniach pojawiało się też dziecko. Jedno jest pewne, dzisiaj na pewno częściej wiadomo, kto nie wyniósł śmieci. Może właśnie komuś przypomniałem, więc lepiej sprawdźcie.
1: Reklama. Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy Bagiennej 36D. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: No.

0: Torem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: To będzie ostatnia reklama.

0: tak pięknie. Dawid Podsiadło i Na Błysk. Zaglądam na to, co dzieje się teraz na mundialu. W końcu trwają Mistrzostwa Świata. Właśnie teraz mecz Argentyny z Austrią. No i uwaga, co się dzieje? 43. minuta trwa. 1-0 jak na razie dla Argentyny. Kto strzelił bramkę? Leo Messi. No oczywiście, że tak. I to już kolejne mundiale, w których to on zdobywa bramki. Piękna historia, ale słuchajcie, wspominałem o tym, że coraz bardziej popularne jest płacenie fryzjerowi za to, żeby nas obrażał. No i jeszcze wrzucał filmik z tego do internetu. Martyna nagrała się w tej sprawie na eskowym Messengerze.
1: Pracuję w przedszkolu obecnie. I czasem czuję się jak ten fryzjer. Tak sobie pod nosem coś tam pojojcze. Niestety. Tylko pod nosem.
0: Wiesz, Martyna, gdybyś była fryzjerką, to może klient by to słyszał i jeszcze mogłabyś na tym dodatkowo zarobić. No ale jeżeli pracujesz w przedszkolu, to może faktycznie lepiej nie mówić tego głośno. Ilona też się nagrała.
2: Ja właśnie wracam do domu, zakończyłam oficjalnie drugi rok studiów, ostatni egzamin. Za mną stres już powoli schodzi, ale jestem bardzo szczęśliwa. Dlatego zaczynam wakacje, chociaż na pokładzie mam męża i dwójkę dzieci, więc no z tym odpoczynkiem to tak na dwa razy, ale jedno przynajmniej się skończyło. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy też. Czyli Ilona, ty też masz przedszkole, z tym, że w domu. Ale najważniejsze, że udało się zdać. Gratulacje. No i część obowiązków uciekła. To dobrze. Należy się nagroda. Zestaw z płytą Naila Horana leci do ciebie.

Poszłoby się na ich koncert, prawda? Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeat It w Radiu SK 6 minut do 20. A w temacie festiwali to mamy dla Was niezłą opcję. Od dzisiaj w imprezce wyliczamy rzeczy, które zawsze zabieracie ze sobą na festiwale i koncerty. Do zgarnięcia, o, tysiak. Między innymi na wybrany festiwal, na co chcecie, więc zgłoszenie na sk.pl. Szykujcie się, przygotowujcie się, zgłaszajcie się, bo już niedługo do kogoś z Was zadzwonię. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, ten hit zagram za chwilę.

0: przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
1: Hyundai Gazette. Szczecin, ulica Gdańska 10E.
2: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny.
3: Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard.
2: Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
4: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.

0: sceny old school. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
4: Szczecin na czasie.
5: Cześć, kłania się bardzo niziutko. Witajcie, z tej strony Mateusz Tomaszewicz. Przypominam, że Holiday Park Szczecin wraca na Łasztownię, a z Wesołego Miasteczka i poszczególnych atrakcji będziecie mogli korzystać już od najbliższego piątku do, uwaga, aż do 30 sierpnia. Nie zabraknie nowości takich jak atrakcja Supercars. Patronem miejscówki jest nasza stacja, więc będziemy mieli także wejściówki, więc słuchajcie uważnie kolejnych wejść. Tyle ode mnie. Cześć.
3: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent okien i drzwi. Połączeń Zdrój Muńska 11A, www.redan.pl.
6: Muzyką się żyje.
7: Jak rozpoczynać wakacje, to najlepiej z Eską. Na przykład na koncertach z cyklu SK Music Tour. W najbliższy weekend ruszamy do województwa zachodniopomorskiego. Będziemy w Nowogardzie i w Kołobrzegu. SK Music Tour w Nowogardzie odbędzie się w piątek. Na scenie Grupson oraz Eryk Mączko. Ma całość poprowadzi dla Was Kasia Węsierska. Z kolei w Kołobrzegu powitamy wakacje w niedzielę. Wystąpią Pryska oraz zespół Ira, a prowadzącym będzie Hanczak. Wstęp na koncerty SK Music Tour jest darmowy. Zaczęło się lato, a razem z nim czas wakacyjnych festiwali. W najbliższy weekend w Żywcu zacznie się trasa męskiego grania. Początek lipca to oczywiście open air, ale też fajne imprezy dla fanów hip-hopu. Najpierw Polish Hip Hop Festival w Płocku, a potem Rap Stacja w Sławie. Na te dwa wydarzenia zaprasza SK. Już niedługo będziemy mieli dla Was bilety. W wakacje warto zarezerwować też czas na Łódź, Summer Festival czy Letnie Brzmienia. A jeżeli kręcą Was zagraniczne festiwale, to w sierpniu można wybrać się do Budapesztu na Sziget. Tam zagrają m.in. Somber, Zara Larsson czy 21 Pilots i uwaga, SK będzie Was tam wysyłać, więc bądźcie koniecznie czujni.
8: Impreska.
7: SK. Pomyślałem przed chwilą, że jest wiele zdań, które mogłyby paść dzisiaj z moich i z Waszych ust, ale są też zdania, które nie padły dzisiaj na pewno. To jestem tego pewien na 1000000%. Na przykład coś takiego. O, nie było słychać to jeszcze raz.
9: Zimno. Jesteśmy jak na akraktatycie.
7: Mati Fuczyło, to jest imprezka. A to Justin Bieber i Nicki Minaj. Beauty and the Beat. 2 minutki po 20:00.

Temper City, Self-Aware, a wiecie, że w najbliższą niedzielę można iść na zakupy? Tak, szykuje się niedziela handlowa. Jestem pewien, że w tym momencie podzieliłem słuchaczy. Jedni się ucieszyli, że to oznacza zakupy, a inni się zmartwili, że to oznacza zakupy. No, w każdym razie wszystkim życzę powodzenia w kolejkach.

0: Ale Farben, Rene Miller i Borycak. A kto lubi festiwale albo dobrą zabawę?
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
0: Bo my szukamy rzeczy, które zabieracie ze sobą, na przykład na festiwal, żeby bawić się do końca. W tej sprawie zgłaszacie się do nas na sk.pl, a ja zamierzam porozmawiać teraz z kimś z was. No w końcu może czegoś się dowiem i może nie przysnę przed końcem imprezy. Na sk.pl zgłosiła się do nas Marta, cześć.
2: Cześć.
0: I ty mnie bardzo mocno zaskoczyłaś, bo napisałaś tak: zawsze zabieram ze sobą na festiwal pistolet na wodę. Chcesz się dowiedzieć, dlaczego, to zadzwoń. No to dzwonię i pytam, dlaczego?
2: Słuchaj, mam już to sprawdzone. Co roku zabieram ze sobą pistolet na wodę, bo to jest bardzo ważna rzecz i bardzo pozytywnie zawsze odbierana do nawiązywania kontaktów i nowych znajomości.
0: Ach, czyli strzelasz do ludzi po prostu.
2: Jest to super sprawa, żeby na przykład kogoś poznać, zaczepić, kiedy ktoś jest na polu namiotowym obok, w namiocie ktoś tajny, z kim by się chciało po prostu nawiązać znajomość, to jest świetne.
0: No to
2: zrobić tu zaczepkę i powiem szczerze, mamy to sprawdzone z koleżankami, to się zawsze super przyjmuje.
0: No muszę ci powiedzieć, Marta, że w takim razie ja chyba idę do sklepu z zabawkami i muszę kupić pistolet na wodę, ale powiedz mi, czy jest jeszcze jakiś inny obowiązkowy punkt wyposażenia? Czy bierzesz tylko to i nie potrzebujesz niczego więcej?
2: No nie, zawsze muszę jednak wziąć coś jeszcze, to znaczy koniecznie wygodne, jakieś niezdzieralne buty, bo to jest naprawdę podstawa. No i nie wiem, czy nie najważniejsza sprawa ze wszystkich: super ekipa przyjaciół, bo bez tego żaden festiwal się nie...
0: No jasne, że tak, ale Marta, przekonałaś mnie już nawet tym pistoletem na wodę, więc skoro tak, to musi być nagroda. 1000 zł na festiwale, na które weźmiesz swój pistolet na wodę i będziesz oblewać ludzi, a do tego elektrolity od Active Lab Pharma lecą do ciebie, co ty na to?
2: No rewelacja, strasznie się cieszę. Dziękuję serdecznie.
0: Polecamy się, a super. Wy macie swoje obowiązkowe wyposażenie? To zgłaszajcie się na sk.pl. Radio
1: SK. Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Reklama. Do salonów Ciche Zasada wjechała nowa, przestronna i oszczędna superhybryda BYD Atto 2. Z łącznym zasięgiem do 1000 km i spalaniem już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz już od 60 400 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Sprawdź nabyt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy Bakiennej 36D w Szczecinie.
4: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
5: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
6: To będzie ostatnia reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: I po reklamie.

0: Just Like a Pill. To Pink w Esce. W imprezce. Cały czas trwa mecz Argentyna-Szwajcaria. To na mundialu. 81. minuta. Wygrywa Argentyna po golu Leo Messiego. No, chciałbym powiedzieć, że ten pan strzelił już 17 bramek na samych mundialach. Ja na przykład żadnej nie strzeliłem na mundialu, więc uważam to za niezły sukces ze strony Leo. Ale mecz Argentyna-Szwajcaria trwa. Ciekawe, czy będą karniaki, bo u nas będą na pewno. Trwa SK Karniaki Cup. Codziennie na naszej antenie odgadujecie słowo, które wypowiedział Sławek Peszko, ale które zostało wygwizdane. Na przykład...
1: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta, stadion czy...
0: No i zbieramy 11 Radia SK, która pojedzie na finał na PGE Narodowym i zagra o 10 tysięcy złotych. Jak na razie mamy 4 zawodników, którzy zgadli hasła, ale ty możesz być piątym. SK.pl, tam się zgłaszacie. Pytanie tylko, czy strzelisz coś. Radio SK. A teraz już gram coś. Swedish House Mafia, Wait So Long.

5 minut do 21. Słuchajcie, są rzeczy, na które czeka się 360 dokładnie lat. Tak jest z tym, co wydarzyło się w Londynie. No bo w jednym z parków od bardzo dawna żyły tam pelikany. Od bardzo dawna, czyli od 1664 roku dokładnie. I co? I po 360 latach ekipa postanowiła założyć tam gniazda, a w nich wykluły się pisklaki. No, trzeba przyznać, że te pelikany to potrzebowały chwili, żeby się zadomowić. Ale w takim razie wielkie gratulacje dla rodziców. Ja, słuchajcie, dzisiaj zadomowię się Wesce i bardzo dobrze. Słyszymy się o 23 w Rap 20. Głosujcie na sk.pl. Mati Puczyło. Dzięki. Cześć.

0: To mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
2: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: I to jest piękna gra!
7: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
6: Tak, wiedziałem!
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: To będzie ostatnia reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
11: Szczecin na czasie.
12: Mateusz Tomaszewicz, witajcie. Przypominam, że w najbliższy piątek w godzinach od 11 do 19 na ulicy Plantowej odbędzie się trzecia edycja Stacji Szczecin. To plenerowe zakończenie roku szkolnego w przestrzeni miejskiej. Inicjatywa ma na celu stworzenie otwartego, bezpiecznego i inspirującego miejsca spotkań dla młodych ludzi oraz mieszkańców miasta. Program tegorocznej edycji obejmuje występy DJ-ów, pokazy czy bitwy taneczne, więc będzie się działo, a szczegółów szukajcie na sk.pl.
10: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent okien i drzwi. Połczyn Zdrój Młyńska 11A, www.redan.pl.

0: Češnji, naše
1: radio.
2: Radio
1: SK.
2: SK.
3: SK.
4: Summer.
5: Codzienne info o wakacyjnych imprezach. SK Szczecin News.
6: Cześć wszystkim, z tej strony Oliwia Rudnicka i właśnie rozpoczynamy pierwszą część naszego magazynu lokalnego prosto ze Szczecina. Zapraszam Was na moją rozmowę. A dzisiaj mam przyjemność gościć panie ze szczecińskiego inkubatora sektorów kreatywnych. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, tutaj Marta Krajniak
8: oraz Magda Roman. Dzień dobry.
6: To może zacznijmy od początku. Czym w ogóle zajmuje się Inku?
7: Inkubator sektorów kreatywnych prowadzi Stowarzyszenie Media Design, w którym oczywiście jesteśmy. My jesteśmy takim miejscem właśnie dla organizacji pozarządowych, ale nie tylko, ponieważ też dla mieszkańców, bo w naszym Inku przy Wojska Polskiego jest to przepiękna willa. Posiadamy kilka salę kinową. Mieszkańcy Szczecina na pewno znają jako kino pałacowe, bo tam oczywiście kiedyś się mieścił Pałac Młodzieży. Mamy przepiękne 3 sale warsztatowo-szkoleniowe. Jak to u nas mówi, nie ma głupich pomysłów i tylko trzeba im czasami tylko troszeczkę pomóc. No i też mamy piękny ogród, gdzie teraz w końcu zacznie się właśnie ten sezon taki letni. Możemy wtedy na dworze robić różne imprezy plenerowe, ale też to jest też główne nasze takie zadanie, to jest też szkoleniowa część warsztatowa, gdzie pomagamy też organizacjom założyć organizację albo na przykład pozyskiwać fundusze na różne działania, bo jakby my też stricte tym się zajmujemy i też tak działamy, ponieważ szukamy różnych projektów, piszemy dotacje, różne wnioski, no i tak pozyskujemy właśnie pieniądze na różne inicjatywy, które dzieją się w mieście.
6: Nie ma głupich pomysłów, czyli jakie są pomysły?
8: Na przykład spotkanie jakieś integracyjne, stowarzyszeń na przykład pozarządowych. Są to też warsztaty, koncerty, stand-upy, spotkania autorskie, gdzie zapraszamy różnych Szczecinian do tego, aby opowiadali o rzeczach, które robią tutaj dla lokalnej społeczności, ale też i globalnie.
7: Powiem jeszcze, że jeśli chodzi o wystawy, to nasz grafik w tym roku faktycznie jest bardzo napięty, bo z tego, co pamiętam, zostało nam już ostatnie miejsce w tym roku, więc zachęcam, jeśli ktoś by chciał zrobić właśnie u nas wystawę. I my podkreślamy, że jeśli chodzi o wystawę u nas, to mogą być amatorzy, to mogą być po prostu osoby, które kochają sztukę, kochają fotografię, różne elementy. Mamy też galerię w Windzie. Mamy nadzieję, że ten rok przyniesie kolejne nowe projekty, więc jeśli chodzi właśnie o sztukę użytkową i można naprawdę dotknąć różnych rzeczy, choćby najlżejsze krzesło Oskara Zięty i można je naprawdę podnieść jednym paluszkiem, więc to jest też ciekawe w ogóle dla dzieci, chociaż dorośli też mają z tego, że tak powiem, zabawę. Więc galeria jednego wieku to też jest u nas, ale też wykorzystujemy jakby budynek do granic możliwości, bo za chwilę będziemy właśnie w części korytarzowej mieli różne wystawy. Także to jest bardzo duża część też naszej pracy.
6: W najbliższym czasie odbędą się też warsztaty dla dzieci i dorosłych.
8: My planujemy na pewno dalej kontynuować warsztaty kreatywne, bo uważamy, że to jest bardzo taka duża wartość, że poprzez sztukę możemy gdzieś wyrażać swoje emocje. Możemy też właśnie czerpać inspiracje i wrócić z czymś do domu. Na pewno będziemy kontynuować warsztaty z tworzenia obrazów metodą Puringu. Będziemy tworzyć naturalne kosmetyki. Będziemy również malować torby. Będziemy, myślę, też wykonywać pracę metodą dekupażu. Jest to bardzo, bardzo ciekawe i są to też takie warsztaty, które umożliwiają, że nasi uczestnicy mogą powtórzyć te rzeczy gdzieś u siebie w domu, zaprosić gdzieś swoich znajomych, czy nawet pokazać rodzinie i wspólnie gdzieś kontynuować realizację tych warsztatów.
6: Żonglować też można w domu?
8: Żonglować też można w domu. Podziwiam osoby, które potrafią robić takie rzeczy. Ja bym się chciała chętnie nauczyć.
7: Jakby warsztaty kreatywne też są kontynuacją właśnie Sztuka Łączy, naszego projektu. Ostatnio mieliśmy prawie 130 osób na 10 warsztatach, więc to był duży sukces i duże zapotrzebowanie, jak widać. Od maluszków, 4-latków, które naprawdę, o Jezu, były wspaniałe, po osoby dorosłe i po seniorów. Seniorzy też są kochani, bo byli właśnie zachwyceni naszym puringiem i wracali i do tego stopnia, że powtarzaliśmy te warsztaty nawet 2 razy. Nawet były listy rezerwowe do tego stopnia, także to nam pokazuje, że właśnie poprzez sztukę możemy łączyć różne pokolenia, a czasami i osoby przychodzą właśnie z dziećmi na te warsztaty, więc jakby my też dostosowujemy się, no my jesteśmy elastyczni, to też właśnie o to chodzi, żeby, pomimo tego, że warsztaty dla dorosłych ktoś zadzwoni, czy mogę przyjść z dzieckiem, tak? No jakby potrafimy do tej sytuacji się dostosować, a i zawsze prowadzący też są różnie, bo to są osoby z naszego zespołu Inku, ale my też jakby szukamy kreatywnych osób, które jakby chcą z nami współpracować i to jest fajne.
8: Nam także zależy na takiej właśnie współpracy transgranicznej, dlatego cieszymy się, że są takie właśnie fundusze, dotacje, gdzie możemy realizować projekty polsko-niemieckie, bo właśnie Sztuka Łączy był takim projektem i jest, który właśnie łączy tą taką współpracę, żeby razem się spotykać, rozmawiać, robić kreatywne rzeczy, wymieniać się doświadczeniem i tworzyć kolejne super projekty.
6: To co czeka na nas w najbliższym czasie?
8: Zaczniemy może od tego, że planujemy ogłosić kolejny nabór do naszego konkursu Mikrogranty, który polega na tym, że minimum 3 pełnoletnie osoby, może to być grupa właśnie nieformalna składająca się z tych 3 osób, bądź organizacje pozarządowe, mogą złożyć taki u nas projekt na realizację jakiegoś wydarzenia dla lokalnej społeczności i my później możemy ocenić, czy taki projekt zasługuje na otrzymanie tej naszej dotacji w wysokości 2000 zł brutto maksymalnie i później zrealizowanie czegoś fajnego tutaj dla mieszkańców Szczecina.
7: Na pewno jeszcze przed nami kilka warsztatów kreatywnych, to na pewno, ale też w najbliższym teraz tutaj miesiącu, no to właśnie, o czym wspominałaś, te warsztaty dla rodziców i dzieci, Bawmy się razem, muzyka i żonglerka, ale także właśnie uwolnij stres i napięcie z ciała poprzez własny taniec. My tutaj właśnie na te warsztaty udostępniamy przestrzeń i to te warsztaty będzie prowadziła pani Beata Matusiak, także też serdecznie zapraszam na te zajęcia. Oczywiście jest wystawa, która trwa. Za chwilę będą kolejne też wernisaże i tutaj będziemy odsłaniać nasze karty. Mamy w planie też kilka pokazów filmowych w naszym kinie, więc tutaj myślę, że też jakby Szczecinian doskoczymy paroma pozycjami, że tak powiem, z naszego lokalnego podwórka, bo nawiązaliśmy właśnie też współpracę z senioralnym takim klubem, którzy po prostu robią filmy w Szczecinie i to jest właśnie to, a jeszcze nigdy nie były ich pokazywane te filmy, więc tutaj czekamy właśnie na tytuły.
6: A czy do kina można przyjść tak na co dzień, czy od święta?
7: Na co dzień owszem można, co prawda my wykorzystujemy kino nie tylko właśnie na filmy, ponieważ w naszym kinie odbywają się spektakle, odbywają się właśnie zakończenia różnych projektów. Ostatnio Stowarzyszenie Atomy miało taką wielką imprezę, Samodzielny Atom, i tam były występy, słuchowiska i tak dalej, więc jakby kino jest wykorzystywane naprawdę na wszelaki sposób, jak to sektory kreatywne, właśnie to jest wielki worek i nie ograniczamy się tylko do szeroko pojętej kultury, ale tutaj są też i zajęcia sportowe, bo co czwartek Kamienica 1 na przykład zrobi zajęcia dronowe właśnie w naszym kinie i też można do nich dołączyć, na ich sociale wejść, więc też tutaj to polecamy.
6: I jak wyglądają takie rzeczy?
7: Jeśli chodzi o zajęcia dronowe, to jest grupa w ogóle droniarzy, to jest grupa już konkretna osób, jakby, którzy mają jakby swoje drony, uczą się latać, mają tory i to jest normalnie przymocowane w kinie, oni mają podświetlane i uczą się latać na różnych, że tak powiem, takich torach. Ostatnim czasem też były u nas właśnie zawody dronowo, to z całej Polski zawodnicy zjechali. I tam było około 40 zawodników i Kamienica właśnie jeden, jakby to też promuje i jakby tym się zajmuje. Czasami też na ogrodzie można, jak ktoś sobie przyjdzie, jeszcze trochę wystawimy leżaki, będzie można już przyjść, poczytać książkę, to proszę cię nie zdziwić, jak tam czasami jakiś dron przeleci, bo i dzieci, i dorośli właśnie próbują jakby uczyć się w ogóle jakby tej całej techniki, bo to nie jest wcale takie łatwe, jak nam się wydaje.
6: Czy w takim razie, jak przyjdzie do was młodzież, która ma jakiś pomysł na siebie, na jakieś zajęcia dla również młodych ludzi, czy na coś innego, czy mogą podjąć współpracę z wami i coś takiego stworzyć?
8: Oczywiście, że tak. My współpracujemy już też z bardzo wieloma środowiskami młodzieży. Cieszymy się właśnie, że młodzi ludzie przychodzą do nas, chcą zrealizować coś dla swojej tutaj lokalnej społeczności, czy nawet dla swoich znajomych. Są to różnego rodzaju spotkania, które na przykład organizują też takie integracyjne, bo uważam, że też w tych czasach bardzo jest ważne, żeby młodzież się spotykała, rozmawiała ze sobą, nie tylko wirtualnie, ale też przede wszystkim tak twarzą w twarz. Realizują różnego rodzaju spektakle też, realizują różne warsztaty, organizują czasami jakieś gale wręczania nagród, więc cieszymy się, że jesteśmy takim miejscem umożliwiającym młodym ludziom tworzenie takich właśnie kreatywnych rzeczy, jakichś takich spotkań integracyjnych. innych. Także gdyby jakaś taka właśnie tutaj lokalna młodzież, grupa miała ochotę coś zrealizować, dla swoich nawet znajomych, zapraszamy serdecznie do nas, do współpracy.
7: Jeśli nie uda się u nas, to my pokierujemy ich dalej, bo nie zawsze wszystkie wydarzenia jakby mogą się u nas udać ze względu na przykład na dostęp sali, bo no jakby mamy duże ostatnio bardzo obłożenie, ale to też jakby nie chcemy ich zostawić samych sobie, ale właśnie sieciujemy, mówimy, dobra, spróbujcie dalej, może tutaj się uda, bo mówię, no zapotrzebowanie jest różne, więc to też się okaże. Ale mówię, no w przyszłości też może będziemy mieli taką też nową przestrzeń kreatywną, bo też szykujemy takie fajne, dobre miejsce właśnie, ale to jeszcze jest właśnie takie bardzo... No chcemy zrobić tego show i chcemy to pokazać tak bardzo mocno, ale na pewno dowie, jako Eska na pewno dowie się pierwsza i przyjdziemy wtedy tutaj zareklamować u was. Nie zdradzam jeszcze nazwy, bo to jest jeszcze nasza taka, właśnie to jest takie nasze nowe dziecko, że tak powiem, w Inku, więc wszystko, wszystko jeszcze przed nami.
6: A do czego ma być stworzone to dziecko?
7: Będzie to przestrzeń kreatywna, dokładnie. Dokładnie tak. I tam będzie można tworzyć przeróżne inicjatywy. W inkubatorze.
6: Czyli na tym zostawiamy, tak?
7: Tak.
6: Nie mówimy nic więcej. No
7: tak
6: dobrze, no.
7: Tylko przed nami.
6: Tak czy siak, wy będziecie pierwsi oczywiście, którzy się dowiecie. I co jeszcze w Inku? Co teraz się dzieje? Wystawy, warsztaty, jeszcze właśnie te inne organizacje. Czy coś jeszcze macie dla nas?
7: My też musimy podkreślić, bo my w tym momencie zrzeszamy ponad 40 organizacji pozarządowych, jakby część wynajmuje u nas pomieszczenia na biuro, część ma adres korespondencyjny i na przykład jeśli jakaś organizacja pozarządowa potrzebuje adresu korespondencyjnego, to my możemy takiego adresu udzielić, on jest całkowicie darmowy, więc jeśli nas słyszą NGO-sy szczecińskie, czy z naszego tutaj, z naszych lokalnych miejscowości, to serdecznie zapraszamy, więc my zawsze też takie wsparcie merytoryczne też od siebie dajemy. No, mocno już pracujemy nad tak naprawdę kongresem kreatywnym, który już robimy od kilku dobrych lat. Myślimy nad całym programem i tak dalej, więc jakby to nam też dużo czasu już zajmuje. Nie nudzimy się, ale właśnie to jest też fajne, że każdy dzień pracy nasz jest naprawdę inny. I to jest, myślę, że w naszej pracy ciekawe, że ktoś czasami po prostu przychodzi właśnie do nas do biura, tak właśnie z ulicy, albo ktoś zobaczył budynek i ma wspomnienie właśnie z Pałacem Młodzieży i mówi, a tutaj było to, tu takie zajęcia. I często oprowadzamy właśnie, zwłaszcza seniorów i te opowieści, które są, to czasami bardzo mocno chwytają za serce. Ale to jest jedna sprawa, a po prostu osoby też przychodzą właśnie zapytać, jak możemy im pomóc, tak? No mówię, ta duża część też taka szkoleniowo-dotacyjna, tak? Choćby takie właśnie małe projekty, jakieś małe dotacje czy mikrodotacje, no jakby gdzieś tam pomagamy po prostu organizacjom się w tym odnaleźć, bo mówię, bo my jako stowarzyszenie realizujemy już duże projekty i to doświadczenie już jakieś tam mamy i tych praktyków, więc tutaj staramy się też dzielić w miarę możliwości oczywiście naszej pracy swoją po prostu wiedzą.
6: A co to ma być za kongres?
7: To jest Międzynarodowy Kongres Kreatywny Design Plus. Teraz to już będzie 9. edycja. Ostatnio celebrowaliśmy dosłownie Szczecin celebrowaliśmy i w tym roku zawsze zapraszamy jakby osoby z tego właśnie obszaru designu, ale to są osoby, które jakby i tworzą sztukę, ale mają też ciekawe firmy. Bardzo też mocno chcemy też tutaj właśnie mówić o Szczecinie, bo bardzo dużo rzeczy fajnych się u nas dzieje. Mamy też taki konkurs How to Grow właśnie dla młodych lokalnych firm zaczynających, firm czasami to są jakieś koncepty i też staramy się szukać właśnie takich osób, żeby po prostu pokazały mieszkańcom, że coś takiego u nas fajnego można zrobić. Ale zapraszamy też zawsze jakąś gwiazdę, można tak powiedzieć, tak, z Polski, czy czasami właśnie z zagranicy, żeby po prostu też pokazać, jak to robią inni, tak, żeby pokazać właśnie, że ta celebracja poprzez sztukę, poprzez design, poprzez taką użytkowość, że to jest dla nas, to jest dla ludzi, tak? Więc jakby to wszystko będzie nami. W ramach tego też oczywiście mamy różne warsztaty, szkolenia, czy z design thinking, czy właśnie ostatnio mieliśmy i malowanie jedwabiu i tak dalej, więc jakby też widzimy, co ludzie lubią, tak? i czasami zastanawiałyśmy się, czy warto to powtarzać, ale skoro właśnie są listy, jakieś tam rezerwacje i te miejsca naprawdę bardzo szybko czasami się rozchodzą, to mówimy, dobra, no to idziemy w to, no skoro teraz przyszło z 15 osób, za chwilę będzie kolejnych 15 osób, no i dlaczego nie powtarzać tego, skoro to jest po prostu dobre, tak? I ludzie się cieszą, my widzimy, że są efekty. Też podkreślę, że z naszych warsztatów kreatywnych zawsze ktoś coś wychodzi, to jest właśnie takie fajne, że ludzie wychodzą z czymś, tak? Dzieci czy dorośli i to jest fajne, że ty zrobiłeś to teraz, tak? I możesz sobie zabrać coś do domu. Wiadomo, że jednemu wyjdzie lepiej, drugiemu wyjdzie gorzej, ale jakby ja to zrobiłam.
6: I tutaj stawiamy kropkę. Dziękuję pięknie i do usłyszenia już za moment. Tyle ode mnie. Oliwia Rudnicka, cześć.
5: SK Szczecin. SK Szczecin News.
6: Rozpoczynamy rozmowę dnia w Radiu SK prosto ze Szczecina. Ja kłonię się pięknie, z tej strony Oliwia Rudnicka i od razu zapraszam Was na materiał Mateusza Tomaszewicza.
1: Dziś moim gościem jest pan Krzysztof Bobala, organizator Invest in Szczecin Open, bo dziś będziemy rozmawiać o tenisie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Panie dyrektorze, zacznijmy od tego, że pan tenis kocha chyba od małego. Jak to wyglądało u pana? Bo no, z tenisem myślisz tenis, myślisz pan Bobala. Tu w Szczecinie na pewno.
2: Ja też myślę, Krzysztof, to znaczy tenis i to jest, udało mi się wciągnąć też całą moją rodzinę, gdzie z dziećmi nie było problemów, bo do dzisiaj jest super, że mogę wyjść na kort i grać z synem czy z córką. Żona też próbowała, w związku z tam z kontuzją nie mogła grać dłużej. Oczywiście to był poziom bardzo amatorski, natomiast udało mi się ją wciągnąć tak, że w tej chwili ogląda praktycznie każdy turniej razem ze mną, zna się na tenisie, ma swoich ulubionych zawodników. Taylor Fritz to jakiś w ogóle gwiazdor jej, więc jest śmiesznie w domu, bo potrafimy się kłócić o to, kto wygra ze względu na sympatię. I rzeczywiście ten tenis jest wszechobecny zarówno w firmie, jak i w domu i to jest fajne. Jest to moje takie, to nawet nie, trudno nazwać hobby, ja jestem po prostu trochę trzepnięty na punkcie tenisa i zawsze lubiłem sport. Kiedyś ktoś mnie dojrzał, jak grałem gdzieś rakietką do badmintona i gumową piłeczką przez linkę na asfaltowym boisku na Wojska Polskie, na Kazimierza Królewicza w latach, początek lat 70. Ja miałem wtedy, nie wiem, 9 czy 10 lat i wciągnięto mnie do pan Andrzej Wroński, pamiętam nazwisko mojego pierwszego trenera, którego pozdrawiam, bo jeszcze ciągle jest na chodzie i odwiedza nas podczas dużego turnieju. Andrzej Wroński jakoś mnie tam przyuważył, wciągnął mnie najpierw do Czarnych Szczecin, potem przyszedłem do SKT, grałem tam parę lat, bez większych sukcesów, jakichś takich, no gdzieś poszło jednak, ważniejsza była nauka, ważniejsze były potem studia, ale udało mi się być na dwóch spartakiadach młodzieży, udało mi się być nawet jakimś tam brązowym medalistą mistrzostw okręgu w grach podwójnych, bo je lubię i zawsze najbardziej w tenisie i w badmintonie. No i tak szło to najpierw, to było, praktycznie byłem bez przerwy związany z tenisem, tak? Bo jako dziecko to była taka moja pasja, fajna nastolatka, czy wcześniej dzieciaka, gdzie chodziłem, gdzie byłem dumny, chodziłem z rakietą. W tamtych czasach, w latach 70. mieć rakietę, a ja miałem dzięki rodzicom, potem klub, potem dostawałem te rakiety z klubu i to chodziłem dumny po podwórku na Kazimierza Królewicza, bo to było coś. Ja byłem tam, wiadomo, wszyscy graliśmy w piłkę nożną, jeździliśmy na rowerach, ale ja się wyróżniałem tym, to wtedy się zaczęły też, ja grałem troszeczkę wcześniej niż się zaczęły czasy FIBAKA, czyli ja grałem chyba od 72 tam drugiego czy trzeciego roku, a Wojtek FIBAK, który zresztą nas odwiedza na turnieju, zawsze tam wspominamy, no to był 70, tam chyba 6 rok. Więc chodziłem dumny po podwórku z tą moją torbą tenisową. Najpierw oczywiście to nie była torba, ale no potem już się tak wszystko poukładało. I z tego klubu dość płynnie przeszedłem do, bo wiadomo, bo skończyła się podstawówka, zaczęło się liceum, tam grałem, nawet jestem jakimś mistrzem szkół średnich w Szczecinie. Był taki moment, więc to było, reprezentowałem dumnie dwójkę, a potem na studiach Irek Maciocha, czyli mój kolega, który był trenerem w SKT, W związku z tym, że chciałem sobie gdzieś tam dorabiać, no to wziął mnie na takiego instruktora też pomocniczego, że tak powiem, mimo że nie miałem papierów, no ale grałem, więc byłem sparring partnerem i uczyłem trochę tych młodszych jakichś adeptów tenisowych. I zaraz właściwie tak na dobrą sprawę skończyłem liceum, no to przecież to chwila, moment, gdzieś tam już grałem wtedy tylko amatorsko. Na studiach tak jak przeszedłem trochę na stronę badmintonową, bo nie było sekcji tenisowej. A zaraz po studiach i na studiach właśnie jakby byłem tym instruktorem, a zaraz po studiach tak naprawdę założyłem tę moją firmę, która ma 36 lat w tym roku i to po 2 czy 3 latach robiło już duży turniej, ale wcześniej robiło jeszcze 2 turnieje mniejsze. Taki bezzawodowy turniej kobiet w Gryfinie, to był mój pierwszy zawodowy turniej, to był ITF-u, czyli tej Międzynarodowej Federacji Tenisowej, turniej z zawrotną pulą nagród, nie wiem, $5,000 czy coś takiego. Poniosłem tam potężną porażkę organizacyjną, ostatnią moją porażkę organizacyjną. Pierwszą i ostatnią tak naprawdę nauczyła mnie bardzo wiele pokory, bo wydawało mi się, że już właściwie możemy Wimbledon organizować, a to tak nie jest. No i potem już jak się zaczęły turnieje, to coraz bardziej w ten tenis jeszcze wsiąkałem, już taki bardziej profesjonalny. No, my dzisiaj jesteśmy ta rola organizatora tenisowego, organizatora imprez tenisowych jest zdecydowanie prostsza dzisiaj, bo tenis stał się niezwykle popularny. Tak jak my mówimy o latach, kiedy tak naprawdę była absolutna posucha w polskim tenisie, bo pierwszą dopiero czekaliśmy na czasy po Wojtku Fibaku, czekaliśmy bardzo długo na czasy Jurka Janowicza, Łukasza Kubota, pary Fürstenberg-Matkowski, czyli naszej tutaj, częściowo naszej pary lokalnej, ale musieliśmy cały czas obserwować tenis, musieliśmy patrzeć, jacy zawodnicy, gdzie oni są, których warto zapraszać, których możemy też zaprosić, bo to też nie na wszystkich nas stać, więc trzeba było się na tym tenisie znać. Ten tenis był obecny, ja bardzo dużo wyjeżdżałem na różnego rodzaju turnieje po Europie i nie tylko, oglądając, jak to robią bogatsi, wtedy dużo bogatsze kraje, dzisiaj jesteśmy na trochę innym poziomie, jednak także ekonomicznym. I to widać, że to, co było kiedyś, to było bardzo trudne. Ja cały czas mówię, często gdzieś udzielam jakichś wywiadów, czy prowadziłem bardzo dużą akcję dla organizatorów turniejów zawodowych w Polsce, ten Lotos PZT Polish Tour, gdzie byłem dyrektorem tego. I ja wszystkim mówię, że to wszystko wymaga cierpliwości, ogromnej cierpliwości. My taką cierpliwość mieliśmy, bo tak naprawdę to pierwsze 3 edycje to były edycje, w które trzeba było wkładać pieniądze. Mieliśmy sponsora, bo od razu bank był, jakby jeszcze kiedyś Pomorski Bank Kredytowy był tym pierwszym sponsorem od pierwszej edycji, ale mimo wszystko tych pieniędzy nie starczało. I można było powiedzieć, nie, no nie zarabiamy ten, ale to była grupa, wtedy jeszcze nas było więcej, nie byłem tylko Agnieszka, ja, czy teraz Kacper, syn. Natomiast wcześniej była nasza, ta grupa była 6-osobowa, taka organizacyjna, management tego turnieju mniej więcej tyle ludzi miał i to była grupa wariatów po prostu, to są początek lat 90., początek jakby kapitalizmu w Polsce, wszystko się rozwija i nagle ludzie po tak naprawdę, nie wiem, tam 30 lat mówią, zrobimy w Polsce Wimbledon. No nie zrobiliśmy Wimbledonu, ale mimo wszystko jesteśmy bardzo dumni wszyscy z tego, że to powstało i że ten turniej dzisiaj ma taką renomę w świecie. Turniej będzie miał 33. edycję, a tak naprawdę 30 lat Challengera, czy 30 lat obecności w ATP, więc mamy mały jubileusz. Obiecały nam już się właściwie zapowiedzieli włodarze z ATP, no bo jesteśmy takim dość znaczącym w świecie Challengerów wydarzeniem i to jest fajne, no. Wiele osób się przewinęło przez tą organizację. Wiele związków z tych turniejowej ekipy, którym jakby do dzisiaj trzymamy za nich kciuki, bo i małżeństwa, i dzieci, i prace do jakieś magisterskie i doktorskie. To jest kawał historii. To jest po prostu kawał historii tego miasta, kawał historii sportu tego miasta i kawał historii tenisa w Polsce, tak? Bo oczywiście najważniejsi są zawodnicy, bo bez nich nie będzie popularności. popularności. Natomiast my nie dość, że popularyzujemy sam tenis tutaj w naszym regionie i wiemy, jaki jest wzrost po każdej edycji, jaki jest wzrost chętnych na szkółki tenisowe, ale to też jest niezwykle zauważalne, jeżeli chodzi o funkcję ball kids, czyli tych ball boyów, ball girls. My jeszcze parę lat temu musieliśmy bardzo zabiegać o to, żeby byli chętni. Nie była, tak jak tenis nie był taki popularny, to tych dzieci było zdecydowanie mniej. Dzisiaj ja mam taki problem, jak się odbywa się nabór na dzieci. Ja mam telefony od różnych znajomych. Słuchaj, bo moje dziecko, albo dziecko moich znajomych, albo tamto. I żeby tylko przyjąć, bo tych dzieci jest zdecydowanie mniej. Niestety jeszcze raz taką liczbę dzieci musimy im odmówić z żalem, ale mówimy może w przyszłym roku i to jest fajne, że jednak to rzeczywiście ten tenis, turniej jest popularny, to widać też po tym, że ludzie dzisiaj z dumą chodzą na kortach z koszulkami z naszym logo turnieju. Także zrobił się fajny produkt marketingowy.
1: No właśnie, czy w Szczecinie popularność tenisa, tak jak pan powiedział, cały czas rośnie i czy to widać już od tych najmłodszych lat, że rodzice przychodzą z dziećmi, zapisują je na te jakieś różne szkółki? Jak to wygląda z pana perspektywy oczywiście?
2: Czy dzieci jest bardzo dużo grających i to jest bardzo fajne i tak jak mówiłem, że po każdym turnieju ta liczba tych dzieci wzrasta, ten tenis się staje bardziej popularny. Dzieci często są zabierane przez rodziców na turniej na zasadzie, że tak powiem, osób towarzyszących rodzicom. I w związku z tym, że mamy dla nich atrakcje, mamy ten Kids Day, cały dzień dla dzieci, wy też jesteście ze swoimi atrakcjami dla dzieciaków i te dzieci, które przychodzą niby się bawić, niby coś tam spróbować, to nagle staną z tym rodzicem, wejdą na kolana, patrzą, grają, fajnie grają. Inaczej się ogląda tenis na żywo niż tenis w telewizji i taka jest różnica, dlatego my też podczas turnieju organizujemy ten od wielu, wielu lat, nie wiem, 98 czy jakoś tak, festiwal muzyczny, po to właśnie, żeby i robimy wolny wstęp, dlatego, żeby ludzie mogli przyjść do nas, zobaczyć ci, którzy chcą tylko wysłuchać koncertu, ale mają wstęp wolny wcześniej. Przyjdź na korty, zajmij sobie miejsce, a potem wejdź albo zajrzyj chociaż na kort, zajmij sobie miejsce przed sceną, a potem przyjdź na kort i zanim się rozpocznie koncert, bo i tak się nie rozpocznie przed zakończeniem meczu ostatniego, to zobacz, jak to wygląda. I tak naprawdę ja mam ogromną rzeszę różnego rodzaju mniejszych, większych znajomych, którzy mówią, dzięki temu, że przyszedłem na koncert, jestem dzisiaj wariatem tenisowym. I to jest to, że ludzie sobie biorą urlopy na czas turnieju po to, żeby móc oglądać mecze, bo to jest jednak nie tylko... Tenis jest takim kręgosłupem tej imprezy. Natomiast my staraliśmy się to przez wiele lat obudować różnymi innymi
1: gwiazdy,
2: atrakcjami.
1: Gwiazdy,
2: ten turniej gwiazd, turniej jakiś biznesu, festiwal, ten Kids Day, wiele atrakcji i to jest to, że ta impreza się wtedy broni.
1: Mm-hmm. To tak jeszcze na koniec mam jedno pytanie. Czy jeżeli tenis będzie się rozwijał, to na przykład taka Świątek teraz, tak, czy kiedyś Radwańska, dobrze pamiętam, to też właśnie pomagają, żeby ten tenis właśnie jeszcze jakby zwiększał, nie tylko przyciągał kibiców, ale też i zawodników?
2: Absolutnie tak. My nie mamy systemu szkolenia, to nad tym ubolewam. Nie będę teraz tego rozwijał, bo to moglibyśmy rozmawiać półtorej godziny. Nie mamy takiego

0: dobrze i wygrywał Wielkiego Ślema, a już się rodził Hubert Hurkacz. W międzyczasie, jak był Janowicz, grała Agnieszka Radwańska, damska część tenisowa, gdzie może nie osiągała tak spektakularnych sukcesów jak Iga, no ale była naprawdę w czubie, no, wygrywała Mastersa i była, jak dobrze pamiętam, drugą rakietą świata, więc to się wszystko skończyła Agnieszka, tak naprawdę żadnej posuchy, weszła Iga. Mamy ten problem dzisiaj, tak myślę, właśnie taki problem, że nie ma tej ciągłości w skokach narciarskich, bo nagle nam się, no jest ten młody Tomasiak, ale to jest nasz sport narodowy i wszyscy się martwimy, bo Stoch, Żyła, ktoś tam kończy karierę, dziękuję, koniec, kropka, nie ma. Tu na szczęście jest i wydaje się, że będziemy mieli to szczęście, że kolejne pokolenie, dzięki właśnie, tak jak pan powiedział, Agnieszce, Idze, Hubertowi.
1: I tutaj stawiamy kropkę, ale zostańcie jeszcze z nami, bo już za moment będzie magazyn lokalny prosto ze Szczecina. Do usłyszenia, tyle ode mnie, Oliwia Rudnicka, cześć.
2: SK Szczecin. SK Szczecin News.
1: Kłaniam się pięknie, z tej strony Oliwia Rudnicka i informuję, że rozpoczynamy kolejny magazyn lokalny prosto ze Szczecina. Zapraszam serdecznie.
2: SK Szczecin.
1: Tym razem zaczniemy sobie od rozmowy, którą przygotowałam dla Was osobiście na temat mediów społecznościowych, marketingu i pracy w internecie. Poruszymy także temat marki osobistej. Zapraszam serdecznie. Cześć wszystkim, z tej strony Oliwia Rudnicka, a już teraz rozpoczynamy kolejną rozmowę. Tym razem w studiu jest ze mną Basia Kaleńczuk, która jest specjalistką od marketingu, a także od mediów społecznościowych i jest
3: szczecińską kumpelą od marketingu również. Cześć wszystkim, bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Dziękuję, że przyszłaś. I w takim razie na początku z grubej rury. Czy każdy może mieć markę osobistą?
3: Myślę, że każdy może mieć markę osobistą, ponieważ w każdym z nas jest coś wyjątkowego. Zresztą jeśli chodzi o samą definicję marki osobistej, to tu warto się posłużyć słowami Jeffa Bezosa, który jest jednym z najbogatszych ludzi na świecie, że marka osobista to jest to, co mówią o tobie ludzie po tym, jak wyjdziesz z pokoju. Dam ciekawostkę, ponieważ również miałam przygodę z edukowaniem studentów na jednej ze szczecińskich uczelni, że mnie nazywali studenci tą żółtą od marketingu. Więc myślę, że to już było wytworzoną przeze mnie marką osobistą w ich oczach.
1: Ale nie ma takich cech, że ktoś w ogóle jest wyautowany na starcie?
3: Możesz doprecyzować, proszę?
1: W sensie, że no nie wiem, że, bo to tak brzmi idealnie, że wszyscy mogą tworzyć markę osobistą i tak jest, że naprawdę, że nic takiego nas nie może, nie wiem, przystopować w tym?
3: Wiesz co, myślę, że najważniejsze jest to, że powinniśmy sobie zadać pytanie, po co mi jest ta marka osobista? Mhm. Jeżeli znajdziemy cele, które pomoże nam zrealizować tą markę osobistą, to jak najbardziej każdy tą markę osobistą może mieć, ponieważ tak naprawdę tą markę osobistą budujemy na przykład też w pracy, niekoniecznie posiadając profil na Instagramie z zasięgowym kontem, czy organizując eventy, ponieważ tworząc markę osobistą w pracy, tworzymy markę osobistą wydajnego pracownika, osoby, której warto powierzyć premię na przykład świąteczną, czy osoby, której warto powierzyć jakieś poważniejsze zadania. Także moim zdaniem markę osobistą powinien mieć każdy, ale czy pchać ją do internetu, no to już zależy od tego, jak się na to czujemy i czy jesteśmy gotowi też wyeksponować się tak światu, na przykład hejterom.
1: Czyli można powiedzieć, że marka osobista to jest taki nasz wizerunek, jak nas postrzegają.
3: Tak, marka osobista to jest nasz wizerunek, jak nas postrzegają, zarówno za zamkniętymi drzwiami, gdy wyjdziemy z pokoju, ale też energia, jaką dajemy po wejściu do pomieszczenia.
1: To jaka jest różnica między tym a influencerstwem?
3: A to jest ciekawe. Bardzo często też właśnie jak uczyłam studentów z marki osobistej, to miałam taki właśnie duży slajd, na którym było napisane z jednej strony marka osobista, z drugiej strony przekreślony znak równości influencer. Influencer to jest osoba, która wywiera wpływ na ludzi, czyli influencuje z języka angielskiego. I jest to osoba, która jest znana ze względu na przykład swoje pasje, bądź znana jest, bo jest po prostu najzwyczajniej w świecie znana. A marka osobista moim zdaniem powinna siebie pozycjonować jako eksperta w danej dziedzinie i to tak naprawdę dywersyfikuje te dwa różne zawody, tak to nazwijmy. No i też nie oszukujmy się, wychodzą co roku rankingi zaufania do zawodów i influencer nie jest zbytnio lubiany przez Polaków jako zawód.
1: No właśnie, no bo teraz coraz więcej młodych ludzi marzy o tym, żeby zostać influencerem. Czy to jest takie marzenie na wyciągnięcie ręki?
3: Ciężko powiedzieć tak naprawdę. Ja sama influencerką się nie definiuję, więc ciężko mi to zdefiniować, ale jako specjalistka od marketingu uważam, że jeżeli znajdziemy coś, co nas wyróżni na tle innych, to będziemy w stanie zostać tym influencerem.

0: Jeżeli będziemy umieli opowiadać historię, chociażby o naszym życiu, jeżeli opowiemy w turbo ciekawy sposób to, jak zrobiliśmy poranną kawę, oblaliśmy się nią na naszą białą kamizelkę. Drodzy słuchacze, siedzę w białej kamizelce i dzisiaj to nie był ten dzień. Natomiast jeżeli będziemy w stanie ciekawie przedstawiać fakty i w jakiś sposób zarazić swoją energią, zarazić tą iskrą wokół naszych odbiorców, to jak najbardziej mamy potencjał na stanie się influencerem. Zwłaszcza, że w dzisiejszych czasach jest taki trend, że jest rekomendowane markom, by korzystały z usług bardziej mikroinfluencerów, czyli osób, które mają do 1000-2000 followersów, niż z tych influencerów większych, ze względu na to, że ci mikroinfluencerzy, czyli te osoby, które mają mniejsze zasięgi, są uznawani za bardziej autentycznych w oczach swoich odbiorców.
1: No właśnie, ta autentyczność, bo niby powinniśmy być w internecie autentyczni, ale z drugiej strony, no przynajmniej nie wiem, na Instagramie to tak wygląda, że ten świat jest taki idealny, więc w którą stronę?
0: Wiesz co, mnie to w ogóle strasznie bawi, bo jest bardzo mocno nagłaśniane to, że w dzisiejszych czasach tym trendem jest autentyczność, a ja uważam, że autentyczni powinniśmy być zawsze, ponieważ na dłuższą metę, jeżeli będziemy kogoś udawać lub kogoś grać, to po pierwsze nasi odbiorcy szybko wyczują pismo nosem, że coś tu jest nie tak, a po drugie my sami będziemy się męczyć, co będzie prowadzić do, nie wiem, jakichś zaburzeń psychicznych i tak dalej, więc tutaj to, co rekomendowałabym, to rzeczywiście wywalać kawę na ławę, bo szczerze odbiorcy będą preferowali taki styl komunikacji, jeżeli my będziemy mówili, jak to wszystko wygląda i będziemy bardziej przyziemni, ludzcy, relatable, to się nazywa w marketingu, czyli tacy, z którymi my się możemy utożsamiać. Więc no, ta autentyczność moim zdaniem to nie jest coś, co powinniśmy wdrażać, tylko coś, co powinno być normalnością i codziennością. Nawet taka ciekawostka, wiem, że Instagram powoli blokuje zasięgi treścią, które są zbyt mocno zmanipulowane, na przykład filtrami, które modyfikują rysy twarzy, czy nie wiem, wygładzają tą twarz. Więc tutaj lepiej być szczerymi i autentycznymi ze swoimi odbiorcami, bo kto wie, może spotkają was na ulicy, albo nie wiem, zorganizujesz event jako taki odbiorca, jako taki influencer i ludzie zobaczą ciebie na żywo i zobaczą kogoś zupełnie innego, co doprowadzi tak naprawdę do kompletnej klapy i takiego kryzysu wizerunkowego, kryzysu marki osobistej. A to jest też coś, co ja powtarzam przedsiębiorcom na naszych konsultacjach, że im bardziej wy będziecie autentyczni, im bardziej pokażecie, ile serca wkładacie w ten biznes, ile was kosztuje też różnych wyzwań, tym tak naprawdę wzrasta cena waszej usługi, cena waszego produktu, bo wasi klienci zobaczą, jaką pracę musicie wykonać w stworzenie tego, co im oferujecie.
1: To, co powiedziałaś, jest ciekawe. Czy ta autentyczność też ma być w naszych zdjęciach profilowych? Bo wiadomo, jak to jest. Trochę odbiegamy od tego, jak wyglądamy w internecie.
0: Wiesz co, jeśli chodzi o zdjęcie profilowe, to jest coś, co ja zawsze rekomenduję wszystkim, zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom na konsultacjach, że warto, żeby nasze zdjęcie profilowe przedstawiało nas, patrzących w stronę obiektywu. Najlepiej, gdybyśmy nie mieli okularów przeciwsłonecznych, żeby nic nam nie zakrywało tego spojrzenia, żebyśmy właśnie mieli tą taką iskrę wokół na tym zdjęciu i, no nie wiem, ja nie korzystam z żadnych aplikacji modyfikujących mój wygląd na moim profilowym, więc tu też ciężko mi się wypowiedzieć. Natomiast no to zdjęcie profilowe warto, żeby też się w jakiś sposób wyróżniało. Może miało jakiś charakterystyczny element kolorystyczny, tak jak u mnie jest to żółty, tak w przypadku Radia SK będzie jakieś pomarańczowe kolory. Także no tutaj starajmy się wyglądać tak, jak wyglądamy, ale z uśmiechem, z iskrą wokół, patrząc prosto w obiektyw.
1: Oczywiście. Mi bardziej chodziło, że wiesz, że nie, że nakładamy na przykład jakieś filtry czy coś, ale na przykład specjalnie wyszykowałyśmy się na sesję. Wyglądamy na bosko po prostu. No ale wiadomo, że też nie wyglądamy tak na co dzień.
0: No to jest prawda. Nawet ja mam zdjęcie profilowe z profesjonalnej sesji zdjęciowej. Natomiast no to wydarzyło się naprawdę. Okej, jesteśmy lekko zmodyfikowani, ale istnieją też sytuacje, w których podrasujemy się bardziej, jak chociażby na jakąś, nie wiem, galę biznesową, czy chociażby na wesele znajomych. Też będą nas mogli zobaczyć nasi najbliżsi w innym, bardziej wyrafinowanym, tak to nazwijmy, wcieleniu.
1: I to jest okej, jak później będziemy tą może nie gorszą wersją siebie, ale po prostu tą normalną.
0: Myślę, że tak. I tu też chciałabym, żeby słuchacze nie zrozumieli mnie w ten sposób, że takie zdjęcie z profesjonalnej sesji zdjęciowej jest wymagane w przypadku kreowania swojej marki osobistej w sieci. Jeżeli nie mamy na to na przykład odpowiednich zasobów finansowych, to nie musimy czegoś takiego robić. Wystarczy wyciągnąć aparat, telefon z ręki i cyknąć sobie to zdjęcie. Więc zarówno jest okej, gdy mamy zdjęcie zrobione telefonem, ale też jest okej, gdy mamy zdjęcie zrobione z profesjonalnej sesji zdjęciowej, bo na przykład jako marka osobista chcemy w oczach naszych odbiorców wypadać na bardziej profesjonalnych, przygotowanych.
1: Czy takim profesjonalnym zdjęciem jest na przykład zdjęcie z ręki, typowy selfiak? Czy to już wyszło z mody w internetach?
0: Wiesz co, jeżeli wyciągniemy, zrobimy zdjęcie z ręki, zrobimy dzióbek, dziwną minę, to nie będzie zbyt dobrze wyglądało. Natomiast jeżeli zrobimy to zdjęcie z ręki w taki sposób, że ani tej ręki nie będzie widać, będziemy po prostu mieli naturalny uśmiech, to będzie wszystko okej. Okay. Wystarczy, żebyśmy to odpowiednio ograli. Co ja rekomenduję, to postawić telefon na statywie ze szklanki i trzech książek, żeby telefon był na wysokości wzroku, włączyć samowyzwalacz, cyknąć kilka fotek, najlepiej na wykorzystując różne tła, najlepiej jedno na tle gładkiej ściany, żebyśmy mogli później to łatwo edytować przy pomocy jakiejś aplikacji to tło, żeby na przykład wrzucić ten nasz charakterystyczny kolor, albo na tle jakimś charakterystycznym dla na przykład naszego biznesu czy marki osobistej. Dla przykładu, jeżeli chcemy być marką osobistą czytelnika, to możemy sobie zrobić zdjęcie na tle regału z książkami.
1: Co oprócz koloru może być dla nas takie właśnie wyróżniające? Oprócz na przykład właśnie tych książek i tak dalej, czym możemy pokazać, że my to my?
0: W ogóle zanim zaczniemy robić taką markę osobistą i kreować ją w sieci, a raczej eksponować, to warto, żebyśmy sobie zrobili taki rachunek sumienia i przygotowali taką wstępną strategię, żebyśmy się zastanowili, jak chcemy się komunikować, jak chcemy wyglądać w oczach naszych odbiorców. I dla przykładu, tutaj odpowiadając już na twoje pytanie, ja chcę się komunikować jako szczecińska kumpela od marketingu, która pomaga biznesom nadać tą iskrę, światło, która pomaga dorzucić kilka pomysłów na eksponowanie się w sieci, więc dla mnie tym atrybutem będzie żarówka. I ja tą żarówką się komunikuję bardzo często, zarówno wykorzystując ją jako emoji w tekstach pod moimi postami, ale też na sesję zdjęciową również wzięłam żarówkę. Więc to może być jakiś atrybut, który jest związany z tym, czym my się zajmujemy. Dla prawnika będzie to toga, dla lekarza będzie to stetoskop. Także poszukajmy czegoś, co może kojarzyć się z tym, czym się zajmujemy, albo może kojarzyć się z efektem końcowym, jaki odbiorca uzyska po kontakcie z nami jako marką osobistą.
1: A ta żarówka jest mega ciekawa.
0: Mega ciekawa i bardzo się cieszę, że czasami udaje mi się zapalać ją w głowie moich klientów.
1: Bardzo ładne. Ale w ogóle powiedziałaś też o opisach. Czy opisy są teraz ważne? Hasztagi dalej są na czasie?
0: Rozróżnimy dwie rzeczy. Są opisy i są hasztagi. Hasztagi nie są już ważne. Są ważne o tyle, że pomagają nam w jakiś sposób kategoryzować te treści i je opisywać. Natomiast to, co jest teraz bardziej rekomendowane, na przykład na Instagramie, to są hasła kluczowe. Ze względu na to, że aplikacje takie jak Instagram czy TikTok coraz bardziej stają się wyszukiwarkami internetowymi, nie tylko miejscami i platformami do mediów społecznościowych. Dla przykładu, kochani, ja za każdym razem, jak chcę zawinąć tortillę, nigdy nie mogę zapamiętać, którą stroną i nie wpisuję tego w Google, tylko wpisuję to na TikToku i tam mam w bardzo szybki sposób pokazane, jak mogę to zrobić. Dlatego też powinniśmy traktować te platformy jako wyszukiwarkę, a ludzie wyszukują poprzez wpisywanie odpowiednich haseł kluczowych. Dlatego powinniśmy każdorazowo pod naszym filmem, czy zdjęciem, czy postem, czy karuzelą zdjęć na Instagramie wpisywać właśnie kilka takich haseł kluczowych, które są związane albo z naszym biznesem, a najlepiej, jeżeli są związane z naszym biznesem, ale też z tym, co przedstawiamy na naszym poście. Jeśli chodzi o opisy, myślę, że mamy teraz troszkę taką erę, gdzie te opisy wracają do łask. Już jesteśmy trochę zmęczeni tym przedopaminowaniem w filmach, w montażu i również lubimy poczytać, zwłaszcza treści, które są pisane od serca, ponieważ bardzo łatwo wyczuć, czy pisała coś sztuczna inteligencja. Natomiast ja rekomenduję wykorzystać sztuczną inteligencję, a potem doczłowieczyć to, co ta sztuczna inteligencja nam zaserwowała.
1: Czy bardzo w pracy ci się przydaje właśnie ta sztuczna inteligencja?
0: Bardzo często. To jest coś takiego, co bardzo mocno oszczędza mi czas. To jest też coś, czego uczę przedsiębiorców, żeby z tego korzystali, żeby się nie bali wykorzystywać na przykład do robienia researchu, czy jakichś innych sztucznych inteligencji. Jest taka właśnie model, który pisze świetne teksty, praktycznie nie do rozróżnienia między tym, czy napisał coś człowiek, czy sztuczna inteligencja. Dlatego ja uważam, że nie należy się wzbraniać przed tym. Wręcz przeciwnie, skorzysta na tym boomie sztucznej inteligencji ta osoba, która będzie sprawnie z niej korzystała, ponieważ będzie miała więcej waluty, istotnej waluty, jaką jest czas.
1: Mhm. No ale żeby korzystać z pomocy sztucznej inteligencji, czy potrzebujemy wiedzieć, jakie hasła wpisywać? Chodzi mi o to, że mam wrażenie, że teraz jest dużo kont, które pomaga w ogóle uzyskać odpowiednią odpowiedź w sztucznej inteligencji, że po prostu tak wpisujesz hasło, żeby dostać to, co chcesz, a nie to, co akurat wyszło.
0: To prawda. Warto sobie prześledzić te wszystkie konta, ale tak naprawdę możemy dojść do tego wszystkiego sami. Wystarczy, że nakarmimy tą sztuczną inteligencję odpowiednimi treściami i odpowiednimi informacjami na temat nas, ale też na temat tego, co chcemy uzyskać. Dla przykładu możemy pierwszy prompt, czyli takie polecenie do na przykład czata GPT, napisać o treści. Cześć, jestem biznesem, który oferuje to i to, albo jestem marką osobistą, która jest taka, taka i owaka. Zadaj mi 5 albo 10 pytań, które pozwolą ci lepiej zrozumieć to, czym się zajmuję i lepiej serwować mi kolejne treści. I później, jeżeli ta sztuczna inteligencja nas zapyta, ponieważ to też trzeba pamiętać, że to okienko, w którym my zadajemy pytania, jest nazwane jako czat, więc my tak naprawdę z tą sztuczną inteligencją gadamy i odpowiemy jej na te pytania. Następnie postarajmy się jak najlepiej zdefiniować to, co chcemy od tej sztucznej inteligencji uzyskać. Potraktujmy to trochę, jakbyśmy rozmawiali z 5-latkiem, a nie z kimś, kto świetnie czyta nasze myśli i jest telepatą.
1: Czyli w sumie wszystko, co wpiszemy, to zostaje zapamiętane na zawsze, czy też tak niekoniecznie? W sensie, bo tam są chyba różne okienka, że możesz sobie pootwierać tam chyba różne wątki, tak mi się wydaje.
0: Tak, zostaje zapamiętane. Po pierwsze, jeżeli korzystamy za darmo z tych wszystkich modeli do sztucznej inteligencji, to musimy mieć świadomość, że one wykorzystują to, co my jej serwujemy, po to, żeby móc się uczyć. Dlatego ChatGPT zaczął tyle głupot wypluwać tak naprawdę, bo już został nakarmiony przez dużą liczbę użytkowników arcyciekawymi treściami, więc tutaj należy pamiętać, że to, co wrzucamy, w ogóle co wrzucamy do internetu, nawet jeżeli usuniemy, to to gdzieś jest na serwerach, czy w serwerach Zuckerberga, Meta, Facebook, czy na serwerach właśnie OpenAI, to po pierwsze. Po drugie, możemy zaznaczyć w ustawieniach taką opcję, że zapamiętuj wszystkie moje wiadomości i ucz się na ich podstawie, na mój temat. Ja ostatnio nawet zrobiłam taką ciekawą rzecz, że napisałam do czata GPT, napisz, co o mnie wiesz. I słuchajcie, on wiedział nawet, że biegam. I tu moi przyjaciele będą wdzięczni, że powiedziałam tą informację w radiu, bo się ze mnie chichrają, że wszędzie to przekazuję. Także nawet ChatGPT wiedział, że biegam, że zorganizowałam event.
1: To teraz słuchacze też wiedzą, że biegasz.
0: Tak, kochani, polecam. Bardzo dobry sport.
1: Jest trochę też strach z korzystania ze sztucznej inteligencji.
0: Niekoniecznie, tylko warto być po prostu czujnym, nie? Dla przykładu, jeżeli dostajemy badania lekarskie po badaniach krwi, no nie wrzucajmy ich do sztucznej inteligencji. Nie karmmy jej, nie wiem, informacjami na temat stanów naszych kont bankowych, tylko podawajmy jakieś takie wrażliwe informacje. To jest też coś, czego uczą w większych firmach, że jeżeli chcecie korzystać, po pierwsze, niektóre duże firmy w ogóle blokują pracownikom dostęp do sztucznej inteligencji po to, żeby nie wrzucali zbyt dużo poufnych i wrażliwych informacji, ale są też firmy, które mówią, hej, korzystajcie, natomiast jeżeli chcecie korzystać, to zamiast pisać nazwę firmy, na przykład zamiast pisać Radio SK, no to napiszcie Radio X, żeby ta sztuczna inteligencja nie do końca wiedziała na jaki temat wy się komunikujecie.
1: Jasne. A powiedz tak z innej beczki, bo teraz dużo promuje się kont, które tworzą treści, ale bez pokazywania twarzy. To ma prawo bytu?
0: jak najbardziej, jeżeli będziemy w stanie w ciekawy sposób opowiadać historię, bo tak naprawdę media społecznościowe to jest nic innego jak przeglądanie historii za historią. Więc jeżeli my będziemy umieli opowiedzieć tą historię za pomocą zdjęć na przykład z perspektywy POV, czyli punktu widzenia, jeżeli będą widoczne nasze dłonie, które, nie wiem, gotują czy robią sobie kawę, jeżeli my będziemy w stanie zaciekawić naszych odbiorców, to jak najbardziej ma to prawo bytu. Musimy zrobić sobie właśnie tą strategię, ten rachunek sumienia, w jaki sposób chcemy się komunikować jako marka osobista. Możemy się komunikować jako marka osobista bez twarzy, natomiast też przestrzegam, będzie to o wiele trudniejsze, ponieważ o wiele ciężej będzie się zżyć naszym odbiorcom z nami, ponieważ naszym największym takim atutem wizerunkowym w przypadku marki osobistej jest tak naprawdę nasza twarz. Więc tu też odpowiadając na inne pytanie, które być może się pojawi, być może nie rekomendowałabym na przykład robienia logotypu dla marki osobistej, ponieważ tym naszym znakiem graficznym powinna być nasza twarz, nasze oczy, nasz uśmiech.
1: Mhm, jasne. A czy w takim razie to nie jest tak, że jak nie widać twarzy, to jest trochę taka notka tajemnicy, tak jak na przykład pewnie kojarzysz popularnych podcasterów, którzy tworzą treści i którzy się nie pokazują.
0: Tak, no są popularni podcasterzy, jest też taki youtuber Zebo, który jak już się pokazuje w internecie, to ma maskę zebry na sobie. Jest to jakaś nutka tajemniczości, ale zobacz, wymieniłyśmy 3 czy 4 influencerów, czy 3 czy 4 osoby. Uważam, że będzie to o wiele bardziej skomplikowane i cięższe. I druga rzecz, jako marka osobista, jeżeli chcemy ją kreować, to nie chcemy jej kreować po to, żeby po prostu być popularnym, tylko po to, żeby mieć z tego jakieś korzyści. Marka osobista taką korzyść może mieć na przykład w tym, że jest zapraszana na konferencje, jest zapraszana do radia, tak jak ja dzisiaj bardzo dziękuję za zaproszenie, czy jest zapraszana, czy może pisać jakieś teksty popularno-naukowe, czy może zarabiać poprzez jakieś konsultacje. Tu wymieniłam takie cztery źródła przychodu jako marka osobista. Natomiast w zasadzie każda z tych rzeczy skupia się na kontakcie z drugim człowiekiem, więc tu na koniec dnia będziemy zobligowani, jeżeli chcemy w jakiś sposób monetyzować tą naszą markę osobistą, będziemy zobligowani do tego, żeby komuś się pokazać.
1: Tak od razu pomyślałam, czy jesteśmy wówczas autentyczni, jak nie pokazujemy twarzy?
0: Tak, jeżeli powiemy, słuchajcie, nie pokazuję twarzy, bo się nie czuję na siłach, żeby ją pokazywać. Może kiedyś pokażę, ale dzisiaj chciałabym wam się pokazać jako osoba, która ma świetny intelekt i świetną wiedzę na dany temat. Wystarczy, że będziemy szczerzy z naszymi odbiorcami.
1: Właśnie, a co do takich osób, że chcę publikować, chcę to robić, ale się wstydzę?
0: Co do takich osób? Chcę publikować, ale się wstydzę. Wrzuć tą treść do internetu, wrzuć tego posta. W dzisiejszych czasach każdego dnia jest wytwarzane więcej treści niż jest ludzi tak naprawdę na świecie, więc ta twoja treść to nie jest tak, że będzie wyeksponowana na wszystkich twoich znajomych. Platformy mediów społecznościowych nie działają już tak, że pokazują wszystkie treści, tylko pokażą tą naszą treść wybrańcom, kilku osobom najpierw i zobaczysz, że jak to opublikujesz, to tak naprawdę świat nie wybuchnie, ludzie nie będą cię wyśmiewać za to, jaki jesteś, tylko tak naprawdę przełamiesz siebie. To jest trochę tak jak z przełamowaniem każdego lęku. Tak delikatnie, po troszeczku. Tak jak wchodzimy do zimnej wody, to też nie wchodzimy, nie wskakujemy cali, tylko staramy się oswoić swoje ciało, to tak samo oswoimy się z tym publikowaniem treści do internetu.
1: Wydaje mi się, że to już jest rzadziej, ale wcześniej było tak, że ludzie się bali, że właśnie, że ktoś ich oceni, że robią z siebie celebrytów i tak dalej, i to był chyba ten największy lęk przed właśnie pokazywaniem siebie.
0: No i pomyślą tak, i co z tego? Ja mam takie podejście. Ja zresztą tak naprawdę pasjonuję się marketingiem, ale też pasjonuję się w ogóle internetem i nowymi mediami tak naprawdę od czasu, jak miałam chyba 13 czy 14 lat, bo myśmy zawsze mieli komputer i internet w domu, dzięki temu, że mam starszego brata informatyka, tatę, który uczył również takich przedmiotów informatycznych na uczelni.
1: Ty też musiałaś skończyć w tym internecie.
0: Musiałam. Mama nawet żartuje, że do mojego taty: widzisz, Rysiu, tak na ciebie krzyczałam, że dzieciaki siedzą przy komputerach, a teraz zarabiają na tym siedzeniu przy komputerach. Ale wracając, więc od zawsze gdzieś tam miałam tą styczność chociażby z blogami. Ja też prowadziłam bloga lifestyle'owego, modowego, można powiedzieć. I od zawsze lubiłam właśnie wrzucać jakieś przemyślenia czy w ogóle treści do internetu. I szczerze, nigdy przez myśl mi nie przeszło, co ludzie pomyślą, ale to też wynika z tego, jak mnie wychowali rodzice, jaką mam w sobie pewność siebie. Więc tutaj myślę, że zamiast na konsultację ze mną, to radziłabym na przykład udać się na konsultację z terapeutą, co poszło nie tak, albo co poszło tak, żeby właśnie oswoić się z tym, że jesteśmy eksponowani do świata zewnętrznego. Zresztą jesteśmy eksponowani do świata zewnętrznego, jak po prostu idziemy ulicą.
1: Czyli najpierw do terapeuty, później do ciebie.
0: Dokładnie. Zapraszam, chociaż ja też chętnie wysłucham, przytulę i doradzę, jak wzmocnić biznesy. Nazwijmy mnie terapeutką dla przedsiębiorców, dla biznesów, a nie terapeutką dla ludzi i ludzkich utrapionych dusz.
1: Oczywiście, ale powiedziałaś też o blogach. Czy blogi jeszcze istnieją?
0: Wiesz co, no blogi jeszcze istnieją jak najbardziej. Są taką ciekawym narzędziem do pozycjonowania w Google, bo im więcej mamy treści na naszych stronach internetowych, a blogi są takim świetnym miejscem, na którym możemy wrzucać i aktualizować treści. Natomiast ludzie już bardziej czytają blogi, bo trafili na nie z wyszukiwarki i często te blogi są odpowiedzią na jakieś pytanie, na przykład techniczne, typu wszyscy znamy Anię Gotuje, która nas uczy, jak mamy przygotować żurek, czy pierogi, czy rozrobić ciasto na pizzę.
1: Czy jak ugotować szparagi.
0: Czy jak ugotować szparagi, dokładnie. Więc no, to jest nic innego, jak no, już bardzo rozwinięty blog, bo Ania zaczynała od właśnie bloga, a teraz to już jest wielki portal z przepisami, więc no, te blogi mają miejsce bytu, istnieją, natomiast czy są świetnym źródłem dla marki osobistej? To zależy. To jest nasze marketingowe ulubione sformułowanie. Są dobrym miejscem, żeby gdzieś recyklingować treści, które już na przykład wrzucamy do social mediów. Na przykład wrzucamy posta, w którym edukujemy naszych odbiorców i inspirujemy na przykład top 5 książek kryminalnych, które przeczytaliśmy, to warto też tę treść skopiować, przerobić troszeczkę i wrzucić w formie posta na blogu. Dlaczego? Ponieważ też tu chciałabym uczulić, że ten blog czy własna strona internetowa to będzie coś, co my będziemy mieli na zawsze i będziemy mieli do tego dostęp, a platformy w mediach społecznościowych mogą kiedyś zniknąć albo mogą nam ten profil usunąć w jakiś sposób, albo ktoś nam może się na ten profil włamać. Także blogi istnieją. Czy są świetnym źródłem na rozhulanie marki osobistej? Niekoniecznie. Natomiast są też dobrym źródłem na to, żeby gdzieś zdywersyfikować i zróżnicować miejsca, w których my pokazujemy naszą eksperckość.
1: Mm-hmm. To w takim razie dla słuchaczy, którzy o tym myślą, jak zacząć?
0: Jak zacząć z marką osobistą? Przede wszystkim zacząć od zrobienia rachunku sumienia i zadania sobie ważnych pytań, takich jak: jaką marką osobistą chcę być, jaką energię chcę, żeby ludzie ode mnie odbierali, dla kogo i do kogo ja chcę w ogóle kierować swoje treści, bo przypominam, drodzy słuchacze, jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego, więc do kogo chcemy kierować swoje treści, najlepiej znaleźć jakąś taką niszę. U mnie tą niszą są na przykład szczecińskie biznesy, głównie kobiety, bo z kobietami mi się lepiej rozmawia, zresztą co widzisz, to po pierwsze. Po drugie, jak już zrobimy ten rachunek sumienia, zastanówmy się, w jakich miejscach chcemy być obecni jako marka osobista. Tu rekomendowałabym korzystanie z takiego modelu marketingowego, on się nazywa POEM, czyli Paid, Owned i Earned Media. I to polega na tym, że powinniśmy być obecni w jednym kanale własnym, może to być na przykład jakaś platforma social media, w jednym kanale pozyskanym. Tutaj musimy zastanowić się, w jaki sposób możemy się dostać, na przykład na audycję do radia, albo możemy znaleźć jakąś lokalną gazetę i napisać tam maila, że hej, chętnie podzielę się wiedzą, napiszę dla was artykuł za darmo, nic nie musicie płacić, tylko mnie opublikujcie, więc to jest taki kanał pozyskany. I kanał płatny, czyli na przykład reklama na Facebooku, czy możemy, nie wiem, znaleźć również inną gazetę, gdzie będziemy mogli napisać artykuł, tylko tym razem już za pieniądze, czy na przykład wystąpić na jakiejś konferencji za pieniądze. Także tu rekomenduję te trzy kanały i wiadomo, możemy w ramach duchem czasu rozwijać te kanały, założyć własny newsletter, założyć stronę internetową i szukać tak naprawdę miejsc, w których my będziemy mogli jeszcze lepiej i jeszcze łatwiej komunikować się z naszymi odbiorcami. I tu uczulam. Zastanówcie się, gdzie ci wasi odbiorcy są, gdzie oni spędzają czas. Czy oni są bardziej na TikToku, czy bardziej na Instagramie, czy być może waszą grupą odbiorców są ludzie na przykład powyżej 35 lat. No to i rekomendowałabym wtedy na przykład założenie fanpage'a na Facebooku, bo to nie jest prawda, że Facebook umiera. Nadal w raportach jest definiowany jako jedno z bardziej ulubionych mediów u Polaków.
1: Mm-hmm. A trzeba określać swój kierunek, w sensie kuchnia, podróże, lifestyle?
0: warto by było określić ten swój kierunek, bo po pierwsze będzie nam o wiele łatwiej tworzyć treści na jeden określony temat. Po drugie, wyspecjalizujemy się też w tym jednym kierunku. I po trzecie, też o wiele łatwiej będzie nam dotrzeć do osób zainteresowanych tym mniejszym wycinkiem tak szerokiego obszaru zainteresowań. Więc no tutaj rekomendowałabym jednak skupienie się na jednej rzeczy, ale to też nie znaczy, że nie wiem, z czasem nie ewoluujemy na osobę, która będzie jeszcze się zajmowała czymś innym. Natomiast dobrze, żeby nasi odbiorcy czuli się bezpieczni i gdzieś tam spodziewali się, jakich treści mogą się spodziewać, jakich treści mogą oczekiwać od nas, które będziemy publikować. I tu też ja wiem, że znalezienie własnej niszy jest szalenie trudne. Ja zaczynałam najpierw właśnie tu blogerka lifestyle'owa, później jakieś treści modowe wrzucałam. Później jak zaczęłam się zajmować marketingiem, to był taki ogólny marketing, że bardzo ciężko mi to było znaleźć, aż w końcu zdefiniowałam i znalazłam to coś, tylko to też nie zajęło mi tygodnia, a zajęło tak naprawdę 2 lata działalności w sieci, gdzie odkryłam, z kim tak naprawdę najlepiej mi się rozmawia jako z klientem, ale też do kogo najlepiej będzie mi się komunikować jako po prostu odbiorcy.
1: Mhm. A czy ludzie się jeszcze wybijają na lifestyle?
0: Na lifestyle'u? Myślę, że jak najbardziej się wybijają, ale bardziej, znowu, tu marka osobista, influencer. Mamy bardzo dużo kont lifestyle'owych na TikToku, gdzie tam dziewczyny robią story time, malując się i opowiadają o jakichś rzeczach, czy nie wiem, nagrywają daily vlogi. Jest taka dziewczyna Zuzia BMW na TikToku. Ona ma bardzo duże wyświetlenia, a nic nie robi poza tym, znaczy robi dużo, bo nagrywa daily vlogi, nagrywa się telefonem i nagrywa cały swój dzień, ale robi to w tak charyzmatyczny sposób i właśnie ma tak wspaniały storytelling, czyli umiejętność opowiadania historii, że tym sobie zaskarbiła serca odbiorców. Więc jak najbardziej ten lifestyle ma jeszcze prawo bytu, natomiast dla bycia influencerem, a niekoniecznie marką osobistą.
1: Nie wiem, czy kojarzysz takie konto, ale po prostu, no kocham, nie pamiętam jak się nazywa, ale babeczka ogólnie gotuje i opowiada jakąś historię o swoim mężu, coś tam i tak robi to w tak prześmiewczy sposób, no mówi to na poważnie, ale to jest po prostu świetne.
0: Tego konta nie kojarzę, ale no właśnie widzicie, połączenie jednej niszy, czyli gotowania z opowiadaniem historii. Świetnie, świetnie zdefiniowałaś przykład tego, o czym mówiłam przed chwilą.
1: W takim razie każdy może tworzyć, co chce.
0: Każdy może robić to, na co ma ochotę tak naprawdę, a w internecie możemy tworzyć to, co chcemy, ale znowu uczulam, twórzmy to, co sprawia nam frajdę, co nas pasjonuje, w czym czujemy się silni i mocni, bo na dłuższą metę, jak będziemy udawać, to nikomu to nie sprawi przyjemności. Dla przykładu, dla mnie najprzyjemniejszą rzeczą do tworzenia jest tworzenie i organizowanie live'ów na moim Instagramie, bardziej niż pisanie na przykład postów czy wrzucanie ich. Wrzucam je od czasu do czasu, ale nie biczuję się, jeżeli nie wiem, przez 2 tygodnie nic nie dodałam. Natomiast staram się regularnie właśnie organizować takie live'y z przedsiębiorczyniami ze Szczecina, bo widzę, że sprawia mi to radochę, sprawia mi radość też rozmawianie z nimi, zadawanie im pytań, pomaganie im też eksponować ich wiedzę na temat marketingu, którą mają szalenie dużą, mimo że sobie nawet z tego nie zdają sprawy, bo uważam, że najlepszą wiedzę na temat marketingu mają właśnie przedsiębiorcy, bo mają taką wiedzę praktyczną, a nie teoretyczną.
1: Czyli nie wiedzą, jak o tym mówić, ale wiedzą, jak to robić.
0: Dokładnie. Nawet wiedzą, jak o tym mówić, tylko trzeba im zadać odpowiednie pytania, tak jak ty dzisiaj zadajesz je mi.
1: Rozumiem w ten sposób. Czyli jeżeli jakieś przedsiębiorczynie nas słuchają, mogą się do ciebie zwrócić o pomoc.
0: Jak najbardziej mogą się zwrócić do mnie po pomoc, ale mogą też po prostu zajrzeć na mojego Instagrama basia.kalenczuk, na który zapraszam nie tylko przedsiębiorczynię, ale wszystkich, którzy nas tutaj słuchają, ponieważ co tydzień, co środę o godzinie 20 organizuję live'y z przedsiębiorczyniami. Również na moim Instagramie są te live'y zapisane. Są one również wrzucone na przykład na Spotify czy Apple Podcasts. Jak wpiszecie przedsiębiorczy marketing, to tam je znajdziecie. I są to rozmowy na ten moment jest tych rozmów 16 z przedsiębiorczyniami ze Szczecina. które zajmują się naprawdę różnymi rzeczami, od planowania wesel, poprzez bycie fizjoterapeutką, kończąc na przykład fotografii, ale też są na przykład rękodzielniczki, także jest bardzo dużo ciekawych tematów, więc jeżeli interesują Was historie sukcesów ludzi, których mijacie codziennie na ulicy w Szczecinie, to serdecznie Was zapraszam do odwiedzin na moim profilu.
1: W takim razie zapraszamy do Basi. Dziękuję pięknie za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Strasznie fajnie i przyjemnie się rozmawiało, także polecam się na przyszłość, a Wam, drodzy słuchacze, życzę skutecznego rozwijania Waszych marek osobistych.
1: Super, dziękuję.
0: Dzięki.
1: To już wszystko w tym temacie, a ja myślę, że zgłębiłyśmy go naprawdę dokładnie.
2: SK Szczecin.
1: Przygotowałam dla Was jeszcze jedną rozmowę na temat tego, że w Szczecinie nie brakuje wcale brazylijskich klimatów, tylko trzeba je dobrze poszukać. Więcej na ten temat mój gość.
3: Dzień dobry, nazywam się Elżbieta Ochęcka. Jesteśmy stowarzyszeniem sportowym Klub Capoeira. Prowadzimy treningi w Szczecinie przy ulicy Chorzej 6. Są to treningi dla małych i również zdarzało się też dla grup seniorów, czyli właściwie dla każdego.
1: A jakby mogła nam Pani powiedzieć, czym w ogóle jest capoeira, dla tych, którzy nie wiedzą?
3: Capoeira jest też brazylijska sztuka walki, która wywodzi się od niewolników, ponieważ no, musieli się jakoś bronić, przyjechali z całego świata. I po prostu każdy przywiózł jakiś styl walki, obojętnie z jakiego kraju przyjechał. A żeby oszukać właścicieli ziemskich, to wygląda jak taniec. Wtedy, kiedy ich pytano, to co robicie, to oni się odpowiadali, bawimy się. Nie polega walka, to co Państwo widzą często na te wszystkie gwiazdy, auto się nazywa akurat w capoeirze, te akrobacje, to absolutnie nie ma nic wspólnego z walką, bo walka jest bardzo niebezpieczna. Walka była zakazana do 1900 któregoś roku. Mestre Bimba ponad 100 lat była zakazana ze względu na to, jak bardzo jest groźna i niebezpieczna. Więc wtedy, kiedy capoeira wróciła już na ulicę, że można było ją trenować. Czy ona zawsze gdzieś tam była, ale nieoficjalnie. Był czas w Brazylii, że ona była nieoficjalnie. Natomiast teraz jest z powrotem i no i to jest przede wszystkim balans ciała. To jest ta gibkość. To jest naprawdę dla każdego wieku. A walka to są to, co widzicie Państwo, co ćwiczą, to są tylko elementy walki. Łączyć, no to już jest kwestia zaawansowania i tego, czego nauczy instruktor. Najwyższa korda to jest korda, czyli stopień, to jest mestre, czyli mistrz. Nasz nazywa się Mestre Pitbull. Jest oryginalnym Indianinem. Nie wywodzi się z niewolnictwa, więc miał jeszcze trudniej, żeby się przebić w capoeirze wśród tych byłych niewolników, więc jest bardzo dobrym mestrem. Zna bardzo dużo technik.
1: A czy do tego trzeba mieć jakieś predyspozycje, czy po prostu tak z wolnej stopy można przyjść i spróbować?
3: Po prostu właśnie można przyjść, spróbować i najprawdopodobniej się w tym odnaleźć. Na pewno bardzo fajny, łatwy sposób. Tam zawiązują się przyjaźnie, często w takich grupach. Wychodzimy też, czasami wychodzimy na jasne błonia w niedzielę, jak jest ciepło, bo mamy i małe dzieci, trochę starsze i młodzież, ponieważ działamy od kilku lat, więc nie mamy jeszcze adeptów takich dorosłych. W związku z powyższym zapraszam serdecznie spróbować. Każdy w jednym z klubów seniora też nasz trener prowadził dla pań taki trening. No to panie były zachwycone, ale z powodu tego, że jest tutaj w tej chwili sam, to nie mógł dalej tego kontynuować.
1: To chyba jest taki sport, że naprawdę można się wyszumieć, prawda?
3: Tak. Tak, naprawdę, bo to jest połączenie... To jest capoeira, to jest samba, taka samba jihoda, czyli ta uliczna, nie taka ta jak się nazywają te programy, nie oglądam ich, także nie wiem, tylko zwykła, dla każdego. Jak ktoś umie się ruszać, łapie rytmy i po prostu się bawi, świetnie się bawi, endorfiny. To jest makulele. W Brazylii to są maczety, u nas to są kije, bo ponieważ jest zabronione.
1: A co z tymi, którzy nie mają poczucia rytmu? Albo uważają, że są flegmatyczni?
3: To nie ma znaczenia. Podstawowym takim krokiem capoeiry jest jinga. To są taki bardzo prosty ruch, od tego się zaczyna. I jeżeli... Nie, jeszcze nie spotkałam osoby, która nie umie zrobić jinga. I po prostu jedni... Właśnie to jest tak wiele stylów jest capoeiry, że jedni mogą sobie robić akrobacje, drudzy nie muszą ich robić. W zależności, to jest taka pewna filozofia życia. Są ludzie, którzy potrafią na przykład grać na instrumentach i chcą to robić. I proszę bardzo. Także każdy tam znajdzie swoje miejsce i swoje przeznaczenie.
1: Mm-hmm. To się da jeszcze wyćwiczyć ogólnie. W sensie, bo najgorsze jest to, żeby wejść i spróbować, żeby przełamać ten pierwszy stres, który no, często nam towarzyszy.
3: U nas nie ma stresu, wszyscy pytają, wszyscy zapraszamy, wszyscy są, jesteś pogodni, grupa jest pogodna, nie ma czegoś takiego jak stres, nie damy.
1: Nic, tylko korzystać.
3: No zapraszam.
1: A czym w ogóle zajmuje się stowarzyszenie?
3: Stowarzyszenie przede wszystkim zajmuje się trenowaniem dzieci i młodzieży. Mamy też w statucie młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym. Oczywiście staramy się tak, żeby to była jakiś procent tej młodzieży. Pomagamy. Mogę się pochwalić, że kilka dzieci, których nauczyciele już spisali na straty, inni u nas po prostu zaczęły się trochę uczyć, zaczęły zawody zdobywać. No jest to satysfakcja.
1: Jest to motywacja też przede wszystkim na pewno
3: tak,
1: dla nich.
3: Tak, dla nich, dla nas też to jest motywacja, że możemy pomóc. Zdarzało się tak, że mieliśmy dzieci, no różne ludzie mają sytuacje życiowe, mieliśmy dzieci, gdzie rodzice się rozwodzili, tracili mieszkania. To nawiązaliśmy współpracę z Caritasem, Caritas im pomagał. Także no, pomagamy.
1: Bo najważniejsze to chyba zająć czymś głowę innym, nie? A jak mowa o takim energicznym sporcie, to chyba tym bardziej łatwiej nam to przychodzi, bo możemy rozładować te nasze napięcie i emocje.
3: No to na pewno. Po prostu idąc na trening mamy problemy. Wracając z treningu mamy tylko sprawy do załatwienia.
1: I to jest bardzo dobre podejście. Ale powiedziała pani o dzieciach i młodzieży. A co z tymi dorosłymi, co chcieliby spróbować i trenować?
3: Bardzo proszę. Problem polega tylko na tym, że musiałaby być ich przynajmniej dziesiątka. Żeby, bo ponieważ no, salę należy wynająć i jedna osoba nie opłaci sali, żeby sobie trenować. Ale staramy się też tak podzielić, ponieważ mamy salę dużą, no, to możemy podzielić na przykład na maluchy i już mamy ucznia, który może prowadzić maluchy, a wtedy ten trener, ten już taki mocno wytrenowany, może poprowadzić dorosłych.
1: Czyli jest dla nas szansa.
3: Dla wszystkich. Bo to są po prostu ludzie, którzy się, moim zdaniem, oni się z tym rodzą. Oni się rodzą już z capoeirą, z rytmem, z muzyką, w tej gorącej krwi brazylijskiej. Po prostu to mają i to jest fajne, bo można wybrać na przykład siedzenie w domu, seriale i żyć cudzym życiem, a można mieć po prostu własne życie, własne fajne życie.
1: Oczywiście. Czyli co? Czyli zapraszamy.
3: Zapraszamy, oczywiście, serdecznie zapraszamy.
1: Super, dziękuję pięknie za rozmowę.
3: Dziękuję.
1: Dziękuję pięknie za to, że poświęciliście nam swój czas.
2: SK Szczecin.
1: Na sam koniec tego magazynu lokalnego prosto ze Szczecina dowiecie się nieco więcej na temat genetyki. Zapraszam na rozmowę Mateusza Tomaszewicza.
4: Czas na kolejną rozmowę w naszym dzisiejszym magazynie, a moim gościem jest profesor Andrzej Osowski z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Dzień dobry, panie profesorze.
5: Witam bardzo serdecznie.
4: Dziś porozmawiamy nieco więcej o genetyce, porozmawiamy nieco więcej o sztucznej inteligencji, bo tak jak się kiedyś rozmawiałem z panem, miałem przyjemność, no to nie wiem, czy pan zauważył, ale jak nasz wywiad trwał, to ja często miałem otwartą buzię. Tak pana słuchałem z zaciekawieniem, więc teraz chcę powrócić do tego i zacznijmy tak może od początku. Jak wygląda pana praca? Czym się pan profesor zajmuje? zajmuje na co dzień?
5: Dzisiaj się trochę, świat się zmienia, wszystko się zmienia i ja swoją karierę rozpoczynałem w genetyce sądowej, a dzisiaj ta genetyka sądowa stanowi pewnie 1/3, 1/4 mojej działalności, bo głównie jednak cały zespół zaczyna ciążyć w kierunku takiej bardzo ciężkiej, twardej genetyki, właśnie genomiki, genetyki sekwencjonowania całych genomów ludzkich, analizy dużych zbiorów danych. Budujemy regionalne centrum medycyny cyfrowej. Zespół, który kiedyś był zespołem 4-osobowym, dzisiaj jest to zespół około 30 osób. Tak więc bardzo mocno się rozwijamy i te nasze doświadczenia z genetyki sądowej w pracy z takim bardzo trudnym materiałem, ekstremalnie trudnym, dzisiaj możemy wykorzystać w takiej bardzo nowoczesnej genetyce, która będzie stanowiła przyszłość analiz i badań w następnych latach.
4: Genetyka sądowa. Dlaczego pan to zaczął? Co panem kierowało, żeby właśnie iść w tą dziedzinę nauki?
5: No to tak trochę przez przypadek. Trafiłem po zakończeniu studiów, skończyłem biologię na Uniwersytecie Szczecińskim. Trafiłem na rozmowę, chciałem się rozwijać naukowo, trafiłem na rozmowę do mojego mentora, profesora Mirosława Parafiniuka, który był wtedy kierownikiem Zakładu Medycyny Sądowej, dalej jest kierownikiem Zakładu Medycyny Sądowej i on mnie po prostu zaraził antropologią sądową i genetyką sądową i na początku rozwijałem się w kierunku połączenia właśnie, czyli zastosowania genetyki sądowej w antropologii, czy w tych właśnie analizach szkieletów. Wtedy, w tamtym czasie wydobycie DNA ze szkieletu było ekstremalnie trudne. Praktycznie biorąc, nikt się tym tematem nie zajmował w Polsce. Był to temat absolutnie niszowy i zacząłem się realizować w tym kierunku. Byłem pionierem bardzo wielu nowych metod, które były wprowadzane do właśnie do genetyki tej antropologicznej. Dzisiaj nie jest to może dalej prosty i łatwy temat. Dalej jest to temat, który jest bardzo trudnym tematem, aczkolwiek już dzisiaj nikogo nie szokuje, że jesteśmy w stanie kogoś zidentyfikować po kilkudziesięciu latach. Wręcz traktujemy, że to jest absolutnie normalne. A stało się to normalne, bo Pomorski Uniwersytet w Szczecinie wiele lat nad tym pracował, żeby to stało się dla nas normalne. Stało się normalne dzięki właśnie Uniwersytetowi, dzięki zaangażowaniu bardzo wielu ludzi, między innymi właśnie profesora Mirosława Parafiniuka, czy doktora Jarka Piątka, którzy mnie wspierali w tym wszystkim i wspomagali na bardzo, bardzo wielu etapach. I po tych wielu, wielu latach rozwoju dzisiaj zakład, mamy dzisiaj 3 zakłady. Mamy zakład medycyny sądowej, zakład toksykologii klinicznej i sądowej i zakład genomiki i genetyki sądowej.
4: One wszystkie ciężkie nazwy.
5: Tak, one są skupione wszystkie w katedrze medycyny sądowej, więc katedra się bardzo mocno rozbudowała przez te lata i ta część genetyczna rzeczywiście się bardzo, bardzo mocno rozwija i dzisiaj, tak jak wspomniałem, te nasze doświadczenia stosowane są w analizach genetycznych, między innymi całogenomowych, całoegzonowych.
4: Co to oznacza, jakby pan mógł wytłumaczyć?
5: To jest odczytywanie całego naszego genomu. Czyli jesteśmy w stanie, tak jak kiedyś analizowaliśmy kilkaset cech genetycznych danej osoby, no to dzisiaj jesteśmy tak naprawdę w stanie odczytać cały genom, czyli 6 miliardów par zasad. Generujemy olbrzymiej ilości danych, bo dzisiaj ja tak obrazowo często mówię, że kiedyś cała nasza wiedza z kilkunastu lat badań mieściła się na jednym dysku terabajtowym całej jednostki. A dzisiaj my generujemy, analizując jednego pacjenta, jeden terabajt danych z jednej osoby.
4: Jak to się zmieniło?
5: To jest gigantyczny postęp. No i my stajemy przed wieloma problemami. Dlatego też powstają takie jednostki jak regionalne centra medycyny cyfrowej, których w tej chwili jest 17 w Polsce. Mają to być centra, które będą gromadzić dane, dane genetyczne, dane epigenetyczne, dane obrazowe, systematyzować te dane, czy dane, które zbieramy od wolontariuszy, od pacjentów, ale także zbierać materiał biologiczny w nowoczesnych biobankach. Bo my już dzisiaj widzimy w medycynie i w biologii, że analiza pojedynczych przypadków, a my bardzo często bazujemy na pojedynczych przypadkach, 5, 10 pacjentach, 15. Kiedyś się mówiło, że jak mamy grupę 100 osób do doktoratu, to jest potężna ilość informacji i to jest potężny i świetny doktorat, bo przebadaliśmy 100 pacjentów. A my dzisiaj nie mówimy o 100 pacjentach, tylko mówimy o tysiącach, dziesiątkach tysięcy pacjentów, bo dopiero wtedy tak naprawdę znajdujemy rozwiązania tych bardzo skomplikowanych problemów zdrowotnych. I przyszłość nauki polskiej, jeśli chodzi o medycynę, o biologię, będzie opierać się między innymi właśnie na takich repozytoriach danych, które będą powstawać w regionach i biobankach. Żeby ta nauka się dalej rozwijała, to niestety takie musimy zacząć zbierać te informacje i one są szczególnie cenne. Zbierać i je też szczególnie chronić, bo te nasze dane populacyjne, które czyli to są dane tak naprawdę nasze populacji. Powinniśmy o nie szczególnie dbać i szczególnie chronić, dlatego też powstał pomysł powołania regionalnych centrów medycyny cyfrowej. Są to projekty finansowane ze środków Agencji Badań Medycznych, czyli są to twory, które są finansowane z budżetu państwa i w przyszłości mają zapewnić dostęp naukowcom do tych danych, ale także bezpieczeństwo przechowywania danych i materiału biologicznego.
4: Czy rozwój cyfryzacji, rozwój komputerowy, sztucznej inteligencji pomaga wam w pracy, czy wręcz przeciwnie?
5: To jest rewolucja. Dla nas my dzisiaj jesteśmy w momencie, kiedy zaczynamy budować duże serwerownie, duże serwerownie, musimy rozwijać i budować zespoły bioinformatyczne. Dzisiaj bez bioinformatyki nie ma genetyki, nie ma współczesnej medycyny, a my w Polsce nie mamy tak naprawdę bioinformatyków. To jest dopiero rozwijająca się grupa zawodowa. Nie mamy jakby przemyślanej strategii dotyczącej biotechnologii, bioinformatyki. Mówimy bardzo często o medycynie, ale zapominamy, że tak naprawdę dzisiaj te badania naukowe nie byłyby możliwe, gdyby nie te niszowe zawody, o których często nawet nie wiemy, że one istnieją. Bez tej części informatycznej, czyli osób, które łączą matematykę z informatyką i z biologią, my nie będziemy w stanie się rozwijać. Tych danych jest tak dużo, że nie jesteśmy w stanie ich analizować, tak powiedzmy sobie, na piechotę, czyli w Excelu, czy jakimś, nie wiem, testem test studenta, czy jakimś innymi narzędziami, które stosowaliśmy do tej pory. My w genetyce sądowej wszystkie nasze badania zawsze opieramy analizy populacyjne, bo my te profile genetyczne, które odczytujemy na miejscu zdarzenia, musimy porównać z populacją, bo zakładamy, że musimy pierw sprawdzić, z jakiej populacji ta osoba pochodzi, ubrać to w taki obraz statystyczny, żeby ten dowód, który przedstawimy w sądzie, był dowodem matematycznym, a nie tylko takim opisowym, czy moim, nie wiem, bo mi się tak wydaje, mi biegłemu się tak wydaje. Otóż tak to nie działa. My musimy przedstawić dowód w postaci matematycznej, dlatego my od zawsze zajmujemy się analizami populacyjnymi, od zawsze zbieramy materiał genetyczny od wielu osób i ustalamy częstość występowania konkretnej cechy genetycznej w populacji, bo na podstawie tej częstości określamy rzadkość tego profilu genetycznego, który znaleźliśmy na miejscu zdarzenia, bo może być profil rzadki, może być profil bardzo popularny. Jak jest rzadki, no to ma większą siłę dyskryminacji, z większą mocą co dowodowo się możemy wypowiedzieć. Więc niejako my od zawsze znamy wartość badań populacyjnych, natomiast dzisiaj widzimy, że to nie tylko genetyka sądowa, przede wszystkim już dzisiaj to jest genetyka ta populacyjna. To też zaczął profesor Jan Lubiński, który wiele lat temu mówił o tym, że żeby w badaniach nad nowotworami musimy badać społeczeństwo, czyli całą populację, a nie tylko wybrane osoby. Więc ta historia jest dużo dłuższa i jakbyśmy od dawna widzieli, że w badaniach populacyjnych jest olbrzymi potencjał, ale nie mieliśmy narzędzi. A dzisiaj te narzędzia w końcu dostajemy albo je tworzymy w oparciu o tą bardzo nowoczesną infrastrukturę hardware'ową, o bardzo nowoczesne narzędzia software'owe i oczywiście o sztuczną inteligencję, bez której dzisiaj nie wyobrażamy sobie tak naprawdę współczesnej i przyszłej medycyny.
4: Panie profesorze, proszę teraz powiedzieć, jak wygląda pana praca w praktyce, bo to myślę, że też mnie i naszych słuchaczy bardzo interesuje. Co pan takiego ciekawego robi, co pan takiego szalonego robi, bo może dla pana to jest normalne, ale dla nas już na pewno nie.
5: Głównie przerzucam papiery.
4: A między przerzucaniem papierów?
5: No niestety, w pewnym momencie człowiek staje się urzędnikiem. Tak, niestety, w bardzo wielu przypadkach jestem zmuszony przerzucać dokumenty, zadbać o to, żeby zespół mógł kontynuować swoje prace, o nowe zadania, nowe kierunki rozwoju. Ja już dzisiaj nie pracuję w laboratorium, niestety. Nie jestem w stanie pracować w laboratorium, chociaż uwielbiam to i bardzo często wchodzę do laboratorium, bardzo często gdzieś próbuję się, jakaś nowa maszyna się pojawi, to próbuję
4: pobawić się
5: trochę, tak, aczkolwiek już niestety nie ten etap, już bawią się w tej chwili inni. Moim głównym zadaniem dzisiaj jest jednak koordynacja pracy całego zespołu, który jest bardzo dużym zespołem, jednym z największych w Polsce, zespół około 30-osobowy. W Regionalnym Centrum Medycyny Cyfrowej mamy skupione 3 jednostki. Jednostkę, a właściwie 4, Centrum Wsparcia Badań Klinicznych, kierowane przez Piotra Czuplińskiego. Jednostkę Tomasza Wojdacza, która zajmuje się epigenetyką, i jednostkę profesora Miłosza Parczewskiego, który zajmuje się epidemiologią, wirusologią. Więc i te trzy zespoły, razem z dołączyły do mojego zespołu. Razem to jest zespół około 30-osobowy, a nawet może trochę większy, który bardzo blisko ze sobą współpracuje i tworzy naprawdę bardzo ciekawe projekty i bardzo ciekawe narzędzia. Te regionalne centrum, ono powstaje, kształtuje się w tej chwili, więc mamy bardzo dużo zajęć związanych właśnie z budową tego regionalnego centrum, bo ono dosłownie jest budowane, bo budujemy nowoczesny biobank, budujemy nowoczesne centrum bioinformatyczne. Budujemy także jedną z najnowocześniejszych serwerowni w regionie, która powstanie przy ulicy Rybackiej, czy w naszym głównym budynku, ale ona jest ściśle, ta inwestycja jest ściśle związana z Regionalnym Centrum Medycyny Cyfrowej. Tak więc jest bardzo dużo zadań, które niekoniecznie mogą być charakterystyczne dla genetyka. Aczkolwiek nadal uczestniczę w badaniach i to uczestniczę ja jako ja w tych, z których się wywodzę, czyli w tych badaniach z zakresu genetyki sądowej, w badaniach, które prowadzimy nad badaniami, nad ofiarami zbrodni systemów totalitarnych. No tam jestem i tam się nadal realizuję i cieszę się, że mogę fizycznie brać jeszcze w nich udział i nie muszę tylko zajmować się od strony takiej typowo urzędniczej.
4: Jak pan ostatnio u mnie był, ostatnio trochę, jakiś czas temu, to wiem, że wtedy przenieśliście się chyba do 1410 roku, tak? Jeżeli dobrze pamiętam.
5: Tak, wtedy byliśmy w czasach bitwy pod Grunwaldem i nadal jesteśmy. Nadal ten materiał analizujemy, nadal prowadzone są analizy genetyczne, no one są bardzo skomplikowane, bo ten materiał jest nie jest 200, w najlepszym stanie.
4: 300 osób?
5: Około 200 osób, tak.
4: Tak,
5: około 200
4: pamiętam.
5: Osób, mhm. Tak. Około 200 osób, jest kilka czaszek zachowanych, które...
4: Czyli będziemy wiedzieli, czy już wiemy, jak rycerz wyglądał z...
5: Jeszcze nie wiemy. Jeszcze nie wiemy, bo cały czas trwają te analizy genetyczne, aczkolwiek już modele, pewne modele 3D już powstają, bo one są niezależne od badań genetycznych, tak więc modele powstają, skany 3D już są zrobione, modelowanie 3D jest w trakcie i tutaj też narzędzia sztucznej inteligencji będą na pewno pomocne.
4: Mm-hmm. A jeszcze nad jakimi projektami pan marzy popracować, tak żeby, no jak pan pewnie wszedł na tą swoją drogę kariery, to pewnie miał pan jakieś punkty, które chciał spełnić. Czy jeszcze jakieś takie punkty zostały do spełnienia?
5: Myślę, że jest bardzo wiele rzeczy, które chcielibyśmy zrobić. Chcielibyśmy na pewno, żeby te narzędzia, które tworzymy, stały się pomocne czyli pacjentom, czyli żeby te technologie w oparciu o sztuczną inteligencję, które tworzy zespół, w przyszłości były pomocne w całym procesie leczenia. I wszystko w tym kierunku, zdąża. Natomiast żyjemy w czasach, w których niestety, jak kiedyś myślałem, że ten nasza nisza to będzie cały czas nisza, bo jednak żyjemy w bardzo spokojnych czasach, nie ma konfliktów zbrojnych i jakby w pełnym komforcie w Europie. No niestety los jest przewrotny i pokazał nam bardzo brutalnie, że to jest po prostu nieprawda i konflikt zbrojny mamy tu za granicą, a tak naprawdę bierzemy tak naprawdę w nim udział w sposób hybrydowy. Jesteśmy narażeni na ataki hybrydowe, na deepfake'i i inne tego typu zdarzenia.

0: za jakiś czas się spotkamy, na przykład porozmawiamy już, jak wyglądał rycerz w 1410 roku, czy jakiś inny projekt po prostu poruszymy. Tyle od nas. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję, panie redaktorze.
2: My również dziękujemy za cenną lekcję.
3: SK Szczecin.
2: Niestety nasz magazyn lokalny prosto ze Szczecina dobiega końca, ale ja dziękuję pięknie za to, że byliście ze mną, towarzyszyliście mi i wysłuchaliście, mam nadzieję, że dla was ciekawych rozmów. Tyle ode mnie, Oliwia Rudnicka.
3: SK Szczecin. SK Szczecin.
4: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
3: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
5: Zacznę nawiązaniem. Nawijają mi makaron na uszy, rzucają mięsem fajnie, ale już nie wiem, czy rapują, czy słuchają Rap 20. Co prawda na koniec bez rymu, ale wiecie, o co chodzi. To nawiązanie do Quebo na Fide, ja to Matif uczyło, a to jest Rap 20. Zaczynamy odliczanie 20 najlepszych rapowych numerów w Polsce. To wy je układacie, to wy uważacie je za najlepsze kawałki, bo to wy głosujecie na nie na sk.pl. Sporo dzisiaj nowości, są też nowe propozycje. O tym wszystkim pogadamy. Są też kawałki, które wypadły z notowania i to wszystko dzisiaj razem z wami sprawdzę. No i co? Może jedziemy od razu. White 2115, to coś, to tydzień temu było miejsce 8, teraz już miejsce 20. Startujemy na grubo.
3: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl.
4: 20.

0: Ja, to znowu ja i znowu nawiązanie do Quavo na Fide, ale dziś nie o nim. Kizo, Nataliza, Nie ma nas tam, to 18 miejsce rap 20, przed tygodniem była to 11, a więc trzy numery do tej pory zaliczyły spadki, bo podobnie jest z Deszczem od Mikey Saliena i For Money, to było miejsce 7, teraz 19. Spore te spadki na początek, ale zobaczymy, jak będzie dalej, a dalej jest Mata, po burzy zawsze wyjdzie słońce, faktycznie ta maksyma to prawda i było to miejsce 12, teraz już 17.
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl 17.

0: trochu polski, trochu czeski. Oki, Ewa Farna, Jan Gigi i o co chodzi? Jeszcze raz, to bez zmian miejsce 16. Tym razem zacząłem nawiązaniem do Frostiego, który to też z Ewą kiedyś kawałek nagrał. Natomiast teraz nie o Ewie, a o BDOS-ie, Mai Mecan i Fundacji Cancer Fighters. Ich kawałek ciągle tutaj jestem, a więc ten pierwszy z disów na raka tym razem wylądował na miejscu 15. Mogę wam już teraz powiedzieć, że dziś usłyszymy jeszcze dwa disy na raka, a przynajmniej dwa kawałki związane właśnie z fundacją i z których to dochód pójdzie właśnie na pomoc tym małym wojownikom. Miejsce 15, Belly, no to gramy.
1: Rap. 20. Głosuj na SKPL 15.
2: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
3: No co, Majo, jedziemy z nim?
2: Jedziemy.
3: To jedziemy.

0: kłopot ze mieszkaniem, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.
1: Znów za

Lubin i Janusz Walczuk to 13.pl, tam możecie głosować i przywracać te numery. No a z tym ostatnim również było podobnie jak z Nie da się zasnąć. Otóż przez bardzo, bardzo wiele tygodni ten numer dominował. A co zdominuje teraz waszą i naszą antenę? Fukaj.

0: i Lipka i Chcę więcej. To było miejsce trzecie, teraz już 12.
1: Rap. 20. Głosuj na SKPL 12.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Głosuj na SKPL 11.
1: Jak pies bez pański za mięsem, tęsknię. Biegnę jak dekadę wcześniej, tęsknię. Już ciebie nie widzę we śnie. Czemu? Głównie dlatego, że nie śpię. Ty piękny, biały mój kruku najmilszy. Wybacz apetyt mój wilczy. Byliśmy chorzy, wspólne momenty nieliczne, lecz mnie trzymają na smyczy. Ruda, nie słuchaj co suka ci papla. Twoja przepsiła wariatka, weź mi zaufaj. Jesteśmy jak żuraw i czapla, po prostu ciężko się zgrać nam. Warszawa nocą ma aurę nieziemską. Zobacz jak gwiazdy świecą, ulice są dyskoteką. Księżyc w moim imieniu cię wzywa na dance.

0: słowa, słuchaj. Pamiętasz jak złapał nas kanar w tramwaju? Byłem pijany, ty byłaś na haju. Ja cię kochałem, ty byłaś na skraju i mnie zostawiłaś na zajutrz. Jak dostałem mandat, wiesz co zrobiłem? Zaniosłem do szklarza i oprawiłem. W końcu to nasze ostatnie wspomnienie i wisi mi w kuchni po dziś dzień. I się ciągle trzyma nieźle, chociaż zbrzydł, pożółkł. Rzucił kłów, którymi zagryzł cię ten creep, oszust. Terapeutka mówi, nie wiesz ile ryb w morzu? Lecz co mi po rybach, ja wolę syrenę, co będzie mi wyć do grobu. Jadę tym samym tramwajem, lecz po co? Jadę tramwajem, dokąd, ho? Na Mokotowie się gapić po oknach, znowu katować domofon, stop. Aby się z tego amoku wydostać, musi mi sygnał dać kosmos. Tramwaj hamuje, wybucha panika, rozlega się łoskot.
1: Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą. Rozkładem mocnych trac piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają.

0: sądzą. Wrócę niebawem, ale przez Spatif, bo jeszcze noc mamy młodą.
1: Eska Szczecin.
2: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
3: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
4: Rap 20 trwa, odliczamy najlepsze rapowe numery, robimy wszystko, aby polski rap brzmiał jak najlepiej i aby Rap 20 brzmiała jak najlepiej, bo to w końcu wy układacie playlistę na sk.pl swoimi głosami, ja to Matif uczyło, nic się w tym temacie nie zmienia, ale zanim powiem co tym razem jest na miejscu 10, tutaj zmiana jest, to powiem wam jeszcze o nowej propozycji, która pojawiła się na sk.pl, to kawałek od pana, którego dobrze znacie. Zresztą możecie go znać ostatnio szczególnie z TikToków, a raczej z trendu, który z nim jest związany. Mam tu na myśli Wac Toja. Ten pan nagrał kawałek Kolejna Noc. Możecie na niego głosować. Myślę, że doskonale znacie ten numer. My przechodzimy do 10. To Miu, PZ, BDOS 2, 1, 1, 5 i Fantazje. Spadek z 4 na 10.
3: Rap, rap, rap. 20. Głosuj na sk.pl. 10.

spot. Seksualne mam fantazje round the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantazje round the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron.

seksualne, mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne, mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz.

Zanim ci odpowiem, to się muszę wytłumaczyć. Każdy tęskni za czymś. U mnie w domu zawsze tylko z mamą, z bratem. Razem w małym pokoiku usypiałem przy muzyce ściany w grunge'owe plakaty. Miałem o nim 7 wspomnień, w jednym widzę jak rysował.

0: Oki i Dawid Podsiadło, Bluza Taty, to kolejna z nowości w tym tygodniu. Mogę też powiedzieć i powinienem powiedzieć, że wcześniej pojawił się też Louis Villain i Fukaj z kawałkiem Border Collie. To dwie nowości. Na 9 właśnie Louis Villain i Fukaj, na 8 Oki i Dawid Podsiadło. Zdradzę wam jeszcze, że to nie jest ostatnia nowość, którą słyszeliście. Dziś będzie jeszcze jedna na wyższym miejscu. Teraz już jednak nie nowość, a skok z miejsca 14 na 7. Taco Hemingway, Livka i Zepis Zep i Frascati.
1: Rap 20 w Radiu SK 7.
2: Krople deszczu na mym karku, w płaszczu mam schowane.

Tłumy ludzi wciąż pod spatif. Nie mam siły na nich dzisiaj. Chyba przejdę się w Frascati. W mojej kieszeni nowy DM, potem jeszcze drugi, gratis. Lecz nie do mnie ona pisze. Przecież on jest adresatem.

Sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak zły na

La Gaura Tunes. Rap, rap, rap. 20. 20. Głosuj na SKPL 6.

0: znana, a więc Samsona jest dzisiaj na 6. miejscu rap 20. Jak miło widzieć, że mocno głosujecie na ten kawałek. Mocno, bo skoczył z miejsca 17. Naprawdę dobrze to wygląda. A teraz coś, co dobrze również brzmi. Nigdzie się nie wybieram, przysięgam. Czy coś mówi wam ten tytuł? Myślę, że na pewno tak. Szpaku, Nati i Fundacja Cancer Fighters. Obiecałem, że to nie jest ostatni diss na raka, który dziś słyszeliśmy. No i faktycznie to prawda, bo wcześniej pojawił się już BDOS z Mają Mecen, teraz Szpaku i Nati. No i zagrajmy. Ten numer to już piątka z 13.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl. 5.
2: Jestem Natalia, choruję od 6 lat. Wygram to.

zajęło miejsce drugie, teraz nie zmieścili się na podium. Gipsy Kukon, Ty Masz, to miejsce czwarte rap dwudziestki, ale cały czas trzeba powiedzieć, że to jest ogromny hit, zresztą znacie go doskonale z anteny Radia SK również w dzień, bo faktycznie ten kawałek się tam pojawia. Zagrajmy jednak miejsce trzecie i tutaj będzie spore zaskoczenie, ten numer tydzień temu był pierwszy. To nieodpowiedzialne, Chivas, trójka tym razem.

To nieodpowiedzialne od Chivasa, spadek z miejsca pierwszego na trzecie, a więc doskonale już wiecie, że miejsce pierwsze będzie tym razem inne. Na pewno to będzie jakaś nowość lub kawałek, który zaliczył spory skok. Natomiast zanim miejsce pierwsze, to jest jeszcze White 2.1.1.5 i California Love. To z kolei skok z miejsca piątego na drugie.

0: Na Instagram Radia SK, tam można zobaczyć te TikToki, o których wspominam, a teraz już zagrajmy. Pierwsze miejsce rap 20 to waszymi głosami w tym tygodniu Łatwo Gang, Majko i Fundacja Cancer Fighters. Wszystkie marzenia. No to co, zagrajmy to wesce i to na pierwszym miejscu rap 20.
1: Rap 20. Głosuj na SK.pl numer 1.

0: SK Szczecin.
1: Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: I po reklamie.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

Wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieskom. Wszystko git i haha, ale wiem, że czekasz na coś.